wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś. Let's go.

Estoy dejando.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Eska Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
0: Eska Płock.
1: W Radiu Eska witam Iwonę Krajewską, prezesa Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Witam Cię, Iwonko, w studiu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna właściwie kojarzy się większości z nas, płocczan, ale nie tylko, tych, którzy przyjeżdżają do naszego miasta ze spacerami po Płocku, po starówce, z przewodnikami odplotowymi. Ale przecież to nie tylko to. Przypomnijmy dziś sobie, jakie były początki Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i jak to wszystko się zaczęło.
2: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna powstała w 2009 roku. W kwietniu dokładnie 2009 roku została podjęta uchwała Walnego Zebrania mówiąca o powołaniu naszego stowarzyszenia, bo Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem, które zrzesza branżę turystyczną, ale zrzesza również samorządy, jak również osoby fizyczne, które chciałyby działać na rzecz rozwoju turystyki w naszym mieście. Takie stowarzyszenie zostało powołane z inicjatywy Urzędu Miasta Płocka. Takie organizacje powstawały w całej Polsce. No i brakowało nam takiej organizacji w Płocku. Płocka branża zgłosiła się do miasta, mówiąc, że chcemy działać, chcemy wspólnie czynić dobro na rzecz rozwoju turystycznego naszego miasta.
1: A jak ty trafiłaś do Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej?
2: Ja pracowałam wtedy w Urzędzie Miasta Płocka, zajmowałam się turystyką, no i pracowałam nad stworzeniem tej organizacji, także pracowałam nad stworzeniem całej dokumentacji tego stowarzyszenia. Następnie prezydent powiedział, no to będziesz ją prowadzić.
1: Ile członków liczy?
2: Obecnie około 45 członków liczy. To jest taka ruchoma liczba. Jedni przystępują do organizacji, nie odchodzą. W organizacji mamy przede wszystkim samorząd miejski. Miasto Płock jest tym głównym członkiem, który daje najwyższą składkę, która powoduje, że możemy funkcjonować, prowadzić biuro, zatrudniać ludzi, prowadzić informację turystyczną, a oprócz tego są hotelarze, są restauratorzy, są różne organizacje, stowarzyszenia, Towarzystwo Naukowe Płockie, czy Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Kostyńskiego. Są również instytucje kultury, spółki miejskie też są.
1: Bo ja rozumiem, że każdy może w tej chwili też wstąpić, tak?
2: Tak, są też i przewodnicy turystyczni. Jak wstąpić do plotu? Wystarczy wypełnić deklarację członkowską, taką chęć wyrazić na piśmie, że chcemy przystąpić do stowarzyszenia. Następnie zarząd podejmuje taką uchwałę o przyjęciu kolejnego członka do naszego stowarzyszenia. No i później raz w roku wystawiamy notę, składkę członkowską dla tych naszych członków. No ta składka członkowska umożliwia nam prowadzenie biura. Składka członkowska też stanowi wkład własny do projektów, które realizujemy, bo oprócz tego, że jako stowarzyszenie pozyskujemy pieniądze z różnych innych instytucji, samorządów, ministerstw, czy z samorządu województwa mazowieckiego, oprócz tego, że pozyskujemy, piszemy takie projekty, musimy też mieć wkład własny do tych projektów. Tym wkładem jest bardzo często praca pracowników, wkład wolontariuszy, ale również czasami są wymagane większe wkłady, więc też i wkłady finansowe.
1: Przez te lata działalności, jakie projekty cieszyły się największą popularnością?
2: Projekt, z którego słynie Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, który jest zauważany nie tylko przez mieszkańców Płocka, przez turystów, przez różne organizacje turystyczne, przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną, czy przez Polską Organizację Turystyczną. Wielokrotnie otrzymywaliśmy nagrody za ten projekt jako wzorcowy produkt turystyczny. To jest oczywiście akcja turystyczno-edukacyjna Odkryj z nami Płock.
1: To, o czym mówiłem na
2: samym początku powiedziałeś, Darku, to są te wakacyjne spacery z odplotowymi przewodnikami do najważniejszych atrakcji turystycznych miasta.
1: Przypomnijmy, na czym polega akcja, jak ona wygląda, jak ona jest organizowana, przez jaki czas, ile ludzi w niej uczestniczy.
2: Akcja turystyczno-edukacyjna Odkryj z nami Płock jest to projekt, który realizujemy przede wszystkim w okresie wakacyjnym, choć trwa on do końca roku kalendarzowego, ze względu na to, że w drugiej części do projektu zapraszamy też najmłodszych mieszkańców Płocka, prosząc o przygotowanie prac plastycznych ukazujących urok turystyczny naszego miasta i z tych prac później wybieramy najładniejsze, które zdobią kalendarz Płocki Lot. Ale przede wszystkim akcja ta polega na organizacji wakacyjnych spacerów do najważniejszych atrakcji turystycznych miasta. Spacery odbywają się wybrane soboty i niedziele wakacji. W zależności od tego, ile nam środków uda się pozyskać, wtedy wiemy, ile możemy takich spacerów zorganizować. Spacery są tematyczne albo związane z danym obiektem, bo na przykład idziemy, odkrywamy ekspozycję 10 wieków Płocka, bądź ekspozycję secesji, bądź ekspozycję Art Deco w Muzeum Mazowieckim, ale również są takie projekty, takie spacery bardziej rozbudowane, gdzie odkrywamy średniowieczną historię naszego miasta i wtedy zaglądamy do większej liczby obiektów, nie tylko do jednego. Są spacery typowo poświęcone na przykład Bazylice Katedralnej, bądź właśnie muzeum, bądź Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, bądź Katedrze Kościoła Starokatolickiego Maria Witów, zawsze licznie odwiedzanej, czy do Płockiej Machowianki. Co roku staramy się wprowadzić też jakiś nowy spacer, inny, którego jeszcze nie było, tak żeby osoby, które uczestniczą na przykład od wielu lat w tym projekcie, mogły coś nowego zobaczyć z nami, ale są też te właśnie podstawowe spacery, które po prostu muszą być, bo jest to nasze dziedzictwo, dziedzictwo wszystkich płotczan, historia naszego miasta, więc musi być średniowiecze, musi być katedra, musi być muzeum diecezjalne, musi być Muzeum Mazowieckie. To są te obiekty, z których jesteśmy bardzo dumni i przypominamy historię. Zawsze jest też spacer poświęcony obronie naszego miasta w 1920 roku. Zawsze przypominamy tą bohaterską walkę samych mieszkańców o to, żebyśmy mogli my dziś w dzisiejszych czasach żyć w wolnym kraju, w wolnym mieście i być szczęśliwym.
1: Ile osób uczestniczy w takich spacerach? Ile przewija się co roku?
2: To są spacery, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Prawie, że bez promocji. Co prawda płockie media bardzo wspierają nas przy realizacji tego projektu i od lat powtarzają i przypominają, że już te spacery nam się zaczynają, ale średnio każdego roku uczestniczy w nich około 2000 osób. Są spacery, na które przychodzi bardzo dużo ludzi. Były takie spacery, gdzie przychodziło i 300, i 350 osób, gdzie po prostu przerastała nas to zainteresowanie. Są spacery mniej liczne.
1: Ale co jest fajne, również przyjeżdżają ludzie z dalekich stron Polski, prawda?
2: Tak. Może ze względu na to, że jest to bardzo cykliczna impreza, odbywająca się już od 2011 roku, więc przez tyle lat organizujemy te spacery i od samego początku pojawiali się na początku większości mieszkańców,

0: Książki Informacji Turystycznej, ale też zabieramy go na targi turystyczne i bardzo fajnie ludzie reagują na to, że takie coś mogą otrzymać. Bardzo często żartujemy sobie, że z tym paszportem teraz możecie Państwo swobodnie poruszać się po mieście, tak?
1: To jest taka wizytówka, jeżeli chodzi o PLOT, ten projekt Odkryj z nami Płock, ale przecież są też projekty także takie sztandarowe oprócz tego, prawda?
0: Tak, akcja Odkryj z nami Płock była pierwszym projektem, który realizowała Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna i zauważyliśmy, że w okresie wakacyjnym w większości przychodzą osoby dorosłe i brakowało nam dzieci. Cały czas zdarzaliśmy się z taką opinią w mieście, rozpoczynając naszą działalność, że to nie jest w ogóle atrakcyjne dla turysty, że nic ciekawego w mieście nie mamy. Postanowiliśmy większy nacisk położyć na tą edukację regionalną i oprócz tego, że w okresie wakacyjnym przede wszystkim uczyliśmy Płocka dorosłych, pomyśleliśmy o skierowaniu projektu do młodszych mieszkańców Płocka i tak powstał projekt Płock na szóstkę. Płock na szóstkę jest projektem skierowanym do dzieci z klas czwartych Płockich Szkół Podstawowych. Organizujemy go w okresie roku szkolnego i polega on na organizacji niekonwencjonalnych zajęć z edukacji regionalnej w naszym mieście. Dla klas uczestniczących w projekcie drukujemy Płocki Dziennik Lekcyjny. Jest to też mini przewodnik po Płocku. Jest to też publikacja, która mówi o najważniejszej historii naszego miasta, ale taki Płocki Dziennik Turystyczny jest również pamiątką dla klasy uczestniczącej w projekcie. Tam uczestnicy mogą zbierać pieczątki w danych obiektach potwierdzające udział w tym projekcie. Jest miejsce na listę obecności, także klasy tam sobie wpisują swoich uczestników, przyklejają różne pamiątkowe naklejki, czy właśnie pieczęcie z danych obiektów. Te zajęcia odbywają się w najważniejszych miejscach związanych z historią naszego miasta. Zawsze staramy się, by przybliżyć średniowieczną historię naszego miasta, zajrzeć do Bazyliki Katedralnej i pokazać Kaplicę Królewską, gdzie znajduje się sarkofag władców Polski. Staramy się zajrzeć do Muzeum Diecezjalnego, gdzie najważniejsze skarby sakralne diecezji płockiej się znajdują. Zaglądamy do Muzeum Mazowieckiego. Przypominamy również o płockim poecie Władysławie Broniewskim, więc są to też takie zajęcia różnorodne, nie tylko z taką historią naszego miasta, ale czasami w projekcie jest jakiś koncert, czasami w projekcie jest jakieś widowisko, w zależności od tego, jakie środki finansowe uda nam się pozyskać. Były lata, gdy organizowaliśmy konkursy dla klas jeszcze w ramach tego projektu. Dzieci szykowały kroniki o Płocku. W zależności od tego, jakie środki nam się uda pozyskać, ten projekt rozbudowujemy.
1: Iwonko, ile projektów udało Wam się zorganizować przez te 14 lat? Liczyłaś?
0: Nie liczyłam. Na pewno parę dobrych tysięcy dzieci udało nam się zaprosić do tego projektu. Każdego
1: do tego,
0: roku.
1: Ale ja mówię w ogóle o projektach, które realizowaliście.
0: Oj, to bardzo dużo, bo tak jakbym miała jeszcze wymieniać, jest projekt, który też organizujemy w miarę cyklicznie, średniowieczny projekt o średniowiecznej historii naszego miasta. Projekt Średniowieczny Płock, gdzie zapraszaliśmy rekonstruktorów do udziału w zajęciach, gdzie budowaliśmy miasteczko wczesnośredniowieczne na wzgórzu tumskim, gdzie znowu najmłodsi mieszkańcy, przedszkolaki uczestniczyły w takim projekcie i uczyły się wykonywać na przykład garnuszków z gliny, czy poznawały pracę archeologa.
1: Które z projektów jeszcze warto wymienić?
0: Muzyczne czwartki na Płockiej Starówce, koncerty na Płockiej Starówce, które organizujemy też już od wielu lat, które cieszą się w wakacje dużym zainteresowaniem. W czwartki na małej scenie znajdującej się na Starym Rynku w Płocku organizujemy wakacyjne koncerty wykonywane przez muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Organizujemy rajdy rowerowe z Płocka w okolice. Rajdy cieszące się też bardzo dużym zainteresowaniem. Oczywiście zawsze jest przewodnik turystyczny, który opowiada o tych atrakcjach znajdujących się na trasie. Organizujemy podwieczorek patriotyczny. Jest to też wydarzenie, które naprawdę ogromnie cieszy się dużym zainteresowaniem i co roku

0: przerasta nas ilość uczestników i taki bardzo pozytywny odbiór. Jest to wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych na Płockiej Starówce. Też cieszy się fajnym odbiorem i bardzo pozytywną opinią. Jest zawsze na samym początku sezonu turystycznego, otwieramy ten sezon, organizujemy spacer z przewodnikami, gdzie tych przewodników charakteryzujemy, ubieramy i staramy się, aby ten spacer był wyjątkowy. Organizujemy spacery związane z Europejskim Dniem Gotyku Ceglanego, bo Płock jest członkiem Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego i zawsze w przedostatnią sobotę czerwca organizujemy taki spacer Szlakiem Gotyku Ceglanego.
1: Atrakcji jest mnóstwo i projektów jest mnóstwo. Rzeczywiście mogłabyś tu wymieniać i wymieniać prawdopodobnie, ale oprócz tego, że organizujecie to wszystko w Płocku dla płocczan, ale także tych, którzy przyjeżdżają do naszego miasta dla turystów, to także bywacie na targach turystycznych, prawda?
0: Tak, bo prowadzimy informację turystyczną w naszym mieście przede wszystkim. Na Starym Rynku w Płocku, w domu Darmstadt znajduje się właśnie Centrum Informacji Turystycznej, które prowadzimy. Tam pracują informatorzy, którzy stanowią taki bezpośredni kontakt z turystą i podpowiadają, co warto w naszym mieście zobaczyć.
1: Poza tym też organizujecie szkolenia dla przewodników.
0: Tak, to za chwileczkę, ale właśnie jeżeli chodzi o tą informację turystyczną, to również jeździmy na targi turystyczne w Polsce, promując Płock jako miejsce konieczne do zobaczenia i do odkrycia. Tam jesteśmy, tam zachęcamy do zwiedzania, ale żeby te wszystkie projekty realizować, musimy też, tak jak powiedziałeś, organizować szkolenia dla przewodników turystycznych. Co jakiś czas organizujemy, szkolimy takie osoby, z którymi później nawiązujemy współpracę, które dla nas później pracują i dla państwa, oprowadzając państwa po mieście. Są to osoby z ogromną pasją, z ogromną wiedzą na temat historii naszego miasta. Robimy te szkolenia dla branży turystycznej. Są to takie szkolenia dla pracownika restauracji, pracownika hotelu, który często ma bezpośredni kontakt z turystą. Kiedy turysta siada na kawie w kawiarni, może swobodnie zapytać się pani kelnerki czy pana kelnera: jestem w Płocku, gdzie tu ma miejsce, warto zobaczyć. I bardzo nam zależy, żeby te osoby, które mają właśnie ten bezpośredni kontakt z turystą, potrafiły podpowiedzieć, gdzie iść, co zobaczyć, bo ja tam byłem, bo ja byłem z plotem w Muzeum Mazowieckim, już wiem, tam warto zajrzeć.
1: No właśnie, i warto do was zajrzeć, żeby dowiedzieć się, co warto obejrzeć w Płocku. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK Alek Pietrzak, płocczanin, reżyser filmowy, twórca m.in. festiwalu Big Festiwalowski. Chciałbym, żebyśmy troszkę porozmawiali o tobie, o twojej karierze, jak ci się udało Metzfaldowskiego i innych zaangażować do pierwszego twojego filmu.
3: Do mojego pierwszego filmu, czyli do Mocnej Kawy. Mocna Kawa wcale nie jest taka zła. To nie jest mój pierwszy film, taki pierwszy miałem, robiłem, jak wiem, 16 lat, prawda, pożyczoną kamerą i tak dalej, potem moje pierwsze dwuminutowe etiudy w szkole, 10-minutowe etiuda i tak dalej, 15-minutowe etiuda, w końcu drugi rok studiów na Warszawskiej Szkole Filmowej, na reżyserii filmowej i egzamin końcoworoczny, a wcześniej konkurs na scenariusz, bo najlepsze oceniane scenariusze dostawały finansowanie. Ja wtedy dostałem największe finansowanie w historii szkoły, bo rzeczywiście miałem dosyć długi scenariusz, który przerodził się właśnie w ten film. I ten scenariusz był podstawą do tego, że Maciej Ślesicki, dyrektor szkoły, dał mi te porządne pieniądze, ale powiedział: dobra, daję ci taką kasę, ale tego nie może zagrać byle kto. To muszą zagrać ludzie, którzy pociągną ci ten film, którzy pomogą ci ten film zbudować, bo ja do tej pory myślałem, że reżyser robi wszystko i jest najmądrzejszy i najważniejszy, a potem się okazało, że reżyser bez aktorów, tak jak dyrygent bez świetnych solistów,
1: no to generalnie
3: nie istnieje. Może sobie machać tym kijkiem, ale jak nie ma świetnego składu muzyków, no to nie zagra nic fantastycznego. Więc tak samo ja potrzebuję fenomenalnych aktorów i to Maciek Ślesicki postawił na tym, że mam brać z górnej półki, mam brać z czołówki. I rzeczywiście ten scenariusz był podstawą do tego, żeby aktorów zainteresować. Bo jak się potem dowiedziałem poprzez zainteresowanie reżyserią, jeździłem na spotkanie i było kiedyś takie spotkanie w Krakowie na festiwalu Off Camera z aktorem, który grał Gimliego, czyli Krasnala we Władcy Pierścieni. Mhm. Bardzo znana postać, wspaniały szekspirowski aktor brytyjski, najbardziej właśnie znany z roli Krasnala w Władcy Pierścieni. Zadałem mu pytanie na spotkaniu, jakby co go przyciąga w scenariuszu i czy by, jakby dostał scenariusz od młodego reżysera, czy by wziął, ale nie byłoby tam pieniędzy, tak? I on powiedział wtedy ważną rzecz, która mi utkwiła do dziś, nie? I która była też siłą napędową, dlaczego zaproponowałem współpracę Wojtkowi Mazwaldowskiemu i Marianowi Dziędzielowi, czyli jeden z największych gwiazd polskiego kina, dzięki którym ten film wyszedł i do tej pory gdzieś tam jest oglądany i o nim słyszę. Aktor ten powiedział, że aktor musi mieć do zagrania mięso. Jeżeli dostanie coś, w czym już grał 5 razy, to będzie chciał za to pieniądze. Ale jeżeli dostanie coś i dobry aktor, mu powiedział mi, zapamiętaj, jeżeli dostanie coś, czego wcześniej nie grał, jeżeli dostanie coś, co granie sprawi, że będzie musiał pomyśleć, przygotować się, jakoś inaczej spojrzeć na to, co do tej pory robił, rozwinąć się w jakiś sposób.
2: No właśnie, będzie to dla niego wyzwanie.
3: Wyzwanie to dla niego wyzwaniem, to on to weźmie od studenta za psie pieniądze albo za to, żeby móc to zrobić, żeby mu pomóc.
2: I tak się stało u ciebie.
3: I tak się stało u mnie. I to był taki ciąg przyczynowo-skutkowy, o którym teraz wspomniałem, jakby skracając pewne wątki, ale to jest szalenie ważne i to się nauczyłem przy tym filmie, przy Mocnej Kawie, wspominając Mazwaldowskiego i Dziędziela, że jakby ja jako reżyser nie istnieję, jeśli nie mam po pierwsze nie tylko świetnej gwiazdorskiej obsady, ale przede wszystkim dobrze obsadzonej obsady. Bo mogę mieć gwiazdę, ale która będzie źle obsadzona, nie sprawdzi się w tej roli, wtedy to nie wyjdzie. A już czego się nauczyłem, co było dla mnie największą lekcją, że Dziędziel z Mazwaldowskim nigdy wcześniej nie grali, a bardzo cenili swoje prace i chcieli ze sobą zagrać. I ja im tą możliwość dałem, nie wiedząc o tym, w tym scenariuszu.
2: Czyli trafiłeś w dychę.
3: Tak, i trafiłem w dychę, a oni jeszcze mają taki charakter troszeczkę, nie że zawadziacki, ale lubią sobie docinać. Lubią innym docinać, są tacy ironiczni i tak dalej. Jeden i drugi to ma. Więc jak oni grali ojca i syna, którzy nie widzieli się 16 lat i w scenariuszu są te docinki i oni mogli sobie jeszcze pododawać i podocinać i być dla siebie zgryźliwi i tak dalej, to już w ogóle jakaś się taka energia wytworzyła. A film jest o tym, że pomimo tego, że się nie znoszą i nie widzieli 16 lat, tak naprawdę w głębi duszy się kochają.
2: No tak, to są typowe relacje ojca i syna.
3: Więc jakby nauczyłem się, że zanim już wszedłem na plan jako reżyser, ja już w dużej mierze ten film wyreżyserowałem, podejmując takie decyzje, albo słuchając się, czy podpowiedzi starszych, mądrzejszych, ale to finalnie ja gdzieś tam musiałem zdecydować, że ta energia już od pierwszego dnia się gdzieś się na ten ekran się nagrała. Mhm. Na tym ekranie przez obiektyw i kamerę.
2: Słuchaj, czy już na początku, po tym sukcesie tego pierwszego filmu krótkometrażowego, czy już wtedy wiedziałeś, że chcesz pójść właśnie w tym kierunku, w kierunku komedii, ale no, takiej niegłupawej?
3: Jeszcze na etapie Mocnej Kawy czułem to, ale jeszcze nie wiedziałem tego do końca. I to było tak, że chyba spotkania z publicznością po Mocnej Kawie mnie w tym zaczęły umacniać i upewniać, że słysząc śmiechy na sali, to powodowało jakieś takie duże energetyczne naładowanie moich baterii, że to jest wszystko po coś, że to ma sens, ale nie tylko, bo potem jak się dowiedziałem, że ludzie przychodzili do mnie po seansach i słyszałem to kilkukrotnie, że mają ochotę zadzwonić do ojca, powiedzieć mu, zapytać go, jak się czuje, czy pojechać do niego z kratą piwa, czy z czteropakiem, wypić, usiąść z nim jako dorosły człowiek i pogadać o tym wszystkim, co było wcześniej, przeprosić za jedno, zapytać o drugie, czemu tak się wydarzyło. To sprawiło, że to warto to robić i być może to jest sposób na dotarcie do widza, nie krzyczenie do niego, nie mówienie mu drukowanymi literami, co ma robić, jak ma robić, tylko mówienie o sprawach ważnych w sposób lekki, w sposób zabawny, w sposób taki z humorem, co sprawi, że
2: humorem sprowokować się do działania.
3: Dokładnie i ten humor i ta lekkość sprawia, że nie do końca czujemy się, że jest nam coś wtłaczane do głowy i coś nakazywane, nie do końca jesteśmy zmuszani do czegoś, bo wtedy nam się tych rzeczy nie chce
2: robić. I wydaje nam się,
3: robić.
2: Że my sami chcemy
3: tak,
2: tego, prawda?
3: Dokładnie o to chodzi. Jak się trochę pośmiejemy z tych ludzi, którzy tam są, okazuje się, że potem, że w sumie praktycznie to my tak mamy
2: tak sami.
3: Tak śmiejemy się sami z siebie, nie? I podchodząc do tego w taki sposób, okazuje się, że można przenieść ważne idee i wartości poprzez takie podejście, czy poprzez taki język sztuki, poprzez taki język filmowy. I I potem jakby, żeby pięknie też przejść do, czy spuentować to do Marka Koterskiego, to kiedy miałem taką trochę, taki gorszy czas na festiwalu Solanin Film Festival, gdzie wygrałem właśnie ten festiwal moim filmem, wtedy też nagrodę dostawał Marek Koterski tam właśnie na tym festiwalu w Nowej Soli, siedział na publiczności, oglądał mój film i też się śmiał. I to było dla mnie takim jakby oznaką, że dobra, widownia się śmieje, ale jeżeli mam mistrza komedii takiej, komedii dramatu polskiego, w którym przegląda się Polak jakby w lustrze, Polacy mogą się przejrzeć, to znaczy, że może warto iść w tym kierunku, nie? To już to tak pointuję.
2: No i poszedłeś. Kolejne filmy, później długometrażowe, Czarna Owca, Juliusz wcześniej. Powiedz mi, czy łatwiej w związku z tym było ci angażować tych aktorów do kolejnych produkcji, bo Metzfaldowski i Dziędziel rzeczywiście zagrali fantastycznie i to była ta twoja przepustka do tego wielkiego kina?
3: Zdecydowanie tak. Każde kolejne spotkanie z aktorami, spotkanie z producentami było o wiele łatwiejsze, ponieważ coś już stało za mną. Jakaś praca, jakieś nagrody i przede wszystkim też ci ludzie mogli po prostu to zobaczyć, ale mogli też zadzwonić do tych aktorów, bo wiem, że Krzysztof Kowalewski, który zagrał w Ja i mój tata w moim kolejnym filmie, dzwonił do Mariana Dziędziela zapytać się, jak się ze mną pracuje i żeby wiedzieć, czy już starszy pan chce do 80-letni, czy on nie wpadnie trochę w jakieś kłopoty studenta, który jest nieprzygotowany, a on obiecał, że zagra, więc będzie się męczył i będzie mu potem głupio odejść z tego i tak mi o tym opowiadał, więc te polecajki tak zwane, bo to jeszcze jest jedna rzecz, że można zrobić coś dobrego, ale no na przykład było się niefajnym, niemiłym, niedobrym, złym, nieprzygotowanym, a to się udało i film jest dobry, ale ludzie dzwonią do tych ludzi i mówią, nie, to zapomnij, to wyszło przypadkiem, ale współpraca była okropna i ten reżyser nie wiedział, czego chciał, więc uważaj, nie? A tutaj też jakby, też to słowo było dobre, bo rzeczywiście coś, co sprawiło, że to wyszło, było również moje jakieś taka wielkie zaangażowanie w przygotowanie.
2: Podejmujesz temat trudnych relacji rodzinnych w sposób, pokazujesz to w sposób komediowy. Czy to jest temat, który rzeczywiście będziesz kontynuował w następnych filmach?
3: Chciałbym powiedzieć, że i tak, i nie, bo nie dlatego, że to nie jest mój cel, żeby tak było, żeby w każdym kolejnym filmie był rzeczywiście ten temat rodziny, to nie jest jakby podstawa mojej twórczości, trochę teraz? Tak, ale z drugiej strony również muszę powiedzieć tak, dlatego, że nie ma innego wyjścia, niż jeżeli nawet film nie jest o rodzinie per se, to tworząc każdego z moich bohaterów i ich przeszłość i budując tego bohatera, spotykając się z aktorami i tak dalej, ja buduję ich relacje z ich przyjaciółmi, z ich ludźmi, którymi spotykają, z ich szefem w filmie, poprzez to, w jakiej rodzinie się wychowali. Więc budowanie postaci za każdym razem to jest przejście przez to, kim był bohater, kim byli jego rodzice, jaki był w domu, czego się nauczył i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest nieuchronne, że zawsze w każdym moim filmie będą elementy rodzinne. Mhm. Czy rodziny, bo tak się buduje postać.
2: Alek, jesteś osobą, która chciałaby i chce pomóc młodym, żeby też mogli wystartować, którzy marzą o czymś takim jak twoja kariera, która się rozwinęła bardzo szybko. Takich młodych widziałeś na festiwalu, Big Festiwalowski zapewne. Tak. Powiedz mi, czy rzeczywiście jest materiał w Płocku?
3: Jest materiał wszędzie właśnie, to jest... W każdym mieście, każdym miasteczku jest taki potencjał, jest taki, drzemie ktoś, tylko trzeba to obudzić i trzeba dać z takiego poczucia, ja to też robię w dużym stopniu, bo czasem ktoś nie wie, że coś w nim drzemie, póki czegoś nie odkryje, albo ktoś nie pomoże mu tego odkryć, tak? Dlatego taka oferta, nie tylko moja, festiwalowa czy warsztatowa w Płocku powinna mieć miejsce, ale wiele różnych ofert ofert, ludzi, którzy powinni tu przyjeżdżać, czy wracać, czy budować coś, czy proponować młodym ludziom, żeby ci mogli sobie paru rzeczy popróbować. Pójść zagrać w tenisa, pójść pośpiewać, pójść do Dzieci Płocka i potańczyć, pójść na warsztaty filmowe, może fotograficzne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pójść na spotkanie z jakimś biznesmenem, który opowie o świecie biznesu, prawda? Żeby coś w tych dzieciakach obudzić, żeby one zaczęły coś robić. I to jest, co jest super ważne. Na pewno też są wśród dzieciaków w Płocku tacy, którzy mają jakąś taką siłę, wynoszą z domu i wiedzą, gdzie chcą iść i w którą stronę, podziwiają swoich rodziców, czy mają od nich wsparcie, ale również bardzo ważna jest tego typu oferta, która pomoże ten, jak się mówi po angielsku, sparkle, czyli to coś obudzić w młodym człowieku.
2: I ty tę ofertę też będziesz przygotowywał nadal w Płocku.
3: Tak, tak, i kolejnymi warsztatami i kolejnym festiwalem, który się tutaj odbędzie. Będziemy to raczej, wszystko wskazuje na to, że będziemy to rozwijać.
2: No w takim razie trzymam cię za słowo i życzę powodzenia. Dziękuję ci
3: za
2: wizytę w studiu. Moim gościem był Alek Pietrzak, płocki reżyser filmowy.
4: SK Płock News.
2: Darek Kryszak, zapraszam teraz na magazyn reporterów Eski Płock. A dzisiaj o strzelaniu z broni czarnoprochowej i z kuszy historycznej rozmawiać będę z Bartoszem Wielkopolskim, płockim strażnikiem miejskim, a zarazem członkiem Bractwa Kurkowego. Natomiast z Michałem Stańczakiem spacerować dzisiaj będziemy po Płocku i przeniesiemy się w czasie do czasów pogańskich, a także wczesnośredniowiecznych.
4: Eska Płock.
2: Bartosz Wielkopolski, członek Bractwa Kurkowego i Płockiej Drużyny Kuszniczej, a jednocześnie strażnik miejski. Dzisiaj jest moim gościem w Radiu SK. Witam cię.
5: Witam serdecznie.
2: Bartku, skończyłeś pedagogikę. Interesujesz się też historią. Myślałeś o tym, żeby zostać kucharzem. Dlaczego trafiłeś w związku z tym do Straży Miejskiej?
5: Myślę, że gdzieś to właśnie zamiłowanie do naszego Płocka, do regionu i po prostu służenie lokalnej społeczności. Stąd też właśnie też zamiłowanie może i do Bractw Kurkowych, czy do strzelectwa drużynowego, strzelectwa z kuszy. Bo przecież te Bractwa Kurkowe powstawały już na zachodzie Europy o wiele wcześniej niż w Polsce. W Polsce taka tradycja tych Bractw Kurkowych sięga mniej więcej prawie 800 lat. One właśnie na zachodzie powstawały o wiele wcześniej. Bractwa Kurkowe służyły w czasie pokoju właśnie do patrolowania miast. To były takie pierwsze straże miejskie. To nie była oczywiście zawodowa forma, bo do Bractw Kurkowych należeli mieszczanie. To był wręcz obowiązek. Bo pamiętajmy, że o ile w polu podczas bitwy to było rycerstwo, jakieś wojska zaciężne, o tyle w mieście, jeśli to nie była typowa jakaś forteca, nie było regularnej armii, bo utrzymanie kosztuje. To są dodatkowe koszary, budynki. Tym ludziom trzeba byłoby płacić. Więc władcy wpadli na świetny pomysł, aby mieszczanie sami bronili tych murów, tych umów miejskich, no tylko jak zmusić cechy rzemieślnicze krawca, jakiegoś złotnika, żeby on potrafił władać bronią na tyle skutecznie, żeby chronić te obwarowania miejskie.
2: No i jak to robiono? Jak ich zachęcano i jak ich zmuszano do tego?
5: A to na początku to był obowiązek, a potem to już był zaszczyt. Gdyż przynależność do Bractwa Kurkowego wiązała się również z jakby dodatkowymi profitami. Słowo brata Kurkowego było święte. Jeśli ktoś należał do bractwa i zawierał jakąś umowę, to czasami nawet nie musiał składać podpisu. Wystarczyło, że ktoś wiedział, że jest członkiem bractwa takiego strzeleckiego, kurkowego i to słowo było już ważne. Bo zatem raz do roku wybierano w zawodach strzeleckich króla kurkowego. Te zawody polegały właśnie na strąceniu, wiadomo, najpierw to była jakaś broń cięciwowa, właśnie typu łuk, kusza, a dopiero potem broń palna. Kura, który był zawieszony na wysokiej żerdzi, na jakimś wysokim palu. Kur symbolizował oczywiście takie właśnie nocne czuwanie. Kto se strzelił, kto trafił, został królem kurkowym, a to się wiązało na przykład ze zwolnieniem z podatków.
2: A to już
5: był konkretny,
2: no
5: tak, wymiar finansowy, a pamiętajmy, że i wtedy też liczyli pieniążki ludzie. Poza tym właśnie nobilitacja bycia tym królem kurkowym była bardzo, bardzo duża, a więc żeby strącić tego kura, trzeba było ćwiczyć. A jak ktoś ćwiczył, wiadomo, że potrafił strzelać. Wiadomo, że znaczenie Bractw Kurkowych malało wraz z tym, jak zaczęto wprowadzać regularną armię. Ale wtedy Bractwa Kurkowe zmieniły troszeczkę swoje przeznaczenie. Zostały, przynajmniej w Polsce, być ostoją właśnie patriotyzmu, tego lokalnego patriotyzmu. I z czasem to się stało po Konstytucji 3 maja. Zmieniły się przepisy i mieszczanie mieli prawa nabywać majątki ziemskie, a znowu szlachta mogła nabywać budynki, parcele w miastach. I w związku z tym w tych Bractwach Kurkowych pojawiła się szlachta. A więc to też było nobilitacją. Był problem, natomiast gdy pojawiły się rozbiory. Tutaj w zaborze właśnie rosyjskim Carat stwierdził, że to jest bardzo duże zagrożenie właśnie dla panowania rosyjskiego i automatycznie rozwiązał te Bractwa Kurkowe, zabronił ich tworzenia i przynależności do nich. Natomiast tam, gdzie były zabory austriackie, tam pozwalano, gdyż traktowano to jako przygotowanie do służby wojskowej dla najjaśniejszego pana, więc te bractwa się rozwijały.
2: Czyli Bractwo Kurkowe w Płocku istniało od końca XV wieku do zaborów, rozumiem.
5: Tak mniej więcej tak było. Myślę, że tam troszeczkę wcześniej może przestało mieć to znaczenie właśnie takie militarne. Natomiast w okresie międzywojennym była próba reaktywacji tego bractwa. Pani Niechaj z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa odkryła list adresowany przez płocczan do właśnie Bractwa Kurkowego w Krakowie z 17 września 1925 roku z prośbą o przesłanie właśnie regulaminów, statutów, gdyż w Płocku zawiązał się Komitet Organizacyjny Bractwa Strzelców Kurkowych. Niestety te starania płocczan jakby się rozwiały i te bractwo przed wojną nie zostało reaktywowane.
2: A kiedy zostało reaktywowane?
5: Zostało reaktywowane chyba bodajże w 2003 lub 2004 roku.
2: Czyli bardzo późno.
5: Tak. I to przy okazji właśnie tego, że tutaj w Płocku w Muzeum Diecezjalnym była właśnie wystawa poświęcona krakowskiemu Bractwu Kurkowemu. Był taki akurat przypadek, że znalazłem się tam z moim ojcem. Padła taka propozycja, czy może by nie spróbować jeszcze raz reaktywować. Zawiązała się taka grupa, która właśnie postanowiła odtworzyć te Bractwo Kurkowe.
2: Powiedz mi, Bartek, co robi Bractwo Kurkowe w takim razie w czasach współczesnych, bo przecież no nie broni murów.
5: Nie broni murów, ale pokazuje historię, pokazuje, jak działała tam broń, kultywuje jakby takie tradycje patriotyczne. Bractwa Kurkowe, to jak przykład takich na starszych bractwach, jak w Krakowie, czy w Poznaniu, Wrocławiu, uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach historycznych, religijnych i pokazują właśnie tą tradycję nie tylko militarną obrony jakby swoich regionów, miast, ale także taką szerszą na cały kraj. Wyszkolenie dawniej Bractw Kurkowych było na tyle dobre, że na przykład w Toruniu, gdy Szwedzi zalewali słynnym potopem nasz kraj, bracia Kurkowi byli automatycznie awansowani na oficerów artylerii, bo mieli tak wysokie wyszkolenie strzeleckie. Bractwa Kurkowe chodzą charakterystycznie ubrani i można, jeśli ktoś wie, o co chodzi, poznać praktycznie, z którego regionu jest. Bo tutaj właśnie Mazowsze, tutaj ta część, chodzimy właśnie w kontuszach, albo jeśli ktoś by dobrze rozpoznał, są to mundury województwa na przykład naszego płockiego. Natomiast Ślązacy, właśnie Wielkopolska, są to mundury przypominające trochę jakby mundury leśników. To jest taki mniej więcej krój bardziej już munduru wojskowego.
2: Powiedz mi, kiedy w Płocku możemy zobaczyć tych braci Kurkowych?
5: Zazwyczaj jest to podczas jakiejś właśnie uroczystości religijnych, patriotycznych, chodzące święta niepodległości, 3 maja. Z tym, że praktycznie większość braci Kurkowych jest jednocześnie w drużynie kuszniczej i raczej już chodzimy w tych strojach średniowiecznych, chociaż koledzy również zakładają nadal kontusze.
2: Czyli wynika z tego, że płocka drużyna kusznicza, w której też jesteś członkiem, właściwie jakby troszkę wyparła to Bractwo Kurkowe w Płocku.
5: Ja bym tego do końca nie nazwał, że wyparła, bo po prostu działamy jakby wspólnie. No jeśli ktoś należy do dwóch organizacji, no niestety nie ubierze dwóch strojów jednocześnie, dlatego część zakłada ten mundur województwa płockiego, część stroje średniowieczne.
2: Bartek, jak trafiłeś w takim razie do tej drużyny kuszniczej, bo no, od jednej do drugiej organizacji pewnie była jakaś droga.
5: Tak, no w Bractwie zachwyciło mnie właśnie to strzelstwo czarnoprochowe, ta cała oprawa. Przepięknie byłem w Krakowie na właśnie ceremonii nowego kura kurkowego swego czasu. To było coś przepięknego, więc zacząłem od tego. A potem zobaczyłem kuszę. W akcji kuszę zobaczyłem i stwierdziłem, nie, no to jest bajka niesamowita, żeby zapanować nad tymi wszystkimi zmiennymi pogodą, nad tym, że te drewienko tam pracuje, że trzeba pomyśleć zanim się strzeli, żeby w te żółtko przysłowiowe trafić.
2: Czyli to większe wyzwanie.
5: Większe wyzwanie, bo w strzelectwie prochowym, w tym przypadku czarnoprochowym, mam odważoną kulę, mam odważony proch i tylko praktycznie mój błąd może wykluczyć trafienie celne. Natomiast w strzelectwie z kuszy jest zmienność nadwilgotności powietrza, wszystkiego, tego jak się zużywają te bełty z czasem. Większe wyzwanie, prawda, w tym strzelectwie. Poza tym same turnieje rycerskie, też ten świat rycerski zawsze mnie pociągał. Ta cała oprawa, ten cały ceremoniał, jak na przykład właśnie choćby turnieje na Golubiu, gdzie się staje, odśpiewuje Bogu Rodzice, składa się przysięgę, że będzie się walczyło z rycerskim honorem, prawda? No pamiętam, że kiedyś pani się popłakała, wyglądało jakbyśmy naprawdę za chwilę mieli iść w wój, już nie wrócić. Mówimy, spokojnie pani, nie płacze, my tylko jesteśmy na turnieju. Skończy się, przeżyjemy, wrócimy do domu.
2: Bartek, chciałbyś żyć w związku z tym w czasach średniowiecza i wówczas być takim rycerzem?
5: Przeżyć na pewno, zobaczyć. Ale czy żyć do końca? Pamiętajmy, że to były jednak ciężkie czasy.
2: No właśnie.
5: To były nie było lodówki, nie było telefonu. Śmiertelność była duża, niekoniecznie w związku nawet z zwykłą wojną. Wystarczyło wypić nie tą wodę, co trzeba i można było skończyć tragicznie. Mhm. Ale przeżyć to, zobaczyć, uczestniczyć w jakiejś bitwie, o tak, to byłoby coś fantastycznego.
2: Ale jednak uczestniczysz chyba w takich wydarzeniach historycznych, między innymi w bitwach także, tak?
5: W samych bitwach, nie, jakieś tam inscenizacje, tak, to miało się okazję uczestniczyć. Jest to faktycznie coś niesamowitego. Słychać dookoła ten szczęk broni, te odgłosy, bo no, człowiek się wczuwa jednak. Trzeba uważać, żeby te emocje nie poniosły, żeby ten cios faktycznie nie był za mocny, bo pamiętajmy, że te pokazy są odpowiednio przygotowane, tak żeby widzowie myśleli, że za chwilę będzie się ścielił trup gęsto, a to tylko się po prostu człowiek musi przewrócić. Nic mu tak naprawdę nie jest.
2: Powiedz mi, jakie konkurencje są organizowane, no właśnie, dla kuszników w trakcie tych wszystkich spotkań historycznych i prezentacji historycznych?
5: No powiedzmy, że najprostszym jest to zwykłe strzelanie sportowe, czyli do tarczy, ile punktów się wystrzela, tyle się zdobywa, albo się wygrywa, albo nie. Natomiast od kilku lat no, wprowadzane są jakieś utrudnienia, na przykład rogi tarczy są zakrywane, ćwiartka tarczy. No i jeśli trafi w ten zakryty, no to punktów nie ma, więc trzeba włożyć większe umiejętności strzeleckie, żeby trafić tylko w pole punktowane. Zmieniane są na przykład odległości, bo tradycyjnie to jest 20 metrów na każdych praktycznie zawodach, plus 40 metrów na mistrzostwach. A tutaj ktoś na przykład, organizator mówi, a nie, dzisiaj strzelamy z 15 albo 25. To zupełnie zmienia rejon celowania na przykład, bo wszystkie przyrządy, wszystko, każdy ma ustawione wysłane te 20 i 40 metrów. Albo dodatkowo trzeba wejść na jakąś wieżę oblężniczą, założyć jakiś dodatkowy obciążający strój, tu kolczugę na przykład, tak, które już utrudnia strzelanie takie typowo sportowe.
2: Czy za każdym razem, przed każdym turniejem wiadomo, jak to będzie wyglądało, czy są też niespodzianki?
5: Są niespodzianki. Są niespodzianki, jak na przykład na turniejach u kolegi Janka Zmajewa. On zawsze, jak to jest ulubione jego powiedzenie, wam skończy strzelanie do żółtka. I na przykład właśnie strzela, należy na przykład trafić w bardzo małą kropeczkę, co praktycznie no, czasami jest wręcz z cudem, albo do jakiegoś ruchomego przedmiotu, który przesuwa się na linię, albo taka specjalna strzałową tarczę, która jest odsłaniana na 3 sekundy. 3 sekundy trzeba wycelować i oddać strzał. to jest naprawdę niewiele. Strzał jak najbardziej celny, oczywiście.
2: Czy to było najtrudniejsze w tych zawodach, w których uczestniczyłaś, czy zupełnie co innego sprawiło ci największą trudność?
5: Największym problemem chyba dla każdego strzelca, jeśli jest to jakiś punkt, który nie jest umieszczony na typowej tarczy strzeleckiej, a więc często muszą być to bełty naprawdę centralne, tak zwane, że strzela, bełt trafia w miejsce dokładnie, gdzie się celowało. Jeśli się nie ma odniesienia do kolorów na tarczy, i to jest największy problem. Bo strzelanie nam, powiedzmy, na czas, czy takiej od zamykanej tarczy, to można sobie gdzieś tam wyćwiczyć, człowiek wie, czego się spodziewa. Tutaj jest o wiele, wiele większy problem. Czasami no, pola turniejowe są specyficzne, bo na przykład w Golubiu jest krótszy dystans, albo teren jest nierówny. Wystarczy być troszeczkę wyżej, 2 metry bliżej, 2 metry dalej, albo tak jak w Malborku strzela się spod Gdańska, gdzie wieją, jak jest wiatr, to naprawdę robi zawirowania i bełt potrafi zupełnie w innym kierunku polecieć.
2: Bartek, osiągnąłeś już wiele, stosunkowo niedawno praktycznie można powiedzieć, bo od kilku lat jesteś w płockiej drużynie kuszniczej. Co chciałbyś jeszcze osiągnąć, bo przecież mistrzem Polski drużynowym jesteś.
5: Drużynowym jestem, ale mistrzem polskim indywidualnym jeszcze nie.
2: Czyli to jest twoje marzenie.
5: Tak. To jest moje marzenie, a marzenie takie bardziej, żeby syn poszedł w moje ślady. I żeby również przejął ode mnie tą kuszę, przejął mój miecz i został rycerzem pasowanym.
2: No właśnie, to chyba tradycja rodzinna. Marzysz o tym, żeby syn też taki tak. został, dlatego że ty też zostałeś w Tarkana wprowadzony przez swojego ojca.
5: Tak, tak, tak. Zaczęliśmy może wspólnie te bractwa kurkowe, natomiast ojciec o wiele wcześniej zaczął strzelać właśnie z kuszy i wciągnął, ćwiczył. Jako były żołnierz zawodowy wiedział, jak to należy zrobić. No i do tej pory sobie już nawzajem dajemy jakieś wskazówki, obserwujemy się podczas ćwiczeń, bo no, nigdy nie można siadać na laurach, prawda? Nawet jeśli strzela się dobrze, można strzelać jeszcze lepiej.
2: Czy ty też wciągasz syna w Tarkana?
5: Tak, powoli tak. Jeszcze troszeczkę, zanim będzie mógł startować oficjalnie w zawodach, natomiast już pierwsze jakieś przymiarki jak najbardziej. Pamiętajmy, że oprócz praktyki jest potrzebna wiedza teoretyczna. Jak sama balistyka, jak działa taka broń, na co trzeba uważać, jej konserwacja, budowa, to też jest bardzo ważne. Gdyż bez tej wiedzy teoretycznej, praktyka wtedy może nam przyjść o wiele trudniej. A po co popełniać błędy, jeśli możemy się czegoś nauczyć wcześniej, przygotować do tego?
2: No w takim razie życzę ci sukcesów. Życzę sukcesów również twojemu synowi, no i ojcu, całej rodzinie. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję.
5: Dziękuję również.
2: Moim gościem był Bartosz Wielkopolski, członek Bractwa Kurkowego i Płockiej Drużyny Kuszniczej, a na co dzień strażnik miejski.
4: SK Płock.
2: Dzisiaj moim gościem w Radiu SK jest Michał Stańczak, przewodnik miejski. Chcemy was przenieść w czasie. Przyjeżdżając do Płocka, bardzo często kierujemy swoje kroki na Wzgórze Tumskie, bo to chyba najbardziej reprezentatywne miejsce miasta. Stamtąd widać pięknie Wisłę. Michał, powiedz, czy Wzgórze Tumskie jest unikalne w Polsce?
6: Ależ absolutnie, to jest wyjątkowe miejsce i gdybyś przyjechał i spotkalibyśmy się gdzieś tam na ulicach, to powiedziałbym właśnie, że od Wzgórza Tumskiego zaczniemy zwiedzanie Płocka. Przywitałbym cię w stołecznym książęcym Płocku i zabrał cię właśnie na Wzgórze Tumskie, dlatego że tam bije historyczne serce Płocka, tam wszystko się zaczęło i to zaczęło się dużo, dużo wcześniej niż nam się wydaje, bo tak naprawdę musimy sobie uświadomić, że stojące tam obecnie obiekty powstały stosunkowo niedawno. To jest tam kwestia jakichś kilkuset lat wstecz. Ale kiedyś przed wiekami, kiedy jeszcze tam dookoła niczego nie było, ja wiem, że to ciężko jest nam sobie w tej chwili wyobrazić.
2: Czyli
6: ale
2: cofamy się do średniowiecza.
6: Jeszcze wcześniej.
2: Jeszcze wcześniej.
6: Tak, wczesne średniowiecze, a nawet jeszcze okres przed. Słuchaj, tam dookoła niczego nie było. Bory, lasy nieprzebrane, wiesz, biegały jakieś tury, dziki, niedźwiedzie. I tam w tym miejscu ówcześni mieszkańcy, nie powiem, że Płocka, no bo Płocka wtedy jeszcze nie było, ale tych terenów, my dzisiaj o nich mówimy poganie. Oni właśnie w tym miejscu mieli takie niezwykłe miejsce, to było dla nich takie niezwykłe miejsce, gdzie oczywiście mieli jakiś ołtarz, na którym składali ofiary swoim bogom, no bo tak naprawdę pamiętajmy, że religia chrześcijańska, z którą my teraz wiążemy Wzgórze Tumskie, no bo tam katedra stoi, to jest nowy nabytek tak naprawdę na tych terenach. Przecież kiedyś ci Słowianie, którzy tam funkcjonowali, oni mieli swoją religię, swoich bogów i właśnie to miejsce wybrali na miejsce, w którym tych bogów czcili. Ale dlaczego akurat to miejsce? Bo nie wiem, czy wiesz, czy orientujesz się i czy słuchacze się orientują, że Wzgórze Tumskie jest jednym z takich niezwykłych miejsc mocy. Więc jeżeli ktoś interesuje się takimi właśnie jakimiś elementami magii, to odwiedzając Wzgórze Tumskie, tam odczuwa się takie właśnie szczególne emanowanie energii, niezwykłej energii. Ja bardzo lubię tam chodzić, tam jest bardzo przyjemnie. Człowiek tam się dobrze czuje, dobrze się relaksuje. Zresztą, co tutaj dużo gadać, gdzie się odbywają najlepsze imprezy? No przecież odbywają się na Wzgórzu Tumskim, w okolicach.
2: I na plaży nad Wisłą.
6: Ale oczywiście,
2: prawda?
6: Że tak. Zobaczcie, sami przychodzimy w to miejsce, które czymś nas przyciąga. Tam jest jakaś magia. Siedzimy na schodach, coś tam sobie popijamy, spotykamy się ze znajomymi, gadamy, ale ciągle jesteśmy w okolicach Wzgórza Tumskiego.
2: Czyli ta energia tych młodych ludzi na hip-hop festiwal.
6: Ale oczywiście, ja uważam, że to jest takie naturalne uzupełnienie, słuchaj, tej niezwykłej magii i energii tego miejsca. Dlatego właśnie najchętniej przychodzimy tam. Zobacz, Wzgórze Tumskie, no to oczywiście katedra, ale nie tylko. Przecież my mamy na całej szerokości Płocka olbrzymie te wzniesienia, ale najchętniej przychodzimy tam. Czyli jest coś takiego, co przyciąga, co sprawia, że tam się dobrze czujemy. I ja myślę, że właśnie, że to jest ta magia.
2: Spoglądając na Wisłę ze Wzgórza Tumskiego, chodzimy alejkami, które zostały zaprojektowane przez znanego muzyka.
6: Ale owszem, oczywiście, że tak. Przecież alejki, po których spacerujemy, wiążą się z człowiekiem, który z Płockiem jest bardzo związany. Bo ja myślę, że kult to wszyscy kojarzą, prawda?
2: No
6: i
2: właśnie.
6: To nie będzie żadnego
2: Kazik
6: problemu.
2: Staszewski.
6: Kazik Staszewski. Ale jeszcze Kazik to jest dopiero wstęp, bo tak naprawdę tata Kazika to jest postać, którą powinni szczególnie chyba płuczczanie pamiętać i kojarzyć właśnie ze Wzgórzem Tumskim.
2: I to on właśnie zaprojektował, prawda?
6: Tak, masz rację. On zaprojektował te alejki. Zresztą no nie tylko alejki, bo on był jednym z projektantów, architektów powstających wtedy mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych. Ale oprócz tego, że projektował cały kombinat, no to znalazł jeszcze czas właśnie na to, żeby wytyczyć dla nas alejki, którymi tak naprawdę teraz spacerujemy. One są nieco odświeżone, wyremontowane. Natomiast tak naprawdę to tata Kazika właśnie je wytyczył. To on jakby zorganizował dla nas przebieg tych alejek na Wzgórzu Tumskim. Zresztą z tatą Kazika, nie wiem czy wiesz, łączy się jeszcze jeden element tutaj w Płocku, na ulicy Grodzkiej, kamienica. Ja wiem, że tak trochę przeskoczyliśmy teraz ze Wzgórza Tumskiego, ale myślę, że możemy przytrzymać trochę ten wątek właśnie kultu i taty Kazika. On mieszkał w tej kamienicy takiej, w której kiedyś znajdował się przecież kultowy lokal i też myślę, że większość z was go pamięta, no bo Paw Grodzki, który był tam w tej kamienicy na dole, a dla tych niezorientowanych i trochę młodszych, to jest kamienica przy wylocie ulicy Grodzkiej na Stary Rynek. Tam właśnie tata Kazika mieszkał. I tam do niego przychodziła, no jakby tu powiedzieć, na oficjalnie, no to ona przychodziła na lekcję dykcji, słuchaj.
2: Tak się to ładnie nazywało.
6: Tak się to ładnie nazywało, tak słuchajcie. I no i ta Celina, która tam przychodziła, bo o niej mowa, no to ona po tych lekcjach dykcji, słuchajcie, no musiała zażywać kąpieli. Wiecie, to tak właśnie wyglądało. Także resztę sobie dośpiewajcie.
2: A później mamy Celinę.
6: A potem mamy Celinę właśnie. I już teraz pewnie jak będziecie słuchać Celiny, to będziecie troszeczkę inaczej odbierać ten utwór. No i jeszcze do niedawna, słuchaj, na pierwszym piętrze była wanna, w której ta rzeczona Celina zażywała kąpieli.
2: No dobrze, przenieśliśmy się znowu w czasie, skaczemy troszkę, ale przenieśmy się do tych czasów wcześniejszych, tak? Byliśmy w okresie prawie przedśredniowiecznym, no
6: tak,
2: wczesnego
6: tak,
2: średniowiecza.
6: Bardzo wczesne średniowiecze.
2: No dobrze, no to jesteśmy na Wzgórzu Tumskim. To teraz, no jakby odwracając się od Wisły, po prawej stronie widzimy katedrę. Ale ona powstała w 1100, tak?
6: W 44 konsekrowana była. Oczywiście to nie ta katedra. Też pamiętajcie, że to, co teraz oglądacie na Wzgórzu Tumskim...
2: To jest już zupełnie co innego,
6: to jest,
2: prawda?
6: Efekt ostatniej przebudowy, która miała miejsce zaledwie 100 lat temu. Dlaczego ja mówię zaledwie? No bo w tysiącletniej historii Płocka, a pamiętajcie, że Płock jest jednym z 5 najstarszych miast w Polsce, no to 100 lat tak naprawdę to taki niewielki wycinek. I rzeczywiście to, co my widzimy teraz, to efekt tej przebudowy, która miała miejsce na początku XX wieku, to około 100 lat temu. Natomiast pierwsza katedra powstaje w Płocku, wiesz, nawet nie w tym XII wieku, o której mówimy teraz, bo to jest ta katedra murowana, pierwsza taka, o której pewnie za chwilkę też sobie porozmawiamy, a pierwsza katedra, która najprawdopodobniej była drewniana, no najprawdopodobniej, bo nie mamy zachowanych śladów piśmienniczych żadnych, ona pewnie była drewniana i ona musiała powstać już w XI wieku, bo wyobraźcie sobie, że Płock nie dość, że jedno z 5 najstarszych miast w Polsce, to również jedna z 5 najstarszych diecezji. Diecezja wiąże się właśnie z obecnością biskupa, a dla biskupa trzeba było wybudować biskupi kościół, biskupią świątynię, czyli właśnie katedrę. I ta pierwsza, najprawdopodobniej drewniana, wybudowana była już w XI wieku. To jest niesamowite, że gdzieś tam jeszcze znajdujemy właśnie ślady tej pierwszej katedry, która powstała na Wzgórzu Tumskim. I to znowu wracamy do tego magicznego miejsca. Zobacz, katedrę postawiono w tym samym miejscu, gdzie kiedyś ten ołtarz i poganie.
2: No właśnie,
6: gdzie to miejsce magiczne, gdzie jest jakaś ta siła tej energii, która udziela się nam nawet współcześnie.
2: Nie chciano jakby zniszczyć tych pogan, stawiając tam chrześcijańską katedrę?
6: Najprościej wprowadzić jest nową religię, jakby nawiązując do lokalnych tradycji, lokalnych zwyczajów. Zresztą tutaj na Mazowszu, nie wiem, czy się orientujesz, ze wprowadzaniem chrześcijaństwa nie było tak łatwo i nie było tak różowo. Tak naprawdę gdzieś tam właśnie 10-11 wiek w zasadzie, to tutaj u nas w Płocku wybucha potężne powstanie przeciwko nowo wprowadzanej religii katolickiej i my dosyć mocno się odznaczyliśmy w historii jako właśnie ta dzielnica, ten teren, który niekoniecznie chciał to chrześcijaństwo przyjąć, dlatego że my tutaj mieliśmy swoją religię. W tej chwili bardzo modne staje się nawiązywanie właśnie gdzieś tam do tej słowiańszczyzny, do tych naszych źródeł i wracamy do czasów, kiedy tutaj właśnie religii obecnej, czyli religii chrześcijańskiej nie było. Ale tak jak powiedziałeś, w tym samym miejscu powstaje katedra. Rzeczywiście po tej drewnianej, która dosyć szybko ulega zniszczeniu, powstaje pierwsza murowana katedra. I to jest już ta,
2: jest
6: o której
2: tysiąc,
6: mówiłeś, tak? 1144, czyli XII wiek. I słuchaj, to jest fenomenalne. W Płocku w tamtym okresie powstaje największa murowana katedra w ówczesnej Polsce. Płock pełnił niezwykle ważne miejsce, ponieważ to był ośrodek władzy, ośrodek administracji, oczywiście ośrodek również związany z religią, bo biskup i jego otoczenie.
2: No właśnie, być może nie wszyscy pamiętają, nie wszyscy wiedzą z historii, bo to się chyba rzadko o tym mówi, że jednak Płock był przez moment 59 lat chyba, tak, stolicą Polski.
6: Ale to w ogóle gdzieś zostało, wiesz, totalnie wyrugowane. Nie wiem, podobno to się wiązało właśnie z tym, że lepiej było o tym nie mówić, no bo tutaj u nas ten zakład powstaje, ten jakby o czasach PRL-u, to jest tam gdzieś druga połowa XX wieku, ale gdzieś zupełnie w książkach to zniknęło. Mówiło się tylko, że stolica to oczywiście Kraków, Warszawa, no może jakieś tam Gniezno, a zapominamy jeszcze o dwóch historycznych stolicach, bo w ogóle w sumie było ich 5, właśnie Płock, no i przez chwilę Poznań. Płock był bardzo ważnym ośrodkiem wtedy. Miasto położone nad rzeką, a więc transport. No pamiętajcie, że w tamtych czasach najłatwiej było transportować rzeką. Dalej, tak jak mówiłem, administracja, te urzędy wszystkie, plus kościół, spowodowało, że tutaj w tym miejscu podejmują decyzję wybudowania największej wówczas katedry w Polsce. Największa katedra powstaje w Polsce. Słuchajcie, nie Gniezno, nie Kraków, nie żadne inne miasto. O Warszawie nie wspomnę, bo wtedy o Warszawie to jeszcze nikt nawet nie myślał, bo Warszawy jako takiej wtedy przecież nie było. Powstaje gigantyczna, jak na tamte czasy, katedra, do której ówczesny biskup sprowadza fenomenalne drzwi, zwane drzwiami płockimi. I też, słuchaj, mało kto wie o tym, że te drzwi historycznie, one są starsze niż drzwi gnieźnieńskie. Wszyscy się zachwycają, że drzwi gnieźnieńskie, taki skarb, a tak naprawdę drzwi płockie, już pomijając to, że są starsze od drzwi gnieźnieńskich, to mam nadzieję, że teraz nikt nas tam z Gniezna i okolic nie słucha, ale drzwi płockie są ładniejsze od drzwi gnieźnieńskich.
2: Zdecydowanie też tak uważam.
6: Tak, dlatego, że nasze drzwi płockie, co prawda mamy ich replikę, ale to są drzwi przestrzenne. One są wykonane w 3D. Jak kiedyś będziecie w katedrze, a zajrzyjcie, bo tam naprawdę warto jest wejść i zobaczyć. Te drzwi, no teraz to jest łatwo powiedzieć. Siadasz do komputera, drukarka laserowa w 3D, wycina ci kształt, jaki chcesz, ale 800 lat temu, słuchaj, ludzie, którzy tak naprawdę mieli no, proste narzędzia i pewnie stosunkowo nieduże umiejętności, wykonali tak fenomenalne drzwi, którymi zachwycamy się do dzisiaj, a tam naprawdę jest co oglądać. A przy okazji zagadka, to może dla słuchaczy wszystkich Eski, tam jest jeden element na tych drzwiach, który nie pasuje.
2: Nie pasuje,
6: po właśnie.
2: Prawej
6: ty nie mów gdzie, nie, zostaw, niech poszukają. Poszukajcie, słuchajcie, jak znajdziecie jeden element, który tam nie pasuje, to ja postaram się wam jakiś tutaj gifcik przygotować i będziemy mieli konkurs.
2: Michał, ale no właśnie, powiedziałeś, że te drzwi są repliką.
6: No tak.
2: Gdzie
6: no
2: jest oryginał?
6: Aha, gdzie jest oryginał? No oryginał.
2: Ale
6: jest...
2: oryginału w ogóle nie było w Płocku, prawda?
6: Nie, wiesz co, był. Przypuszczamy, że był. Tak, no znowu, dlaczego ja mówię przypuszczamy? No nieustający problem z tymi źródłami pisanymi. W tamtych czasach, słuchajcie, no nie było wszystko tak udokumentowane jak teraz, więc przypuszcza się, że te drzwi do Płocka trafiły i one tutaj przez jakiś czas były, ale podczas jednej z, jakby to powiedzieć, wycieczek, które tutaj do nas, do Płocka się zapuszczały, a przyjeżdżali
2: ze wschodu.
6: Ze wschodu i z północy. Przyjeżdżały, słuchaj, Płock był bardzo interesującym miejscem. Przyjeżdżali do nas Prusowie, Bałtowie, Jaćwingowie, nasi bracia Litwini. Przyjeżdżali tutaj do Płocka i palili, grabili, gwałcili, zabierali co mogli i wyjeżdżali stąd. No i właśnie najprawdopodobniej podczas jednego z takich wizyt w Płocku drzwi zostały wywiezione i do dzisiaj znajdują się w Soborze Świętej Zofii w Nowogrodzie Wielkim w Rosji. A jak wiadomo, odzyskanie czegokolwiek z Rosji, no...
2: jest praktycznie niemożliwe.
6: Tak, no mamy doświadczenia takie, jakie mamy.
2: No właśnie. No dobrze, Michał, czas nam się kończy. W związku z tym zostańmy przy tych drzwiach, zostańmy jeszcze w katedrze, ale to już w następnym odcinku.
6: Dobrze? Okej. Jest co oglądać, no to następny odcinek. Znowu jesteśmy przy drzwiach i oglądamy katedrę.
2: Moim gościem dzisiaj był Michał Stańczak, przewodnik miejski. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję serdecznie.
4: SK Płock News.
2: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn reporterów Eski Płock.
4: SK Płock.
2: W magazynie Radia Eska wędrujemy śladami znanych płotczanek. Joasia Pęsik, przewodniczka turystyczna, a jednocześnie członkini grupy Herstoria Płocka jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Asiu.
7: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Dzisiaj podobno na tapetę bierzemy Kazimierę Skopowicz. Kim była, dlaczego to była zasłużona płotczanka i dlaczego w ogóle warto o niej mówić?
7: Tak, myślę, że wiele osób już teraz współcześnie może o Kazimierze Skopowicz nic nie wiedzieć, a była to kobieta, której pierwsze lata życia były mocno związane z Płockiem, bo w Płocku się urodziła i w Płocku wychowywała. Później wyjechała z mężem, no i chciałabym trochę jej historię, a właściwie herstorię przytoczyć, bo na jej temat nawet Milena Górda-Jaroszewska napisała książkę, ona została wydana przez Urząd Miasta Płocka w 1993 roku. Żyj dla mnie, a to Żyj dla mnie będzie się pojawiało w tej mojej opowieści kilkukrotnie i wiąże się bardzo mocno z mężem Kazimiery Skopowicz, Hipolitem Skopowiczem. Natomiast jako podtytuł jest Opowieść o Kazimierze Skopowicz, nauczycielce.
2: Żyj dla mnie, przepraszam, że ci przerwę, rozumiem, że mówiła to do męża?
7: Tak, tak. Znaczy mąż mówił to do Kazimiery, ale w jakim kontekście, to zaraz do tego dojdziemy. Żyj dla mnie, opowieść o Kazimierze Skopowicz, nauczycielce z Płocka, matce 100 dzieci z polskiego sierocińca w Kazachstanie. No i zacznijmy od początków. Ona wraz z rodziną mieszkała w kamienicy przy ulicy Zduńskiej. Była świadkinią wydarzeń 1920 roku, czyli wojny polsko-bolszewickiej i w swoich wspomnieniach, w swoich listach opisywała, że widziała ciało młodego harcerza powieszone za nogi z rozprutym brzuchem, czy widziała śmierć Aleksandra Pokrzywnickiego, akurat w tym czasie schroniła się w aptece przy ulicy Grodzkiej. No i później jako młoda dziewczyna, bo ona wtedy była uczennicą gimnazjum, brała udział w grzebaniu ciał na cmentarzu garnizonowym, to Jadwiga Stypułkowska, wtedy Staszewska też to opisywała i z tych wspomnień wyziera taki tragiczny obraz, tak, tych młodych ludzi, którzy uczestniczyli w takich wydarzeniach.
2: A skoro była młodą dziewczyną, to na pewno te wydarzenia bardzo zapadły w pamięć jej i wywarły jakieś piętno.
7: Tak, wywarły piętno i tak naprawdę to było dopiero wstęp do tych kolejnych tragicznych przeżyć, które były jej udziałem, ale do tego jeszcze dojdziemy. Opisywała sam moment grzebania ciał właśnie na cmentarzu garnizonowym, kiedy to było bardzo gorące, upalne, sierpniowe lato i te ciała już były w stanie rozkładu, w oczach kłębiły się, tak jak to właśnie w jej wspomnieniach pozostało, miliony białych robaczków, także musiało to być to bardzo trudne przeżycie dla młodych ludzi, które na pewno zostało w nich do końca życia. Brat Hipolita Skopowicza, czyli późniejszego męża, też zginął w wyniku represji, to jeszcze było przed wojną polsko-bolszewicką, bo po prostu brał udział w akcjach przeciwko caratowi, bo nie zapominajmy, że wtedy 1920 rok to już jest odzyskanie niepodległości, ale wcześniej, do 1918, to oczywiście byliśmy pod zaborami, więc brat właśnie Hipolita Skopowicza został też w okrutny sposób zamordowany. A to też jest ciekawa historia, bo on świetnie mówił po rosyjsku. I grupa osób, między innymi z Płocka, które brały udział w takich akcjach dywersyjnych, została aresztowana. No i brat Hipolita Skopowicza, podając się za Rosjanina, za wysoko postawionego urzędnika wojskowego, kazał przywieźć więźniów z Pawiaka do Cytadeli. Po tej rozmowie przecięto kable telefoniczne, no i odbito więźniów z konwoju, natomiast później po prostu poszukiwano osób zaangażowanych w tą sprawę i między innymi właśnie brat Hipolita zginął na Kępie Wiślanej, niedaleko kościoła Farnego. Ten kościół Farny też będzie się w tej opowieści pojawiał. No ale wracamy do Kazimiery i do Hipolita.
2: I do Płocka.
7: Tak, i do Płocka. Zakochali się w sobie i niestety bardzo szybko z tego Płocka wyjechali. Kazimiera do Płocka wraca, ale to wiele lat później. Wyjeżdżają do Nowogródka. Hipolit jest lekarzem, więc świadczy pomoc medyczną osobom mieszkającym w Nowogródku i w okolicach. No i te pierwsze lata ich małżeństwa to są opisywane właśnie przez Kazimierę jako takie sielskie, w tym właśnie mickiewiczowskim Nowogródku, pełne miłości. Oni byli też bardzo kochającym się małżeństwem. To naprawdę, pomimo tego, że bardzo szybko, bo to już w 1939 roku zostają rozłączeni, to tej korespondencji, która pozostała, wyziera taka naprawdę ogromna miłość. No i Hipolit Skopowicz jako lekarz był oczywiście bardzo mocno zaangażowany w życie lokalnej społeczności, ale tak samo Kazimiera. Była członkinią różnych organizacji charytatywnych i czasami mąż do niej żartował, jak wracała późnym wieczorem, że rano wyszła, wieczór przyszła.
2: No czyli to gdzieś tam na randkę pewnie się wybrała.
7: Nie, raczej to właśnie angażowała się w tą działalność i pomoc. I ona wtedy się przytulała do niego i mówiła, że tatulek się cieszył, że żona na noc do domu wróciła. No ale przychodzi 39 rok, zaczynają się różne straszne rzeczy, tak, związane właśnie z II wojną światową. No i wtedy jest taki moment, gdzie Kazimiera chciała uciekać, po prostu wyjeżdżać, natomiast mąż ją przekonywał, że za tyle dobra, które zrobił, bo on pomagał i wszystkim bez względu na narodowość, Polakom, Żydom, Rosjanom, uważał, że nic złego go nie spotka. No, tak się niestety nie stało. W ogóle po jakimś czasie też oczywiście jest agresja sowiecka na Polskę. Naprzeciwko domu Skopowiczów ma swoją siedzibę NKWD, więc po jakimś czasie zostaje mąż właśnie Kazimiery aresztowany. No i ona się domyśla tego, że za chwileczkę taki sam ją los spotka i też zostanie wywieziona. Wtedy Polacy z reguły byli wywożeni do łagrów w głąb Rosji, w głąb Kazachstanu i tam po prostu doświadczali katorżniczej pracy. Przez pewien czas jeszcze Kazimiera przybywa sama w tym Nowogródku, ale już też są takie sytuacje, że kiedy udaje się do swoich przyjaciół, z którymi byli zaprzyjaźnieni bardzo mocno przed wojną, to nie ma podanego nazwiska, ale pan domu jest taki niespokojny, zdezorientowany, no i w pewnym momencie mówi do Kazimiery, że bardzo ją prosi, żeby przestała do nich przychodzić, ich odwiedzać, bo prawdopodobnie jest obserwowana. No i to jest taka rzecz, która też jej łamie serce, bo zawsze i ona, i mąż ogromną wiarę w ludzi pokładali. I rzeczywiście tak się dzieje, że Kazimiera zostaje wywieziona do łagru, trafia do Morozówki, gdzie właśnie doświadcza takiej katorżniczej pracy. Zostaje brygadzistką, ma pod sobą brygadę składającą się z 10 kobiet i odpowiadają za to, żeby pielić pole słoneczników o powierzchni 400 metrów kwadratowych. No i oczywiście te wyśrubowane normy, które wszyscy znamy, prawie nic do jedzenia, bo bardzo często panował w tych właśnie łagrach, kołchozach olbrzymi głód. I opisuje, że to jest ten moment, kiedy ona po prostu straciła zdrowie. Straciła zdrowie, którego już nie odzyskała do końca życia. Była też sytuacja, że zatruła się wraz z innymi współwięźniarkami zatrutą pszenicą, bo po prostu podkradały pszenicę z magazynów z racji głodu ogromnego. Nie dostawały bardzo często od naczelnika nic do jedzenia. No i się okazało, że władza zaczęła tą pszenicę zatruwać. Była moczona w jakimś płynie. No i Kazimiera w swoich wspomnieniach opisuje, że któregoś razu kucharka nieświadomie ugotowała zupę zacierkową właśnie z tej pszenicy. I że kobiety to zjadły. Ona czuła jakiś dziwny posmak, więc mimo ogromnego głodu zjadła tylko kilka łyżek. No i kilka kobiet zmarło. Kazimiera trafiła do szpitala, w którym spędziła kilka miesięcy. Była naprawdę bardzo bliska śmierci. To było w Aktiubińsku. Ale to finalnie, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale sprawiło, że spotkała się z mężem jeszcze na kilka miesięcy, bo w tymże Aktiubińsku właśnie, jak dochodziła do zdrowia, to opiekowała się dziewczynką z pewnej zamożnej rodziny i jej mąż, który później na podstawie amnestii został zwolniony, no bo wiemy, był układ sikorski-majski, to poszukiwał właśnie młodej, średniego wzrostu, o ciemnych włosach, Polki, ciemnowłosej Polki, i tak trafił do tej rodziny i to był 40 któryś rok, nie pamiętam dokładnie który, oni się na moment znowu spotykają, bo po tej morozowce, po tym pieleniu słoneczników właśnie jest w Aktiubińsku Kazimiera Skopowicz, a później została skierowana do lżejszej pracy, bo otrzymała orzeczenie, że jest niezdolna do ciężkich robót, więc wypasała krowy i miała swoją ulubioną wielbłódkę.

0: miałam przed chwilką, po jakimś czasie z mężem udało jej się spotkać na kilka miesięcy i to były takie bardzo szczęśliwe miesiące ich życia. Mąż wtedy, Hipolit Skopowicz, pracował w poliklinice zajmując się chorymi. Z kolei Kazimiera pracowała w radzieckim szpitalu. Natomiast jej mąż miał przeczucie, że znowu zostaną wtrąceni do więzienia, do łagrów. No i tak też się stało. On został aresztowany. W ogóle wcześniej był aresztowany, to też Kazimiera opisywała, jak z innymi kobietami, Polkami, chodziły pod więzienie, ale niestety nie było możliwości spotkań z więźniami. No i więc mąż kolejny raz trafia do łagrów i to był też czas, gdy Polaków szantażowano, żeby przyjmowali obywatelstwo sowieckie. Oczywiście Polki, i nie tylko Polki, Polacy generalnie, odmawiali przyjęcia tego obywatelstwa, więc Kazimiera wraz z innymi kobietami została wtrącona do więzienia. I to było okrutne więzienie, bo tam to było takie pomieszczenie betonowe, okratowane, ale bez szyby w oknach, a to był luty. Kilkudziesięciostopniowe mrozy, bo wiemy, że Rosja to jest tak rozległy kraj, że ta amplituda temperatur jest naprawdę ogromna. Także kilkudziesięciostopniowe mrozy i we wspomnieniach Kazimiery jest opisane, jak ona wraz z innymi kobietami leży na podłodze i na przykład przykrywały sobie głowy płaszczami, żeby ciepłem własnego oddechu się troszeczkę ogrzać. Oczywiście były w okrutny sposób bite i zmuszane do tego, żeby przyjąć to obywatelstwo, do tego stopnia, że jedna z kobiet musiała być noszona przez inne kobiety do wiadra, żeby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, bo nie była w stanie się poruszać, a mimo to wszystkie konsekwentnie odmawiały. A nie zapominajmy, że duża część z nich była matkami. I tutaj dochodzimy do tego, jak Kazimiera zaopiekowała się dziećmi. W którymś momencie...
1: Własnych dzieci nie posiadała.
0: Własnych dzieci nie posiadała, tak. Z mężem dzieci potomstwa nie posiadali. I w którymś momencie do Kazimiery przyszła taka, można to nawet być, myśl, że ona musi się tymi dziećmi zaopiekować. Bo jak te matki, które dumnie odmawiają przyjęcia obywatelstwa sowieckiego, poumierają po prostu w tych więzieniach, to te dzieci zostaną bez jakiejkolwiek opieki. Tak rzeczywiście było, że często te kobiety mające dwójkę, trójkę, piątkę dzieci umierały, a dzieci zostawały same, zagłodzone, brudne, zawszone. I ona wtedy to obywatelstwo przyjęła. Natomiast to też jest taka tragedia jej postaci, bo chwilę później wyszła amnestia dla Polaków. Naprawdę to się bardzo szybko wydarzyło. I Kazimiera czuła się bardzo rozdarta z powodu swojej decyzji, ale rzeczywiście te dzieci uratowała. W ogóle ten naczelnik więzienia też, Worontsow, który tak strasznie źle kobiety traktował, też został później postawiony przed sądem. No a Kazimiera zaczęła zbierać sieroty z ulic. Na początku to była czwórka rodzeństwa w wieku od 8 do 14 lat. I to były dzieci w tak opłakanym stanie, że opisywała, jak dała im posiłek i po prostu całkowicie niestrawiony został przez te dzieci, wydalony. Nędza była okropna, zawszone, właśnie brudne, chore. W którymś momencie miała 17 dzieci i miała jedną parę bucików powiązaną drucikiem właśnie dla tych dzieci, a utrzymywała je w taki sposób, że bardzo szybko po okolicy rozeszła się wieść, że jest Polka, która właśnie zbiera polskie dzieci, w ogóle tą pierwszą czwórkę, tej pierwszej czwórce się dowiedziała od Rosjanki, sąsiadki, która jej powiedziała, że w okolicy tutaj właśnie pod jakąś wierzbą czy gruszą czwórka wynędzniałych Polaków przybywa i tak powoli te dzieci zbierała. Pracowała też w takiej
1: spółdzielni. I rozumiem, że ludzie jej pomagali.
0: Ludzie jej pomagali, tak, i to pomagali i Rosjanie, i Polacy, i Kazacy. Pracowała w takiej spółdzielni tekstylnej w Dżambule, tam robiła swetry dla tej spółdzielni, ale musiała zrobić 4 w miesiącu, ale jeden sweter w tygodniu robiła na własny użytek i sprzedawała później po prostu na jakimś bazarze i za to kupowała właśnie kaszę, mleko, śmietanę. Dostawała właśnie bardzo często od ludzi, którzy pamiętali ją i jej męża jeszcze z czasów przedwojennych i tą ogromną pomoc, którą jej mąż oferował medyczną ludziom też biednym, niezamożnym, bo on często kupował lekarstwa za własne pieniądze. Także miała naprawdę bardzo dużo szczęścia. Napisała też do Związku Patriotów Polskich, kontaktowała się z Wasilewską, z Wandą Wasilewską, czyli tą bliską współpracownicą Stalina, opowiadała o tych dzieciach. No i w pewnym momencie miała tych dzieci już prawie setkę. Oczywiście to też było, to wszystko się cały czas dzieje na terenie Związku Sowieckiego w Kazachstanie. No i ten 46 rok to jest możliwość, gdy oni mogą wrócić do Polski. Ona właśnie z tą prawie setką dzieci wraca. Zabiera je do domu dziecka w Kwidzynie i tam zajmuje się tymi dziećmi aż do emerytury. Natomiast...
1: Czyli do Płocka już nie wraca.
0: Wraca do Płocka. Zaraz tym powiem, na koniec swojego życia wraca do Płocka. Jej mąż umiera w łagrze w 1956 roku i oni, oprócz

0: tych kilku miesięcy, których wspomniałam tam w okolicach Aktiubińska, już się ze sobą nie spotykają. No, nawet się starała, chodziła do milicji obywatelskiej, przedstawiała świadectwa osób, którym jej mąż pomógł, żeby móc się z mężem zobaczyć, już wtedy wiedziała o jego ciężkiej chorobie. Niestety to się nie udało, w 1956 roku zmarł. No, ona do tej swojej emerytury pracowała w Kwidzyniu. Natomiast któregoś raz rozmawiała z matką przez telefon i powiedziała jej, że ona nad Wisłę to już chyba wróci dopiero w trumnie. A to była rozmowa prowadzona z kościoła farnego, z parafii kościoła farnego. Przy tej rozmowie był ksiądz Byczałkowski. On zabrał słuchawkę mamie Kazimiery i powiedział, żeby wracała do Płocka, bo on potrzebuje katechetki. No i tak wróciła. Wróciła i te ostatnie lata spędziła z matką. Najpierw mieszkała na ulicy Grodzkiej, w starej kamienicy, niedaleko swojego domu rodzinnego, przy ulicy Zduńskiej, a później została przeniesiona na mieszkania na ulicy Słodowej i chociaż tam już miała takie wygody typowe dla bloków mieszkalnych, czyli bieżącą wodę, ogrzewanie, to opisywała, że bardzo trudno jej się było mimo tych wygód odnaleźć, bo serce zostawiła właśnie tam w centrum tego starego Płocka. No i na koniec życia, ale też w trakcie życia czasami zadawała takie pytanie, dlaczego tak życie ją tym bardzo doświadczyło i że nawet z tym mężem się nie mogła pożegnać. I jeden z jej spowiedników, bo tak jak podkreślałam, ona była osobą bardzo wierzącą, jeden z jej spowiedników, ksiądz Brudas, powiedział, że gdyby z mężem ponownie się spotkali i wrócili do siebie, to być może nie uratowałaby tylu dzieci i nie przywiozła ich do Polski, tylko zajęłaby się swoim życiem rodzinnym, życiem prywatnym. Że
1: czyli
0: wiecznie,
1: prawdopodobnie była to jej misja życiowa.
0: Tak, że to taka miała być właśnie misja Kazimiery Skopowicz.
1: No i na zakończenie może powiedzmy jeszcze, skąd wzięło się to powiedzenie Żyj dla mnie?
0: Żyj dla mnie, no bo taki też jest tytuł książki opowiadającej o Kazimierze Skopowicz. Wzięło się stąd, że jej mąż, gdy był aresztowany, to powie te ostatnie zdania, które wypowiedział właśnie do swojej żony, do Kazimiery, brzmiały: Żyj dla mnie, proszę cię. I ona sobie tak po prostu powtarzała je przez następne lata, żeby marzyć dla niego.
1: Bardzo Ci dziękuję, Asiu, za opowieść o Kazimierze Skopowicz dzisiaj na kolejną wędrówkę z kolejną osobą, z kolejną kobietą. Wyruszymy w następnym już odcinku. Dziękuję za przybycie do studia, a moim gościem była Joanna Pęsik z grupy Herstoria Płocka, a jednocześnie przewodnik turystyczny.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: Ponownie w studiu Radia SK witam Michała Stańczaka, przewodnika miejskiego. Michał, ostatnio zostawiliśmy naszych słuchaczy w katedrze, przed drzwiami katedry. Cały czas jesteśmy na Wzgórzu Tumskim, zwiedzamy Płock, chcemy przybliżyć miasto nie tylko tym, którzy przyjeżdżają do nas, ale również tym, którzy tu mieszkają. Mówiliśmy o tym, że oryginał drzwi został wywieziony, mamy replikę, warto je obejrzeć, ale wejdźmy do katedry, do środka.
3: Okej. Pamiętajcie, że w tygodniu wejście do katedry jest możliwe tylko bocznym wejściem. W związku z tym, żeby zobaczyć te drzwi, o których rozmawialiśmy, no to trzeba przejść jakby do kruchty, do tego miejsca, gdzie jest główne wejście. Ono na ogół w tygodniu jest właśnie zamknięte i to nie są te drzwi, które jest widać z zewnątrz katedry, bo te pierwsze drewniane, no one stanowią po prostu taką naturalną barierę przed wejściem do kruchty.
1: Tak, mówiliśmy o tych drzwiach, które są
3: różowych. Tak, piękne 12-wieczne drzwi. No, replika oczywiście tych 12-wiecznych drzwi jest w kruchcie. To taka też ciekawostka, bo w tym miejscu zaczynała się ta pierwsza murowana katedra, która powstała w XII wieku. Wyobraźcie sobie, wtedy większość ludzi przecież mieszkała w jakichś ziemiankach czy w budynkach częściowo wpuszczonych w ziemię, pewnie z jakąś tam drobną drewnianą nadbudową, a wchodzą i widzą potężną, murowaną katedrę. Ja już wspominałem w poprzedniej rozmowie o tym, że to była największa katedra, jaka powstała w ówczesnej Polsce. No to musiało robić niesamowite wrażenie. I sama katedra, i drzwi, bo tak naprawdę ona ciągnęła się mniej więcej do tego miejsca, gdzie teraz jest ambona. To naprawdę była ogromna budowla, zbudowana z potężnych granitowych ciosów. A teraz mam zagadkę dla ciebie. Powiedz, skąd te granitowe ciosy? Skąd materiał budowlany? do wzniesienia tej średniowiecznej katedry.
1: Pojęcia nie ma.
4: No, widzisz, no,
1: ale może z jakichś kamieniołomów.
4: Nie, właśnie nie z kamieniołomów, słuchaj, to tylko z okolicznych pól.
1: Żartujesz?
4: Nie, oczywiście, że tak, ponieważ my mamy tę katedrę taką trochę, powiedziałbym, jak, no nie powiem, że z IKEA, ale na pewno Made in Sweden. Zawdzięczamy ją, słuchajcie, lodowi, który nacierał tutaj z północy, ze Skandynawii gdzieś na nas i to on tak naprawdę zbudował to wzgórze tumskie, na którym my się znajdujemy. To jest morena, ten, jak ten lądolód pchał przed sobą te masy ziemi, to i z przodu, i po bokach powstawała właśnie taka morena z ziemi, z głazów, z kamieni. I on tutaj dotarł do naszych terenów. Ten lądolód spodobało mu się chyba bardzo, bo tu się zatrzymał, a nie przewidział tego, że tu jest ciepło latem, no i się roztopił. No i
1: a tak a propos, to wzgórze tumskie to chyba najwyższe, tak? Wzgórze w Polsce.
4: Tego typu, tak, słuchajcie, my mamy unikatowe położenie, tylko i wyłącznie w Płocku patrzymy na ptaki z góry. Słuchajcie, 50 metrów, to naprawdę to jest gigantyczna skarpa, na której ulokowana została właśnie ta katedra. I te głazy, z których ona została wykonana, to one właśnie z północy, ze Skandynawii, gdzieś tam ten lądolód je poprzynosił, zostały wykorzystane do wybudowania katedry, która oczywiście na przestrzeni wieków wielokrotnie ulegała, czy to zniszczeniu na skutek najazdów, wspominałem o tych wycieczkach, które tutaj do nas plemiona z północy i ze wschodu sobie urządzały, ale również na skutek naturalnych jakichś zdarzeń, a to piorun, a to po prostu pracująca skarpa, bo oczywiście też pamiętajcie, że ciągle jesteśmy u podnóża Wisły, ta Wisła pracuje, powoduje, że skarpa też nie jest bardzo stabilna, zresztą wielokrotnie gdzieś tam pewnie jak schodzicie po schodach, żeby usiąść sobie i popatrzeć na ładny widok, widzicie, że te schody zaczynają się gdzieś tam rozjeżdżać, zaczynają się obsuwać. To nie dlatego, że zostały źle zrobione, tylko dlatego, że skarpa przez cały czas pracuje. No amfiteatr przecież, w którym odbywają się koncerty, to tak naprawdę jest taka jedna wielka przypora, która trzyma skarpę, żeby ona się nie obsuwała. No i wracając do tej katedry, obecny wygląd to efekt ostatniej przebudowy, 100 lat temu. Na przestrzeni wieków katedra różnie wyglądała. Mogła się podobać mniej lub bardziej, natomiast podczas tej ostatniej przebudowy podjęto decyzję, żeby przywrócić jej renesansowy wygląd, czyli przywrócić jej wygląd z XVI wieku. Wtedy katedra chyba była najpiękniejsza. No i wykonano to. Stefan Schiller, który podjął się przebudowy katedry na początku XX wieku, przywrócił jej renesansowy wygląd i teraz, słuchajcie, u nas w Płocku jest, mamy, możemy się z tym naprawdę też znowu niesamowicie szczycić, że mamy najbardziej na północ od Alp wysuniętą renesansową katedrę w Europie. Dalej już nie ma. Nie, dalej już nie ma. To na nas się kończy po prostu.
1: Czyli ta katedra cały czas jest w centrum zainteresowania.
4: Tak, i ona jest w centrum zainteresowania wszystkich, a jak ktoś tak łapie trochę style w architekturze, to spojrzycie, to tam są i elementy romańskie, i elementy gotyckie, i właśnie jakieś tam renesansowe, jest trochę barokowych. Ona jest taka w ogóle eklektyczna, ta katedra. Czasami zdarza mi się gdzieś tam oprowadzać jakiś na przykład studentów architektury, to oni tak patrzą i mówią, ajajaja, jaką macie piękną tę katedrę. Mówię, wszystkie style tutaj są. No tak, ale to jest zgrabnie skomponowane. Katedra bardzo się
1: nie
4: podoba.
1: Razi.
4: Nie razi absolutnie i ona robi naprawdę wielkie wrażenie na ludziach, którzy przyjeżdżają do Płocka, ale myślę też na nas, na płocczanach. Od kilkuset lat stoi w tym miejscu nieprzerwanie i przypomina o niezwykle ważnych wydarzeniach.
1: Przepiękne polichromie w środku.
4: Tak, a wiesz, że po raz pierwszy dopiero katedra była pomalowana właśnie po tym remoncie, po tej ostatniej przebudowie, bo wcześniej nie była nigdy pomalowana.
1: No,
4: ona wcześniej wyglądała trochę tak jak te kolumny czy filary, które zobaczycie w środku. Natomiast kapituła katedralna podjęła decyzję, żeby katedrę pomalować. Ogłoszono oczywiście konkurs. Do konkursu zgłosiło się kilku znanych projektantów, artystów, między innymi niejaki Mehofer. Myślę, że takie znane nazwisko. No ale Mehofer zaprojektował wystrój katedry taki bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy, bardzo odważny. No i kapituła katedralna niekoniecznie chciała, żeby, nie spodobał się ten projekt. On był za bardzo ludowy, za dużo było nawiązań do takiej tradycyjnej kultury. Teraz pewnie by przeszedł. Myślę, że mógłby być uznany za awangardowy wręcz nawet. Natomiast w tamtych czasach jeszcze nie. Zresztą z Mehoferem tam drobna awantura z ówczesnym biskupem. Biskup zwrócił się do Mehofera niezbyt grzecznie. Niech no malarz zejdzie tam z rusztowania, żeby z biskupem porozmawiać. Malarz się obraził, rzucił pędzlami, wyszedł i już do katedry nie wrócił.
5: Ale jeżeli ktoś uwielbia secesję, to oczywiście mamy dla niego dobrą wiadomość, bo w Muzeum Secesji też zobaczymy Mehofera, prawda?
4: Tak, i zobaczymy ten projekt. Zobaczymy projekt właśnie tego, jak katedra mogła wyglądać. Zresztą polichromie powstawały w tym okresie, kiedy secesja ciągle jeszcze dosyć silnie oddziaływała, więc znajdziecie mnóstwo elementów właśnie nawiązujących do tego okresu. Secesja, no to piękne kształty, miękkie linie, jakieś kształty kobiece, roślinne motywy. To bardzo ładnie jest tam wszystko zakomponowane i pomimo tego, że częściowo przekazuje oczywiście ta polichromia przesłanie związane z religią w tej głównej części katedry, czyli jak staniecie, wejdziecie do środka i staniecie w tej głównej, wysokiej nawie, w tej wielkiej hali, no to tam mamy wszystkie te polichromie, czyli obrazy na ścianach związane z życiem Jezusa. Natomiast w drugiej części, czyli w prezbiterium, teraz się wymądrzę, będzie mądre słowo, w prezbiterium, tam rzadko można zaglądać, bo tam jest, to jest miejsce do odprawiania mszy i tam kapituła katedralna zasiada w przepięknych dębowych stalach. Ale tam z kolei polichromie są poświęcone życiu Maryi, więc tam są maryjne polichromie. Ale warto jest je obejrzeć, warto na nie popatrzeć, bo przekazują bardzo interesujące fakty z historii, nie tylko z historii życia Jezusa, ale z historii Płocka. I już teraz podpowiadam właśnie, tak, jeden z obrazów, jak sobie staniecie tak, żeby zobaczyć scenę kazania na górze. To jest taka scena, gdzie z prawej strony zobaczycie grupę, tam będzie stał Jezus w otoczeniu apostołów, to poznacie po aureolach, nie ma z tym problemu, a po lewej stronie będzie grupa słuchaczy. No i słuchajcie, wśród tych słuchaczy znaleźć można twarze płoczczan sprzed 100 lat. Oni oczywiście pozowali artyście do tych polichromii, no po to, żeby zróżnicować te twarze, żeby one wszystkie nie wyglądały tak samo. I taką anegdotkę opowiem związaną z tymi polichromiami. Jak spojrzycie, tam taka będzie postać małej dziewczynki. Bez problemu ją znajdziecie, stoi z przodu. Ta dziewczynka tam, kiedy dorosła, napisała swoje pamiętniki i w pamiętnikach właśnie wspomniała takie zdarzenie, kiedy biegała wokół katedry, to pan malarz poprosił ją, żeby tutaj podeszła do niego i mu zapozowała do obrazu, który maluje na ścianie. No a ta dziewczynka to Mira Zimińska-Sygietyńska, czyli współzałożycielka zespołu Mazowsze. No, to taki zespół związany, co prawda muzyka ludowa, ale związany bardzo z Płockiem i postać Miry Zimińskiej. Z kolei spotkacie na deptaku, na Tumskiej, właśnie przed Muzeum Mazowieckim. Mhm. Tak, stoi Mira. Można sobie stanąć, tam Mirę wziąć pod rękę
5: i zrobić sobie z nią zdjęcie,
4: fotkę, tak, jak najbardziej.
5: I trochę pogłaskać ją.
4: Można, tak. Ja zdecydowanie mówię tak, pod rękę z Mirą, selfiaczka można sobie strzelić i... A anegdotka o selfiaczku teraz będzie, poczekaj chwilę. Wrócę na chwilę do drzwi do katedry. One powstawały w XII wieku, wiecie, tam to średniowiecze, ora et labora i tak dalej, tam módl się i pracuj, wszystko ku większej chwale Bożej, no i generalnie no, nie uchodziło gdzieś tam siebie wstawiać, pokazywać, ale to tak nie do końca w tamtych czasach też było, jak nas w szkole uczyli, słuchajcie, bo na drzwiach znajdziecie podobiznę fundatora tych drzwi i budowniczego katedry Aleksandra Smalone. On tam jest tuż pod kołatką, taką lwią głową, stoi w otoczeniu diakonów, jest wyraźnie wyższy niż ci diakoni, którzy przy nim stoją. Słuchajcie, nie dlatego, że on był taki bardzo wysoki, przystojny, tylko to taki średniowieczny sposób obrazowania rangi społecznej człowieka, czyli jak ktoś był ważniejszy, to był wyższy.
5: Michał, w katedrze mamy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mamy kaplicę królewską. Skąd ci królowie tam się wzięli? Znaczy królowie, książęta, właściwie
4: władcy. Myślę, że dobrze, jak powiemy władcy.
5: Bo królowie właśnie byśmy przekłamali, prawda?
4: Rzeczywiście nie byli koronowani, aczkolwiek pełnili funkcję ówczesnych władców Polski. Więc to takie może lepsze słowo niż królowie, choć kaplica nazywa się królewska. Przy wejściu zobaczycie tablicę i na tablicy z lewej strony jest napisane, że to jest kaplica królewska.
5: Do tej kaplicy wrócimy w następnej rozmowie i myślę, że warto tam zajrzeć, bo nie tylko leżą tam Władysław Herman czy Bolesław Krzywousty, prawda?
4: Nie, no leżą w zacnym towarzystwie.
5: No właśnie, ale w jakim dowiecie się w następnym odcinku. Moim gościem Zapraszamy. Był Michał Stańczak, przewodnik miejski. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
2: SK Płock News.
5: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
5: Moim gościem dzisiaj w Radiu SK jest Jacek Ostrowski, płocki pisarz, między innymi powieści kryminalnych. Witam cię, Jacku.
6: Dzień dobry państwu.
5: Pisarz powieści kryminalnych i z tego jesteś znany. A co było wcześniej? Kim byłeś, kiedy nie byłeś pisarzem?
6: O, może łatwiej powiedzieć, kim nie byłem.
5: No to w takim razie wymienię.
6: Mnóstwo rzeczy. Byłem i pocztowcem, byłem przedstawicielem handlowym. W Niemczech pracowałem na budowach, pracowałem w Niemczech w knajpach. Jestem informatykiem zawodu, więc pracowałem jako informatyk, miałem własną firmę. Plus tego pracowałem później w państwowej firmie. No, mnóstwo rzeczy naprawdę wykonywałem i to jest ten skarb, który mam i który mi ułatwia teraz pisanie, bo poznałem przez ten okres czasu mnóstwo ciekawych ludzi. Może inaczej powiem, ciekawych i bardziej ciekawych i mniej ciekawych. I dzięki temu łatwiej mi jest kreować różne postacie w książkach, ponieważ wiadomo, zawsze się wzruje jak po części chociaż na kimś z życia, na kimś prawdziwym.
5: Kiedy pojawił się pomysł na to, aby zostać pisarzem? Kiedy pojawiła się w twojej głowie pierwsza książka?
6: Pierwsza książka to początek lat 80. Napisałem Planetę Modliszek, książkę, która do tej pory nie została wydana i nie będzie wydana, ponieważ to były moje początki, więc książka, nie ukrywam, pomysł był na tamte czasy, uważam, że rewolucyjny, ale technicznie to było złe.
5: Jacek, w tej chwili jesteś znanym pisarzem w całej Polsce. Powiedz mi, która z tych książek, które później w takim razie powstały i została wydana, była taką przełomową, gdzie rzeczywiście czytelnicy w całym kraju zaczęli doceniać cię?
6: Przełomową książką była na pewno Ostatnia wizyta, książka na temat porwania doktor Kamińskiej, prawda? To najsłynniejsze porwanie w czasach PRL-u. Ta książka to było, wtedy dostałem nominacji, kilka nominacji, lubimy czytać, jeszcze jakimś złoty pocisk, bodajże coś. I to była taka książka, która była przełomem. Po niej już nastąpiła seria Zuzu Lewandowską i inne książki.
5: Seria Zuzą Lewandowską to strzał w dziesiątkę. Wiedziałeś, że tak będzie od samego początku?
6: Nie. Znaczy to ja... To było tak. Też ciekawa, to jest ciekawa historia, ponieważ pierwsza wersja paragrafu 148 powstała w roku 2014, o ile dobrze pamiętam. Też bardzo, bardzo dawno temu i tej książki nie chciał mi nikt wydać. To jest właśnie śmieszne, że tej książki żadne wydawnictwo w Polsce nie chciało wydać, mimo że wysyłam chyba do wszystkich wydawnictw.
5: Ale o ile pamiętam, ta książka miała zupełnie inny tytuł.
6: Miała tak, tytuł Buźka. Dokładnie. Taki był tytuł Buźka, Zuza Lewandowska nie była Zuzą Lewandowską, o ile pamiętam, nazywała się Gajewska, ale Mariański był jako Mariański. No troszeczkę była inna wersja. Po ostatniej wizycie, wtedy jakby została wydana ostatnia wizyta, spotkałem Rafała Bielskiego, szefa wydawnictwa Skarpa Warszawska. No on jest wielkim wielbicielem ostatniej wizyty, uważa, że to jest świetna książka. Cieszę się, że tak uważa, bo i wielu czytelników tak uważa. No i namówił, żebym wydał coś innego. No i leżała ta nieszczęsna Buźka w szufladzie. Córka już powiedziała mi wtedy, ojciec, nie ma szansy, żebyś tę książkę wydał, to już w ogóle ją odpuść. A ja mówię, ja ci udowodnię, że jeszcze ta książka zaistnieje. I nie ukrywam, że dokonałem pewnych przeróbek, a też muszę powiedzieć, że przeróbki w książkach to są najtrudniejsze rzeczy, wbrew pozorom. No i powstał paragraf 148 i to był sukces.
5: Jacek, piszesz nie tylko powieści kryminalne, chociaż z nich jesteś głównie znany. Powiedz, dlaczego akurat kryminał, dlaczego nie inne powieści doprowadziły cię do takiego sukcesu?
6: wydaje mi się, że pisałem różne książki i wydaje mi się, że wydając kryminał, po prostu trafiłem akurat w odpowiedni moment, kiedy była ten moment, że było zafascynowanie czytelników kryminałami i przez to zostałem dojrzany, bo inaczej to podejrzewam, że też by było tak, jak było, czyli bym stał w miejscu, że tak powiem. Podejrzewam, że bym pisał jakieś książki, bo bym pisał, ale na pewno tego by pisał dużo mniej tych książek i pewnie jednak większość z nich by była do szuflady.
5: Czy twoje doświadczenia życiowe mają jakiś wpływ na to, co piszesz i jak piszesz?
6: Znaczy, na pewno pomagają mi w kreowaniu postaci. Jeśli chodzi o książki, nie. Znaczy, ja zawsze miałem, że wszyscy mówili zawsze, że mam bardzo bujną wyobraźnię. I na pewno bym wolał pisać książki może troszeczkę inne, bardziej z powieść gotycka. Zresztą zaczynam od powieści, można powiedzieć, gotyckiej prawie że. I to mi odpowiada, czyli trochę duchów, trochę takich upierności, straszydeł. Ale jednak... Takie książki, to już bym powiedział, to już jest pisanie tylko i wyłącznie dla przyjemności, ale na pewno takie książki by się nie sprzedawały bardzo, bo nie ma czytelnicy i nie gustują w tego typu literaturze, więc powiedziałem na pisanie, no niestety, ale to są prawa rynku. Nie, książki się nie sprzedają, książek nie wydajemy.
5: Powiedz, jaki jesteś na co dzień prywatnie? Jakim jesteś człowiekiem?
6: Kiedyś to byłem bardzo nerwowym człowiekiem, cholerykiem. W tej chwili jestem bardzo spokojny ogólnie. Jakoś tak się uspokoiłem. Może z wiekiem też i trochę dystansu do samego siebie sporo nabrałem.
5: Masz dużo humoru również, bo ten humor jednak towarzyszy Zuzie Lewandowskiej w tych książkach.
6: Znaczy, wydaje mi się, że mam, bo to takie moje doświadczenie, bym powiedział, z małżeństwa. Jeżeli siedzimy z żoną i rozmawiamy, i żona co jakiś czas wybucha gromkim śmiechem, znając mnie w sumie w tej chwili, proszę państwa, żeby mnie skończył 50 lat, bo się poznaliśmy, tak, 50 lat temu, dokładnie w maju, to powiem, to znaczy, że jednak mam poczucie humoru jakiejś, że potrafię żonę zaskoczyć jakąś wypowiedzią, więc to jest dobrze, ale ogólnie jestem wyluzowany, jeżeli nie mam nic na głowie, prawda? No, w tej chwili akurat tak się składa, że ostatnio mam bardzo dużo na głowie i jestem przemęczony.
5: Dlaczego od czasy PRL-u pojawiło się w twoich powieściach i to stało się twoją wizytówką?
6: To przypadek, proszę mi wierzyć, to jest... No tak jak mi się wydaje, u wielu ludzi życie mnie raz kieruje. Przypadek. Nie ukrywam, że lata 70. świetnie znamy, lata 70., 80., bo w tych czasach byłem młody i piękny, więc łatwiej mi jest pisać w tych czasach, ale ja też się świetnie czuję w dzisiejszych czasach, czego dowodem jest nowa seria z Agatą Johnson.
5: Świetnie się czujesz w różnych czasach, świetnie się czujesz również w różnych krajach. No właśnie, dlaczego mieszkasz i w Polsce, i trochę w Hiszpanii? Dlaczego ta Hiszpania u ciebie?
6: Też jest pewien przypadek, ale powiem, że ja się czuję wszędzie dobrze. Może to jest związane z tym, że no nie jestem, jak to się mówi, czystej krwi Polakiem, ponieważ mam pochodzenie wielonarodowe. Mój dziadek z jednej strony na przykład był Litwinem, nie znał w ogóle języka polskiego, więc babka jak z innej strony już pochodziła z Macedonii i mnóstwo różnych innych, bym powiedział, linii dochodziło. Także może to jest związane z tym, że ja dlatego tak jestem, powiem, nie podchodzę do tak jak większość Polaków do naszych problemów i uważam, że w każdym narodzie są ludzie wspaniali i ludzie do dupy, powiem brzydko. I po prostu się tylko różnimy językiem i ewentualnie jakimiś zwyczajami, które tam są zakorzenione w narodzie. Proszę państwa, no mówię Hiszpania. No Hiszpania jest krajem też bardzo, no też nie jest wcale tam wesoło żyć. Przypomnijmy choćby, że jeszcze niedawno była, prawda, wielka wojna domowa w Hiszpanii, gdzie zginęło ileś milionów ludzi, czyli Hiszpanie zabijali Hiszpanów, więc w każdym kraju się różne rzeczy dzieją, brzydkie i dobre. Ja po prostu kocham
5: Hiszpania?
6: Ten klimat,
5: no
6: ja kocham
5: właśnie
6: ten klimat, kocham kuchnię hiszpańską, no i... Ale pewnie bym się też dobrze czuł we Włoszech, ale w krajach ciepłych. Ja lubię ciepło.
5: Czyli Hiszpania to generalnie przypadek?
6: Przypadek, to jest przypadek. A ja się w każdym kraju, byle tylko był ten słupek rtęci wysoko.
5: Czyli generalnie obywatel świata, można by cię nazwać.
6: Ja mógłbym się wszędzie, bym się dobrze czuł. Jeżeli tylko oczywiście spotykam wokół siebie fajnych ludzi lub żadnych ludzi, bo też lubię ciszę i spokój, nie jestem jakimś człowiekiem wyjątkowo towarzyskim, choć lubię towarzystwo. Ale nie lubię na pewno dużych, masowych imprez, nie lubię tłumu, nie lubię, bo to nie potrzebuję trochę spokoju. Zresztą może to jest związane z tym, że dużo piszę i muszę się też nastroić, muszę nieraz myśleć o swoich książkach i to mi rozprasza, przeszkadza.
5: Pisarstwo to jakieś twoje hobby, powiedzmy. Czy masz jakieś inne?
6: Ja mam mnóstwo hobby. Chociaż się mówi, że jak hobby przynosi pieniądze, to jest hobby, cholera. Sam nie wiem, czy to jest
5: hobby. To już niekoniecznie.
6: Hobby, to już niekoniecznie. Mam mnóstwo i kiedyś malowałem, brałem się za malowanie, uwielbiam robić w domu remonty. Kiedyś, jeszcze wiele lat temu, lubiłem samochód swój remontować, miałem jakiegoś takiego starego Volkswagena Garbusa, no to uwielbiałem, wyjmowałem silnik, cuda nie widać, z nim robiłem. Ja się potrafię odnaleźć w wielu, wielu dziedzinach.
5: I te samochody też lubisz bardzo, bo chyba zbierałeś kiedyś samochodziki, prawda?
6: Ja mnóstwo samochodów w życiu miałem, później kupowałem takie modele i mam tych modeli dużo, ale w pewnym momencie powiedziałem, Boże, tyle już samochodów miałem, że już nie ma sensu tych modeli zbierać, bo przez te moje lata się przewinęło mnóstwo samochodów. Także teraz mam do tyłu, jestem chyba z 6 samochodów.
5: A jaką rolę odgrywają zwierzęta w twoim życiu?
6: Miałem mnóstwo psów. Właściwie prawie przez całe życie miałem psy. Miałem chomiki, miałem świnki morskie. Na przykład wiem to, co dzieciaki przychodzą. Papuszki też miałem, kanarka chyba nie miałem, ile dobrze pamiętam. Moja córce chyba kiedyś kupiliśmy kanarkę, ale już też nie pamiętam, to się wszystko tak rozmywa. Też zwierzęta. Zwierzęta lubię, koty też lubię, nie mówię, bo lubię wszystkie zwierzęta, prawie wszystkie zwierzęta. Ale, bo na przykład nie lubię pająków. W Hiszpanii są tarantula, nawet tam do basenu kiedyś wpadła. Robiłem zdjęcie w internecie, umieszczałem jako ciekawostkę. Też nie są tak groźne jak te w innych krajach. Także kotów nie akceptuję, bo koty niszczą meble, a ja mam dużo skórzanych mebli, bo lubię.
5: Ale uwielbiasz psy.
6: Lubię psy.
5: Mhm. No właśnie, ta menażeria również pojawia się w książkach z Zuzą Lewandowską. To przypadek?
6: Nie sądzę, bo ja zawsze mówię, że w każdym głównym bohaterze książki jest coś z autora. Zawsze jest coś z autora. Jeżeli nie ma nic z autora, to on, ja zawsze mówię, to on jest sztuczny i nieprawdziwy, ta postać. Także w Zuzie Lewandowskiej też jest coś, więc chociaż dałem jej to, że ona lubi zwierzęta.
5: Ile stron dziennie piszesz swoich książek?
6: To trudno powiedzieć tak dokładnie, bo nieraz jest tak, że usiądę przed komputerem, jedna godzina, druga godzina, trzecia godzina, sprawdzam Facebooka, Instagrama, patrzę wiadomości, przeczytam, co się na świecie dzieje, tyk, i przelecą. Dlaczego? Dlatego, że nie mam pomysłu. Nie zawsze jest pomysł, ale jak już jest pomysł, to wtedy idzie to piorunem, proszę mi wierzyć.
5: Jacek, teraz piszesz na komputerze. Czy pisałeś wcześniej na takiej maszynie do pisania?
6: No, to jest dobre pytanie. Tak, ja wiem, ja znam smak pisania na maszynie do pisania. Pierwszą książkę właśnie Planeta Modliszek napisałem na maszynie do pisania. To był horror. Na komputerze to jest w ogóle, to jest bajka pisanie, to jest przenoszenie, kasowanie. To jest w ogóle inny świat dla pisarza. To jest w ogóle uśmiech, nie wiem, jak je to nazwać, bo to jest po prostu, to się nie porówna. Tych dwóch technik przenoszenia, prawda, na papier swoich myśli, słów. Nie da się tego porównać.
5: Dlatego, że jest łatwiej, dlatego przeniosłeś się na komputer?
6: Przede wszystkim jest dużo łatwiej. Mało tego, już nie będę mówił o tym, że maszyna do pisania jest cholernie upierdliwa. Plus tego stawy wysiadają, bo jednak trzeba wcisnąć. To jest jednak klawiatura, a przyciski w maszynie do pisania to jest w ogóle też inny świat. Mnóstwo rzeczy za tym, już nie mówiąc o tym, że trzeba przewijać, papier wkładać, kalkę podkładać. Ale choćby same, mówię, zmiany w tekście, nieraz przerzucam, nieraz jedno, dwa zdania przekreślę, piszę coś innego, zmieniam, to jest w ogóle...
5: Maszyna do pisania pełniła bardzo ważny rekwizyt w ostatniej wizycie. Czy właśnie wtedy to było takie ważne, aby pisać na maszynie tej takiej zwykłej?
6: Znaczy wtedy... akurat już mówiąc o rekwizycie, bo to w ostatniej wizycie było, prawda? No to ta maszyna przyczyniła się do złapania Bilaja.
5: Czy wtedy właśnie też pisałeś tę książkę na maszynie do pisania, czy nie?
6: Nie, ale kupiłem taką samą maszynę, żeby się tak trochę poczuć. Trochę tam kilka słów napisałem, żeby się tak poczuć jak ten Bielaj. Też kupiłem, bo to była maszyna Mercedes, prawda? No, ale właśnie mówię, też maszyna ma tą wadę, że każdą maszynę można później rozpoznać. Że było napisane, z drukarką już jest inaczej, ale jest ciężej, ale maszyna, prawda, zostawia, jest indywidualną, ma czcionkę, każda czcionka w maszynie jest indywidualna i można, fachowiec rozpozna, co było pisane na jakiej maszynie.
5: Jak rodzą się pomysły w twojej głowie na kolejne książki?
6: To jest różnie. W tej chwili mam, życie też daje dużo pomysłów, prawda, nie robię nigdy notatek.
5: Powiedz, czy jest taka książka, którą chciałbyś napisać, a nie miałeś ku temu możliwości do tej pory?
6: Czy jest książka? Oczywiście, że jest. Jest taka książka...
5: O jakiej tematyce?
6: Historyczna. Historyczna. Zawsze kochałem historię, choć zawsze uważam, że to jest najbardziej zakłamana nauka i nikt mnie nie przekona, że to tak nie jest. Ale chciałbym sobie książkę historyczną, starożytność. Kocham starożytność, chociaż była brutalna bardzo, ale coś w tej starożytności było, co mnie uwiodło, bym powiedział.
5: W takim razie życzę ci, abyś napisał tę książkę historyczną. Ja ci bardzo dziękuję za wizytę w studiu, a moim gościem był Jacek Ostrowski, płocki pisarz, między innymi powieści kryminalnych.
6: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: SK Płock.
5: Moim gościem w magazynie Radia SK jest dzisiaj Piotr Dąbrowski z Fundacji Nabiską. Witam cię, Piotrze.
7: Witaj, dzień dobry.
5: Co jakiś czas w magazynie przedstawiamy wam postacie, które związane były z Płockiem. Dzisiaj będą to kobiety pochodzenia żydowskiego. Piotrek, powiedz, w jakim okresie żyły te osoby, o których chciałbyś dzisiaj opowiedzieć?
7: W różnym okresie. Tutaj akurat te postacie, o których mówimy, to jeszcze i zarówno XIX wiek, jak i XX wiek. Wiadomo, jeszcze zanim zawierucha wojenna i zagłada przyniosła też właśnie koniec tak naprawdę polskiej społeczności żydowskiej. Także mamy tutaj postacie z różnych czasów, ale mam nadzieję, że ciekawe.
5: Historię jakich kobiet nam przybliżysz?
7: Przede wszystkim na początek Irene Temerson. Tak, nazwisko
5: bardzo znane.
7: I rzeczywiście to jest dobry trop, ponieważ Irena była siostrą Stefana.
5: Kogo jeszcze?
7: Bronisławę Goldę, działaczkę społeczną, która już też w kilku naszych inicjatywach się pojawiała. Pisaliśmy o tych działaniach wcześniej.
5: I trzecia postać?
7: Trzecia postać to Puła Rakowska, działaczka syjonistyczna, poniekąd związana też z Płockiem, bo nie tylko z Płockiem. Działaczka syjonistyczna, ale też właśnie feministka, emancypantka. Myślę, że też na własnej takiej prywatnej kanwie walczyła o samostanowienie i robienie w życiu tego, co uważała za ważne i słuszne.
5: Piotrek, ale na początek może powiedzmy, że Żydzi byli związani z naszym miastem od wieków i oni kształtowali tutaj również świat i kultury, i nie tylko, prawda? To warto podkreślić od samego początku.
7: Tak, my to zawsze też podkreślamy wspólnie z Gabrielą właśnie w naszej pracy, że rzeczywiście ta społeczność żydowska wniosła ogromny wkład w rozwój Płocka na przestrzeni wieków, bo to były wieki, szczególnie w tych ostatnich latach, dekadach XIX i XX wieku. I dużo z tego wkładu pozostało do dziś, ponieważ raz, że mnóstwo budynków, które ta społeczność żydowska wznosiła, remontowała, spora część budynków, które w początkach XIX wieku, chociażby w obrębie dawnej dzielnicy żydowskiej, czyli tej najbardziej chyba kojarzonej w Płocku, tego najbardziej kojarzonego obszaru właśnie ze społecznością żydowską, dzisiejszej ulicy Kwiatka, Jerozolimskiej, Synagogalnej, fragment Bielskiej, chociażby w obrębie tej dzielnicy na samym początku XIX wieku też Żydzi remontowali te budynki, które wcześniej były w sporej części drewniane.
5: W takim razie przybliżmy te postacie, o których mówiłeś. Zacznijmy od Ireny Temerson.
7: Tak, Irena Temerson oczywiście pochodziła właśnie z tej rodziny Temersonów. Jej ojciec Mieczysław był lekarzem, literatem i publicystą. Mieczysław to też taka postać, ojciec Stefana i też postać, którą często gdzieś staramy się w naszych publikacjach przypominać, ponieważ postać arcyciekawa. Natomiast Irena miała dwóch braci, właśnie Stefana, pisarza, filmowca, wybitnego artystę awangardowego, taki też fenomen na skalę światową. Urodziła się w 1904 roku i jej rodzina, rodzina Temersonów, mieszkała wówczas jeszcze przy ulicy Kwiatka 1, czyli przy ulicy Szerokiej. W 1923 roku ukończyła Państwowe Gimnazjum Żeńskie imienia hetmanowej Reginy Żółkiewskiej, a potem studia medyczne. Sprawowała opiekę lekarską nad dziewczętami na koloniach letnich dla biednych dzieci, które były współfinansowane przez gminę żydowską w Płocku, a były organizowane w Sekanowie. I te kolonie letnie w Sekanowie zostały założone przez magistrat na takim właśnie gruncie leśnym. To była dość popularna destynacja, jeśli chodzi właśnie o różne organizowane wycieczki czy kolonie dla dzieci. Swoje życie zawodowe Irena początkowo związała z Warszawą i miała swój gabinet lekarski przy ulicy Złotej. W 1931 roku wyszła za mąż za Stefana Millera, też lekarza, lekarza psychiatrę i neurologa. I co jest ciekawe, od 1938 roku pomagała mężowi w prowadzeniu zakładu dla nerwowo i psychicznie chorych Żydów Zofiówka w Otwocku. Tam trafiali głównie Żydzi niezamożni, których leczono bezpłatnie, więc jakby ten zakład, to miejsce też miało taki etos społecznikowski czy charytatywny. No i ta historia pracy Ireny Temerson kończy się latem 1942 roku, bo tutaj mamy takie dwie wersje, które pojawiają się w źródłach, że wraz z mężem Stefanem uciekła do Mińska Mazowieckiego, gdzie w sierpniu podczas likwidacji getta w Mińsku Mazowieckim oboje popełnili samobójstwo. Druga historia głosi, że zostali zabici przez przewodników, którzy mieli ich pomóc im uciec i przeprowadzić ich przez granicę.
5: Czy gdzieś jakieś ślady znajdziemy Ireny Temerson w Płocku?
7: Przede wszystkim w dokumentach archiwalnych. Oczywiście tutaj to jest działka Gabrieli, która dotarła do tych informacji. Potem jeszcze przeszukując też archiwa, nie tylko płockie, dotarła do informacji o jej pracy, więc to jest... Wydaje mi się, że akurat z tej rodziny Temersonów, gdzie no oczywiście Stefan jest postacią bardzo znaną, ale też i Mieczysława, tak jak wspominałem, staraliśmy się przypominać. Myślę, że jest kolejną ciekawą postacią z rodziny Temersonów, którą warto tutaj przypominać właśnie ze względu na nie tylko na jej pracę jako absolwentki studiów medycznych, ale też właśnie na jej pracę właśnie polegającą na pomocy osobom niezamożnym.
5: No to co, teraz przenieśmy się do wieku XIX?
7: Tak, teraz troszeczkę wcześniej, bo też postać, która być może czytelnikom chociażby naszych przewodników, naszych publikacji napisanych przez Gabrielę jest już znana, czyli Bronisława Goldę, córka Pinkusa i Rywki Tauby Goldsteinów. Urodziła się w 1846 roku w Płocku. Jej mąż Benjamin był znanym płockim kupcem i filantropem. Bronisława była właśnie taką energiczną organizatorką przedstawień teatralnych, koncertów, różnego rodzaju wydarzeń charytatywnych, które miały na celu wspieranie finansowe instytucji dobroczynnych właśnie wywodzących się z płockiej społeczności żydowskiej. I tu jest taka bardzo ciekawa inicjatywa, bo pod koniec 1892 roku wspólnie z mężem uruchomiła tanią kuchnię dla biednych Żydów, którą utrzymywali wyłącznie własnym kosztem. To nawet nie była inicjatywa podpięta pod jakąkolwiek organizację społeczną, czy opierająca się o jakieś szerzej zbierane datki. To była całkowicie ich prywatna inicjatywa, która działała w kolejnych latach. Nie wiemy dokładnie do kiedy, ale zachowały się informacje, że w pierwszym roku tej działalności wydali prawie 6 tysięcy obiadów w okresie od, to nawet mamy dokładnie to zachowane, bo ta kuchnia działała od 27 listopada do 13 marca. 6 tysięcy obiadów w pierwszym roku działalności, w 1897 roku już 7,5 tysiąca obiadów. Także skala tej pomocy, biorąc pod uwagę, że to była tak naprawdę oddolna inicjatywa małżeństwa Golde, była naprawdę, naprawdę, naprawdę spora. Mówię, że to takie trochę jedzenie zamiast bomb, tylko jeszcze w XIX wieku. Właśnie inicjatywa, która miała na celu wsparcie tych, których nie było stać na pożywny, ciepły posiłek w tym przede wszystkim trudnym okresie jesienno-zimowo, wczesno-wiosennym, kiedy po prostu temperatury są niskie. No i te liczby też mówią same za siebie, ponieważ to pokazuje też skalę potrzebnej pomocy wśród społeczności żydowskiej, choć domyślam się, że jak to było z wieloma inicjatywami dobroczynnymi płockich Żydów, tam nikt nie odszedł z kwitkiem, czyli nikt tak naprawdę nie pytał tego, kto przyszedł i potrzebował pomocy, czy jest Żydem, czy nie, tylko każdy, kto na pomoc liczył, ją otrzymał, bo takie informacje też wielokrotnie się zachowywały.
5: Piotrek, tę postać spotkamy w ostatniej książce Gabrieli?
7: Tak, tak. Oczywiście Bronisława Goldę jest również jedną z bohaterek publikacji Rachmonim, Bnei Rachmonim, która też wbrew tytułowi tyczy się nie tylko synów miłosierdzia, czyli tak jak tradycyjnie nazywają się, czy mają wpisane w etos te właśnie społeczności żydowskie, że jednak dobroczynność jest mocno, mocno w nich zakorzeniona, ale też właśnie córki miłosierdzia, czyli kobiety, które niosły pomoc, bo tutaj jeszcze nawiązując do Bronisławy Goldy, ona była także opiekunką domu schronienia dla starców i kalek, który mieścił się w Baszcie, członkinią Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności, współzałożycielką tej płockiej Kropli Mleka, czyli tej organizacji, która miała na celu pomoc dzieciom i matkom. Także jej działalność była tutaj dużo, dużo, dużo szersza. Ona, Bronisława Goldę, zmarła w 1917 roku, więc jakby już wiemy, że chociażby ta działalność związana z wydawaniem darmowych obiadów, to też był już tak, no może nie schyłek jej życia, ale jednak już w dość jakby takim momencie takiej też stabilizacji własnego życia wspólnie z mężem podjęli decyzję, żeby tego rodzaju działalność prowadzić. Także postać, w której losy, ten etos społecznikostwa i pomocy był na pewno bardzo mocno wpisany.
5: Ważna postać społecznikowska w naszym mieście i jeszcze jedna na zakończenie.
7: Tak, to z kolei ciekawa postać, akurat postać, która nie znalazła się w książce Rachmonim Bnei Rachmonim, zresztą troszkę działaczka innej proweniencji. Puła Rakowska, przede wszystkim działaczka syjonistyczna i przywódczyni żydowskiego ruchu feministycznego, pedagogzka i tłumaczka. Ona się urodziła nie w Płocku, w 1865 roku w Białymstoku, natomiast jej dziadkiem był płocki rabin Leib Abrahamowicz Rakowski. To też taka postać, którą kojarzą być może czytelnicy chociażby naszej strony Jewish Płocku. To człowiek o wielkiej erudycji talmudycznej, ceniony za bystry umysł i wielkie zdolności, ale także właśnie działacz społeczny. Człowiek, który też działał bardzo aktywnie na rzecz szkoły religijnej Talmud Tora, która z jednej strony miała właśnie kształcić dzieci żydowskie w duchu właśnie żydowskiej tożsamości, ale też z drugiej strony on bardzo się starał, żeby chociażby szkoła kształciła na właściwym poziomie. Więc nie tylko w kwestii wiedzy takiej stricte judaistycznej. Natomiast Puła jako już kilkuletnia dziewczynka oczywiście była, uczęszczała do Hederu. Mając 12 lat ukończyła szkołę prywatną jako najlepsza uczennica. Uczyła się prywatnie języków hebrajskiego, do którego żywiła bardzo głęboką pasję i głębokie nim zainteresowanie. Potem została tłumaczką, tłumaczyła z języka rosyjskiego na hebrajski, publikowała teksty w Hacefirze. No i w zasadzie chyba od dziecka miała właśnie taką buntowniczą trochę naturę i rwała się do nauki przede wszystkim, choć tutaj też należy przypomnieć, ciągle mówimy o XIX wieku, czyli też gdzieś w tych bardzo, bardzo tradycyjnych rodzinach też niekoniecznie chętnie patrzono na to, że właśnie młoda kobieta chce się kształcić poza kręgiem tradycji, prawda? Więc tutaj stąd chociażby wynika ta jej buntownicza natura.
5: A w jaki sposób związana była z Płockiem, oprócz oczywiście dziadka?
7: No właśnie, do Płocka trafiła jako nauczycielka. Ona opowiada, tutaj przytoczę nawet cytat, bo napisała książkę, która nazywa się Wspomnienia rewolucjonistki i tam między innymi właśnie wspomina to, jak trafiła do Płocka. Dała ogłoszenie do gazety, więc pewnego dnia dałam ogłoszenie do gazety, że poszukuję posady kierowniczki względnie nauczycielki języka hebrajskiego na prowincji. Otrzymałam propozycję z 7 miast, wśród nich także z Płocka. Ze wszystkich propozycji zatrzymałam się właśnie na Płocku, mieście, gdzie mój dziadek przez 17 lat był rabinem, z miastem, którym były związane moje najprzyjemniejsze fantazje dziecięce, gdzie żyły i uczyły się w gimnazjum moje dzieci, gdzie jeszcze miałam bliskich, oddanych krewnych, którzy mnie przyjmą z otwartymi ramionami, gdzie będę się czuła jak u siebie w domu. No więc podjęła właśnie pracę jako nauczycielka języka hebrajskiego w żydowskim gimnazjum koedukacyjnym w Płocku. Oczywiście jeździła do rodziny do Warszawy, bo jak wspominała też akurat ta komunikacja była dobra. No i znajdowała się wśród twórców pierwszej syjonistycznej organizacji żydowskiej w Polsce pod nazwą Bnei Zion. Prowadziła tą syjonistyczną pracę wśród kobiet, była twórczynią właśnie tego kobiecego ruchu. syjonistycznego. Przez jakiś czas mieszkała w Palestynie, tam była nauczycielką w szkole zawodowej dla dziewcząt i otwierała także szkoły dla dziewcząt, między innymi w Otwocku i Świdrze. Także no, działaczka przede wszystkim na rzecz edukacji wśród dziewcząt, wśród młodych kobiet od samego początku. Taka zdecydowanie barwna osobowość i też osoba, która przetrwała wojenną zawieruchę, przetrwała wojnę. Ona półarakowska zmarła w Hajfie w 1955 roku.
5: Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, to odsyłamy do książki Gabrieli Ostatniej. Akurat tej postaci nie ma, ale są inne, prawda? No i oczywiście do waszej strony internetowej.
7: Tak. Jeśli wszystkich zainteresowanych tymi historiami właśnie ze społeczności żydowskiej w Płocku, zarówno herstoriami, których przybywa, to jest też taki cel nasz, żeby jak najwięcej tych historii, czasami tych trochę zamiecionych gdzieś pod dywan historii, starać się przypominać i do nich docierać, bo to czasami jest bardzo karkołomne, trudne zajęcie i żeby poskładać te klocki, trzeba spędzić, no to jest przede wszystkim działka Gabrieli, trzeba spędzić dosłownie miesiące nad badaniami historycznymi, więc jeśli każdy, kto jest zainteresowany tymi historiami i herstoriami, może sięgnąć do strony jewishplotz.eu, do publikacji Rachmonim Bnei Rachmonim i wszystkich tych naszych działań, które na bieżąco realizujemy.
5: Dziękuję bardzo. Moim gościem był dzisiaj Piotr Dąbrowski z Fundacji Na Blisko.
7: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock News.
5: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
5: W Radiu SK dzisiaj wędrujemy poza Płock, zwiedzamy płockie okolice i wy możecie doświadczyć różnego rodzaju wędrówek z nami, z Radiem SK. Dzisiaj pojedziemy do Wiączemina Polskiego, to jest niedaleko Płocka, a tam znajduje się skansen osadnictwa nadwiślańskiego. I z tego powodu dzisiaj moim gościem jest Magdalena Lica-Kaczan, która jest kierownikiem owego oddziału Muzeum Mazowieckiego. Witam cię serdecznie.
8: Dzień dobry Państwu, witam cię.
5: To jest fajne miejsce, do którego można, no niestety, dojechać głównie rowerem, albo jeśli mamy samochód, prawda? Jest to miejsce o tyle ciekawe, że tam jest mnóstwo rzeczy, które pozostały po Olendrach.
8: Dokładnie tak. Jest to absolutnie wyjątkowe miejsce. Między innymi dlatego, że jest to jedyne takie miejsce na Mazowszu, a jedno z dwóch w Polsce. Drugi skansen, który poświęcony jest właśnie osadnikom olenderskim, głównie tutaj Mennonitom, jest w Wielkiej Nieszawce w okolicach Torunia. Natomiast na Mazowszu to jedyne takie miejsce, gdzie możemy zajrzeć do Langhofów, długich domów, gdzie możemy zobaczyć pewne elementy krajobrazu, też skreślonego ręką Olendrów właśnie. A kim byli Olendrzy? Olendrzy byli inżynierami melioracji, byli specjalistami od, można powiedzieć, gospodarowania na trudnych, zalewowych terenach. Byli osadzani na nieużytkach, na obszarach, z którymi nie potrafił sobie poradzić polski chłop pańszczyźniany, ponieważ Olendrzy na terenie Mazowsza zaczęli, właściwie rozwój osadnictwa olenderskiego na terenie Mazowsza datuje się na XVII do połowy XIX wieku, ale w Polsce mamy ich wcześniej, oczywiście to jest wiek XVI, na Żuławach Wiślanych i później przesuwają się wzdłuż Wisły, docierają na Mazowsze, tworząc swoje osady.
5: Skąd pochodzili pierwsi osadnicy?
8: Pierwsi osadnicy pochodzili z terenów dzisiejszej Holandii, Flandrii i Fryzji. W następnych falach migracyjnych była to oczywiście ludność pochodzenia niemieckiego. I na terenach Mazowsza większość, można powiedzieć, była właśnie pochodzenia niemieckiego, w związku z czym wiemy też, że rok 1945, koniec II wojny światowej, właściwie położył kres tej kulturze Olendrów.
5: A kiedy zrodził się pomysł na stworzenie takiego skansenu i dlaczego właśnie w Wiączeminie Polskim?
8: Tak, skansen powstał na tak zwanych Wolendrach właśnie. Tak nazywają te tereny dawnego osadnictwa olenderskiego, osadnictwa nadwiślańskiego miejscowi. Jest to właściwie takie centrum. Jak popatrzymy na mapę właśnie tych zaznaczonych miejscowości, taka mapa jest na naszej wystawie, ale też w katalogu osadnictwa holenderskiego autorstwa Jerzego Szałygina, to zobaczymy, że tu jest takie zagęszczenie, można powiedzieć, tych wiosek lokowanych na prawie holenderskim. Ale też nie bez powodu powstał tam. Tutaj była po prostu nieruchomość, którą Muzeum Mazowieckie w Płocku zakupiło w 2013 roku od konsystorza ewangelicko-augsburskiego. Nieruchomość, na którą składał się dawny kościół właśnie Holendrów Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego. Kościół nie tak bardzo wiekowy, ponieważ raptem z 1935 roku taka data zachowała się na jego elewacji. Ale też naprzeciwko kościoła zachował się budynek dawnej szkoły, najprawdopodobniej z 1901 roku, ponieważ taką datę znaleźliśmy na kręgu zachowanej studni. Niestety ten obiekt był w bardzo złym stanie zachowania, kiedy muzeum zakupiło tą nieruchomość, dlatego w całości musiał zostać rozebrany i posadowiony na nowo, ale oczywiście zarówno w oparciu o badania architektoniczne, jak i też w oparciu o fotografie archiwalne, które udało nam się pozyskać od potomka Holendrów z Wianczemina, niejakiego Daniela Rinasa, którego odwiedziliśmy już w Niemczech w kolonii.
5: Czyli to były te dwa obiekty, ale podobno na tym terenie też był cmentarz, tak?
8: Jest cmentarz. Mhm. Właśnie chciałam jeszcze dodać, że poza tymi dwoma obiektami, dwoma elementami in situ zachowanymi mamy oczywiście cmentarz też osadników Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego, aczkolwiek możemy się też spodziewać, że były tam pochówki Menonitów, zwłaszcza w tej starszej części cmentarza, z takiej inwentaryzacji zachowanych nagrobków, z których udaje się odczytać inskrypcje. Jest ich 40. Najpewniej jest ich oczywiście więcej. Jestem, że płyty w części cmentarza, płyty nagrobne się nie zachowały.
5: Oprócz tych trzech elementów pojawiły się także kolejne na waszym terenie.
8: W strukturze skansenu, poza tymi trzema elementami, o których opowiedzieliśmy, mamy jeszcze dwie translokowane zagrody i one są właściwie z pobliskich miejscowości. Mam na myśli tutaj taki klasyk budownictwa holenderskiego. Jest to Langhof z Kępy Karolińskiej, również tutaj datowany po dacie zachowanej na studni na 1914 rok. I druga zagroda jest trzybudynkowa. Tutaj również mamy Langhof, ale z drugiej strony Wisły, czyli ze wsi Białobrzegi. W tej zagrodzie mamy też osobno posadowioną stodołę z pobliskiej wsi Piotrkówek i bardzo ciekawy obiekt związany z przetwórstwem Holendrów, czyli suszarnio-powidlarnia. Jest to niewielkich rozmiarów obiekt murowany z czerwonej cegły, kryty dachówką, więc w tej zagrodzie trzybudynkowej mamy też trzy różne pokrycia dachów, ponieważ Langhof z Białobrzegów jest na przykład pokryty blachą cynkowaną i pewnie jesteśmy jednym z nielicznych skansenów, jeśli w ogóle może jedynym, który ma taki obiekt wiejski, budynek kryty blachą. To świadczy oczywiście o dostatku tych gospodarzy holenderskich.
5: Jakie jest wyposażenie tych obiektów? Powiedz mi, co tam jeszcze można zobaczyć i dlaczego warto właśnie tam pojechać i w ogóle poświęcić czas, powiedzmy, w weekend na to, aby wybrać się do tego Wianczemina i do skansenu.
8: Ja myślę, że przede wszystkim warto nas odwiedzić z tego powodu, że jesteśmy właśnie tacy wyjątkowi, że nie ma innego takiego miejsca w pobliżu, gdzie możemy zajrzeć do tych chat Holendrów, zobaczyć, jak one były wyposażone i taką tutaj absolutnie dużą wartością jest to, że one są wyposażone właściwie w 100% w przedmioty, meble, urządzenia wykorzystywane do takiego domowego przetwórstwa, również maszyny rolnicze. Wszystkie obiekty właściwie pochodzą z okolicznych gospodarstw poholenderskich. Nie są to żadne rekonstrukcje, nie są to obiekty kupowane w antykwariatach, czy oczywiście z czasem zaczynamy uzupełniać naszą ekspozycję pewnymi zabytkami, które wiemy, że w tych gospodarstwach się znajdowały, ale na przykład my już ich nie zastaliśmy, bo zostały zniszczone, więc jeżeli znajdujemy takie obiekty na tak zwanych chociażby targach staroci, czy pewnych wyprzedażach internetowych, to oczywiście jesteśmy też takimi obiektami zainteresowani.
5: No właśnie, jakie macie plany? Co chcielibyście jeszcze zmienić? Co chcielibyście dostawić na terenie tego skansenu, żeby można było zobaczyć tego więcej?
8: Czy bardzo chcielibyśmy dużo rzeczy dostawić, tylko jest pewien kłopot przestrzeni. My jesteśmy bardzo kameralnym skansenem. To też jest pewien pewien nasz atut. Tak, podkreślają go zresztą bardzo często zwiedzający, z którymi mam okazję też często rozmawiać, nie wiem, oprowadzając ich.
5: Jaki teren zajmujecie?
8: Jest to niespełna 2,5 hektara, więc to w porównaniu z ogromnymi skansenami, które mają po kilkadziesiąt hektarów, mam na myśli tutaj pobliski Sierpce oczywiście, czy Radom, czy w Sanoku, czy w Ciechanowcu. Jesteśmy malutkim, kameralnym skansenem, dlatego ta wycieczka po pierwsze może nas nie zmęczyć, po drugie może być intensywna i my intensywnie możemy zwiedzać te kilka zaledwie obiektów. I tak się rzeczywiście dzieje, ponieważ zwiedzający mają taką, mając świadomość, że nie tak dużo mają tych chat do zwiedzenia i tutaj na koniec jeszcze kościół, a po kościele powiedzmy jeszcze nostalgiczny spacer ku pamięci tych Holendrów na cmentarz, więc oni rzeczywiście bardzo w takim powolnym trybie powiedzmy zwiedzają rzeczywiście i dokładnie i przyglądają się tym wszystkim zabytkom, ale też mają okazję, taką też dosyć wyjątkową, kontaktu właściwie z naszymi przewodniczkami. Spacer z przewodnikiem jest w ofercie naszego skansenu i to też należy podkreślić, bo cały czas jesteśmy bezpłatnie, tak? Czyli jest bezpłatnie wejście na tereny skansenu, ale również zwiedzanie z przewodnikiem jest bezpłatnie i nasze panie przewodniczki, to też jest nasz atut, pochodzą właściwie z tych terenów, także one gdzieś tam od...
5: Czyli znają całą historię i wiedzą wszystko właściwie o tym,
8: od urodzenia, prawda? Po prostu cały czas były karmione z pewnością tymi historiami.

0: uroczyste otwarcie tego geoszlaku Doliny Środkowej Wisły i na terenie naszego skansenu znajdują się dwie skrytki, więc dla wszystkich poszukiwaczy tych skrytek z pewnością jest to też okazja do tego, żeby nas odwiedzić i wiem, że ci ludzie nie tylko odkodowują te klucze, te kłódki, żeby dostać się do środka i wymienić jakimiś gadżetami, czy też zabrać jakąś pamiątkę, ale też przy okazji zwiedzają nasz skansen. Także myślę, że to jest świetne połączenie.
1: Skansen w sierpcu słynie z tego, że organizuje różnego rodzaju imprezy w okresie całego roku, ale wy również to robicie.
0: Oczywiście. Nie może być inaczej przecież. Zaczynamy na wiosnę. Chcemy, żeby to zawsze była jakaś taka wiosenna impreza, na przykład kiermasz wymiany nasion. W pierwszym roku było to spotkanie z ornitologiem, ponieważ skansen jest pięknie położony na terenie graniczącym z Natura 2000, na terenie krajobrazu chronionego, blisko Wisły. Mamy w linii prostej 700 metrów. Mnóstwo jest tego ptactwa przelatującego i przylatującego, także gniazdującego również w naszych zagrodach, w części oborowej, ale też i w stodołach, więc tutaj taki kontakt z ornitologiem był wykład ornitologa, ale także zaprosiliśmy pana, który jest fantastycznym rysownikiem, więc przy okazji były świetne warsztaty tutaj z malowania akurat piór. Kolejne wydarzenia, też wiosenne zresztą, to jest kiermasz na przykład wielkanocny. To są już takie większe imprezy plenerowe. Później mamy Święto Jana, które już jest wpisane w tradycję tego miejsca zanim powstał skansen, ponieważ to Święto Jana zapoczątkowało Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno w Grzybowie i my oczywiście to święto wpisaliśmy. Dlaczego Święto Jana? Ponieważ ten kościół, który raptem tylko przez 10 lat służył olendrom Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego, bo mamy 35 rok do 45, powiedzmy, natomiast później przez prawie 50 lat służył okolicznym parafiom rzymskokatolickim w Zycku i w Troszynie. I wówczas kościół był pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela. I tutaj mamy też jakby łączy nam się ta historia przedwojenna z powojenną. I takim punktem centralnym tego Święta Jana jest nabożeństwo o charakterze ekumenicznym, więc zapraszamy tutaj zawsze przedstawicieli obydwu kościołów do poprowadzenia wspólnej modlitwy. Chociaż kościół jest już przestrzenią taką muzealną, jest zdesakralizowany, więc wykorzystujemy go również jak najbardziej na wystawy. Nie powiedzieliśmy jeszcze o stałej wystawie naszej, która jest prezentowana w tym kościele. Jest to wystawa planszowa Osadnictwo Olenderskie na Mazowszu. Właśnie ona cały czas jest dostępna, więc poza zwiedzaniem zagród, zwiedzaniem kościoła, zwiedzaniem budynku szkoły, gdzie jest prezentowana jednopomieszczeniowa sala lekcyjna, możemy zwiedzać oczywiście jeszcze tę wystawę. I kończymy sezon taką jesienną imprezą właśnie powidlarnią. Ta impreza ma mieć charakter właśnie takiego podsumowania, ale też i zapraszamy tutaj właśnie lokalnych przetwórców z różnymi lokalnymi produktami. Zawsze tym wszystkim imprezom plenerowym towarzyszy ta część dla ciała i dla ducha, można powiedzieć, bo zawsze są jakieś wykłady, koncerty i tak samo tutaj na tej powidlarni również. I powiedzieliśmy jeszcze może też o naszych ogródkach, ponieważ te panie, które są naszymi przewodniczkami, one są też wspaniałymi ogrodniczkami, więc one dbają tutaj o to, aby było kwieciście, kolorowo i pięknie. I właśnie zapraszamy całym rokiem. Wiemy, że są tacy zwiedzający, którzy przyjeżdżają do nas o różnych porach roku właśnie po to, żeby zobaczyć, jak ta szata tych roślin się zmienia i to jest cudowne doświadczenie.
1: A do skansenu zapraszała kierowniczka owego skansenu Magdalena Lica-Kaczan. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: Dzisiaj moim gościem w magazynie Radio SK jest Jan Kłębek, sensei z klubu Karate Płock. Witam Cię w studiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Janku, powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z karate?
3: Moja przygoda z karate rozpoczęła się w dosyć młodym wieku. Byłem bardzo ruchliwym, niesfornym dzieckiem i rodzice chcieli coś jeszcze ze mną zrobić, oprócz tego, że dużo wychodziłem na podwórko i biegałem wkoło domu. I postanowili za namową ich znajomych zapisać mnie do klubu karate w Zamościu, ponieważ jestem z Zamościa, więc tam rozpoczynałem swoją przygodę z karate.
1: Czy rodzice

0: Oglądali wejście smoka?
1: Na pewno. To były czasy, gdzie wejście smoka, Bruce Lee, Van Damme królowali. W tamtych czasach w telewizji i wszyscy chyba oglądali, wszyscy chcieli być właśnie tymi super zawodnikami.
0: Jak to się stało, że założyłeś klub karate tradycyjnego?
1: Moja przygoda z karate jest już prawie 30-letnia i klub karate w Płocku, to też jest dość ciekawa historia, został założony w 2012 roku. A jakby początek tego wszystkiego narodził się na zgrupowaniach kadry narodowej, ponieważ jako zawodnik kadry narodowej jeździłem na zgrupowania, na różnego rodzaju zawody międzynarodowe i pojawił się taki pomysł, taka inicjatywa, żeby w Płocku powstał klub karate. I z racji tego, że już byłem po studiach i była sytuacja taka, że mogłem w sumie w dowolnym miejscu w Polsce się osiąść i rozpocząć przygodę z karate, no to chciał, że trafiłem właśnie tutaj do Płocka.
0: Jednak twoje największe osiągnięcia, jeżeli chodzi o zawodnika?
1: W 2012 to był taki pierwszy poważny start, na którym zdobyłem wicemistrzostwo świata w konkurencji NBU. Później w 2014 zdobyłem mistrzostwo świata w konkurencji NBU i w 2016 to był taki mój ostatni start seniorski i tam zdobyliśmy razem z drużyną w konkurencji kumite drużynowe puchar międzykontynentalny.
0: Co ci daje więcej satysfakcji? Bycie zawodnikiem, co ci dawało właściwie, czy teraz bycie trenerem?
1: Na etapie właśnie tym startowym, gdzie byłem zawodnikiem kadry i bardzo mocno trenowałem do tego, to no, największa satysfakcja to było powołanie na te mistrzostwa. Czy to było od 2007 roku, to były moje pierwsze mistrzostwa Europy, to był w sumie wielki sukces, bo jako junior wtedy zostałem powołany do startu w konkurencji kumite, na których no niestety nie poszło mi za dobrze. Natomiast to już był taki pierwszy sygnał, że to jest ten kierunek, w którym chcę iść, w którym chcę się rozwijać i no to była dosyć długa droga, ponad 10-letnia w kadrze, która no dawała mi bardzo dużą satysfakcję.
0: Ale w czym się bardziej spełniasz? Jako trener czy jako zawodnik?
1: I na tamtym etapie jako właśnie zawodnik, to było największe wyróżnienie, ta kadra narodowa. Natomiast teraz, jak już można powiedzieć, że w cudzysłowie jestem na emeryturze zawodniczej, chociaż jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem, to na etapie prowadzenia klubu to jednak największy sukces i największe szczęście dają zawodnicy, którzy osiągają właśnie te najwyższe laury.
0: Ale nie odpowiedziałeś mi wprost. Co dla ciebie jest ważniejsze i lepsze? Zawodnik czy trener?
1: No jednak na tym etapie to trener. Jako rola trenera jest dla mnie najważniejsza.
0: Rozumiem. Janku, karate tradycyjne, no właśnie, czym się charakteryzuje? Dlaczego można mówić o tym jako o sporcie, ale tak właściwie no nie do końca takim, w którym występuje taka typowa sportowa rywalizacja?
1: Karate tradycyjne nie jest to taki typowy sport. Jest to sztuka, którą nieustannie rozwijamy i ona nie ma takiej granicy. Każda osoba, która trenuje karate, to na dobrą sprawę rozpoczyna przygodę na całe życie, którą może szlifować przez cały ten czas. Na początku, na etapie zawodniczym wiadomo, że każdy zawodnik, każdy młody adept karate chce osiągać najwyższe wyniki jakby w tym aspekcie sportowym. Natomiast im dłużej trenujemy, im jesteśmy starsi, tym więcej uwagi zwracamy na szczegóły, na aspekt zdrowotny, na aspekt biomechaniki, na aspekt rozwijania całego ciała.
0: Jakie cechy powinien mieć karateka?
1: Przede wszystkim pokora. To jest chyba najważniejsza cecha, chyba nie tylko w samym karate, a ogólnie w życiu, żeby jak najlepiej się rozwijać jako człowiek.
0: Czy ty właśnie to rozwijasz w swoich uczniach?
1: Przede wszystkim staram się, żeby moi zawodnicy, którzy startują, charakteryzowali się dużą pokorą. Dzięki temu mogą skierować swoje myśli i skierować swoje intencje na cel, który chcą osiągnąć.
0: Ilu zawodników w tej chwili liczy klub?
1: Na chwilę obecną mamy w klubie około 250 zawodników, nie licząc placówek przedszkolnych, w których mamy zajęcia i co chwilę rozpoczynamy współpracę z nowymi przedszkolami. Także licząc przedszkola, myślę, że będzie to około 500 osób trenujących.
0: No to bardzo dużo. Jak dajesz sobie z tym wszystkim radę?
1: Oprócz mnie jako głównego trenera w klubie, jeszcze mamy trzech instruktorów, którzy pracują z dzieciakami w przedszkolach. No i te dzieciaki w przedszkolach później przechodzą do nas, do klubu, do regularnych sekcji i już rozwijamy pod kątem zawodniczym i pod kątem przygotowania do dawania egzaminu na wyższe stopnie.
0: Najmłodsze dzieciaki to?
1: 2,5-3-latka to już są najmłodsze u nas w klubie, które trenują. Jest to grupa tygrysków, czyli najmłodsza grupa i te grupy trenują od 16:30 w sumie w każdy dzień.
0: Najstarszy zawodnik w klubie?
1: 75 lat.
0: No to masz bardzo duży rozrzut.
1: Tak, przedział wiekowy jest bardzo duży, natomiast no, każdy ćwiczy w swojej grupie, w określonej grupie, jeśli chodzi o stopień zaawansowania i wiek.
0: No właśnie, stopień zaawansowania. Ci najmniej zaawansowani mają biały pas.
1: Tak, przychodząc do klubu rozpoczynamy przygodę jako całkowicie początkujący i status początkującego trwa bardzo różnie. Niektórzy bardzo zaangażowani zawodnicy mogą już po miesiącu, po dwóch miesiącach przystąpić do egzaminu na pierwszy stopień uczniowski, czyli na biały pas. Nazywa się to stopień uczniowski 9 Q. Po tym etapie dalej jest osobą początkującą, ale można powiedzieć, że już wchodzi pomału w te szeregi grupy średnio zaawansowanej.
0: Ostatni stopień zaawansowania, ten najwyższy to?
1: Mamy stopnie uczniowskie i stopnie mistrzowskie. Stopnie uczniowskie są od białego poprzez żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski pas do brązowego i brązowy pas pierwszy Q to jest ostatni stopień uczniowski, który później przechodzi w stopień mistrzowski dan. I stopni mistrzowskich dan mamy 10, 9 za życia, 10 pośmiertnie zostaje nadany za zasługi i sukces.
0: Ile dan ty masz?
1: Ja mam 4. Jeszcze trochę mi brakuje do tego 9, natomiast jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, karate, przygoda na całe życie, także na pewno będę dążył do tego, żeby jakby osiągnąć wszystko w tym karate.
0: Jeżeli chodzi o twoich podopiecznych, to są bardzo młodzi ludzie, albo też młodzi, troszkę starsi, tak jak powiedziałeś, którzy uczestniczą w różnego rodzaju zawodach międzynarodowych z dużymi sukcesami, prawda?
1: Tak. Nasi zawodnicy, którzy już od lat trenują, są to zawodnicy, można powiedzieć, no, na bardzo wysokim poziomie, bardzo profesjonalni. Są to zawodnicy, którzy już w 2012 rozpoczynali przygodę z karate. Teraz już jako czarne pasy, jako grupy wiekowe seniorskie i juniorskie właśnie prezentują najwyższą formę. I w ostatnim czasie nasi zawodnicy mieli możliwość udziału w Mistrzostwach Świata Federacji ITKF, które w Portugalii organizowane były z dużym powodzeniem, oraz kolejnej federacji WTKF, które były organizowane w Peru. I tam nasi zawodnicy stawali na najwyższych stopniach podium i zaprezentowali się bardzo dobrze.
0: Ci zawodnicy w obecnym czasie to zawodnicy, którzy wystąpili w Peru, ale nie tylko na Mistrzostwach Świata czy Europy. Tegorocznych zdobywają medale, bo zdobywają je od wielu lat, prawda?
1: Zgadza się. W sumie rok rocznie można powiedzieć, że przywozimy jakiś medal z imprezy międzynarodowej, czy to są Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata. Takim dużym przełomem był start w Kanadzie na Mistrzostwach Świata w 2018 roku, gdzie nasi zawodnicy mieli czołowe miejsca. Między innymi była to zawodniczka Daria Dolna, Bartek Dolny, jej brat, Artur Siery, Magda Jagielska. No i od tego w sumie się zaczęło. Startowaliśmy jeszcze wcześniej, przed 2018 rokiem, w turniejach, w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata Klubów, które były organizowane w Czechach i na Litwie, i tam też zawodnicy, można powiedzieć, średnio zaawansowani już stawiali swoje pierwsze kroki na tak ważnej imprezie i później to rzutowało na start w późniejszych latach i na sukcesy w późniejszych latach.
0: Skoro sukcesy, no to trzeba powiedzieć wprost, że jesteś w takim razie fantastycznym trenerem.
1: przez skromność nie zaprzeczę. Natomiast
0: jak wyszkolić takich zawodników, którzy uczestniczą w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i zdobywają medale, te najwyższe?
1: Jest wiele tajemnic, których nie mogę zdradzić na antenie, natomiast zawodnik, który przychodzi do nas do klubu i ma określony cel, jest brany pod uwagę w procesie treningowym właśnie przygotowującym do tych Mistrzostw Europy i Świata, do tych najważniejszych imprez. Ale nie jest to tylko jakby najważniejszy cel, na który wszyscy czekają, tylko po drodze mamy kontrolne starty. To jest właśnie start w tych imprezach takich kontrolnych, nabywanie doświadczenia, później daje możliwość modyfikowania procesu treningowego, ustawiania go konkretnie do danego zawodnika, no i z powodzeniem to realizujemy i dzięki temu mamy taki wynik.
0: Czy w Płocku mamy sporo młodych ludzi, którzy są rzeczywiście uzdolnieni w tym kierunku karate?
1: Muszę powiedzieć, że tak. Bardzo dużo nowych adeptów karate, którzy przyszli do nas w tym roku. Bardzo dużo jest zaangażowanych osób, bardzo dużo malutkich dzieciaczków trenujących, bardzo dużo dynamicznie wykonują te ćwiczenia, są bardzo wkręceni w ten trening i to rokuje na przyszłość i będzie na pewno sporo sukcesów.
0: Janek, co jest potrzebne, kiedy dziecko rozpoczyna przygodę z karate? To drogi sport, czy też nie?
1: Wbrew pozorom, na samym początku jest to bardzo tani sport, bo nie trzeba na dobrą sprawę nic. Wystarczy przyjść na bezpłatne zajęcia, spróbować, czy to jest dla danej osoby odpowiedni sport, czy też nie. Na pierwsze zajęcia nawet butów nie trzeba, bo trenujemy boso, czy to na parkiecie, czy to na matach dedykowanych do sztuk walki. Więc wystarczy tylko przyjść i ćwiczyć. Przez początkowe miesiące strój też nie jest wymagany. To kimono, karate gi, w których już zawodnicy startują na zawodach. Też tego nie wymagamy na treningach. Wystarczą tylko i wyłącznie chęci. Jeśli rodzic chce, żeby dziecko spróbowało, a dziecko jest niepewne, to może nawet rodzic wejść z dzieckiem na salę i zobaczyć, jak to wygląda. I zazwyczaj jest to tak, że jak dziecko spróbuje raz, to już zostaje z nami na dłużej.
0: Czyli generalnie nie jest to drogi sport i warto się nim zainteresować już za młodu.
1: Zgadza się. Im młodszy jest zawodnik, im wcześniej rozpocznie całą przygodę, tym łatwiej później takiemu zawodnikowi jest wystartować w trudniejszych imprezach.
0: Nabory prowadzicie cały rok, czy też macie określony czas, kiedy zapisujecie dzieciaki do poszczególnych grup?
1: Nabory do naszego klubu są w określonym czasie. Zazwyczaj od kilku lat praktykujemy zapisy z wyprzedzeniem i na dobrą sprawę, jak ogłaszamy na początku wakacji nabór, to na początku sierpnia już mamy grupy wypełnione. Głównie tutaj mówię o grupach początkujących naborowych. Oczywiście zdarza się tak, że po jakimś czasie, na przykład we wrześniu albo w październiku, dzieciaki zmieniają dyscyplinę i robią miejsce dla nowych chętnych i ten nabór później już dużo mniejszy dalej trwa. Ostatnio, kilka dni temu odebrałem kilka telefonów rodziców dzieciaczków, które chciałyby spróbować i te dzieci przyszły na zajęcia, co prawda dołączyły do grupy już trenującej, ale szybciutko wdrożyły się w tą grupę i od niedawna trenują już z powodzeniem.
0: W takim razie życzę ci, Janku, samych sukcesów jako trener. No i nie tylko. No, życzę oczywiście sukcesów tym, którzy u was trenują, czyli dzieciakom.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Moim gościem był Jan Kłębek, sensei z klubu Karate Płock.
1: Dziękuję.
0: SK Płock News. Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
2: SK Płock.
0: W Radiu SK witam Iwonę Krajewską, prezesa Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Witam cię, Iwonko, w studiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna. Właściwie kojarzy się większości z nas, płocczan, ale nie tylko, tych, którzy przyjeżdżają do naszego miasta ze spacerami po Płocku, po Starówce, z przewodnikami odplotowymi. Ale przecież to nie tylko to. Przypomnijmy dziś sobie, jakie były początki Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i jak to wszystko się zaczęło.
2: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna powstała w 2009 roku. W kwietniu dokładnie 2009 roku została podjęta uchwała Walnego Zebrania mówiąca o powołaniu naszego stowarzyszenia, bo Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem, które zrzesza branżę turystyczną, ale zrzesza również samorządy, jak również osoby fizyczne, które chciałyby działać na rzecz rozwoju turystyki w naszym mieście. Takie stowarzyszenie zostało powołane z inicjatywy Urzędu Miasta Płocka. Takie organizacje powstawały w całej Polsce, no i brakowało nam takiej organizacji w Płocku. Płocka branża zgłosiła się do miasta, mówiąc, że chcemy działać, chcemy wspólnie czynić dobro na rzecz rozwoju turystycznego naszego miasta.
0: A jak ty trafiłaś do Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej?
2: Ja pracowałam wtedy w Urzędzie Miasta Płocka, zajmowałam się turystyką, no i pracowałam nad stworzeniem tej organizacji, także pracowałam nad stworzeniem całej dokumentacji tego stowarzyszenia. Następnie prezydent powiedział, no to będziesz ją prowadzić.
0: Ile członków liczy?
2: Obecnie około 45 członków liczy. To jest taka ruchoma liczba. Jedni przystępują do organizacji, nie odchodzą. W organizacji mamy przede wszystkim samorząd miejski. Miasto Płock jest tym głównym członkiem, który daje najwyższą składkę, która powoduje, że możemy funkcjonować, prowadzić biuro, zatrudniać ludzi, prowadzić informację turystyczną. A oprócz tego są hotelarze, są restauratorzy, są różne organizacje, stowarzyszenia, Towarzystwo Naukowe Płockie czy Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego. Są również instytucje kultury, spółki miejskie też są.
0: Bo ja rozumiem, że każdy może w tej chwili też wstąpić, tak?
2: Tak, są też i przewodnicy turystyczni. Jak wstąpić do plotu? Wystarczy wypełnić deklarację członkowską, taką chęć wyrazić na piśmie, że chcemy przystąpić do stowarzyszenia. Następnie zarząd podejmuje taką uchwałę o przyjęciu kolejnego członka do naszego stowarzyszenia. No i później raz w roku wystawiamy notę, składkę członkowską dla tych naszych członków. No ta składka członkowska umożliwia nam prowadzenie biura. Składka członkowska też stanowi wkład własny do projektów, które realizujemy, bo oprócz tego, że jako stowarzyszenie pozyskujemy pieniądze z różnych innych instytucji, samorządów, ministerstw, czy z samorządu województwa mazowieckiego, oprócz tego, że pozyskujemy, piszemy takie projekty, musimy też mieć wkład własny do tych projektów. Tym wkładem jest bardzo często praca pracowników, wkład wolontariuszy, ale również czasami są wymagane większe wkłady, więc też i wkłady finansowe.
0: Przez te lata działalności, jakie projekty cieszyły się największą popularnością?
2: Projekt, z którego słynie Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, który jest zauważany nie tylko przez mieszkańców Płocka, przez turystów, przez różne organizacje turystyczne, przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną, czy przez Polską Organizację Turystyczną. Wielokrotnie otrzymywaliśmy nagrody za ten projekt jako wzorcowy produkt turystyczny. To jest oczywiście akcja turystyczno-edukacyjna Odkryj z nami Płock.
0: To, o czym mówiłem na początku.
2: Na samym początku powiedziałeś, Darku, to są te wakacyjne spacery z odplotowymi przewodnikami do najważniejszych atrakcji turystycznych miasta.
0: Przypomnijmy, na czym polega akcja, jak ona wygląda, jak ona jest organizowana, przez jaki czas, ile ludzi w niej uczestniczy.
2: Akcja turystyczno-edukacyjna Odkryj z nami Płock jest to projekt, który realizujemy przede wszystkim w okresie wakacyjnym. wakacyjnym, choć trwa on do końca roku kalendarzowego, ze względu na to, że w drugiej części do projektu zapraszamy też najmłodszych mieszkańców Płocka, prosząc o przygotowanie prac plastycznych ukazujących urok turystyczny naszego miasta i z tych prac później wybieramy najładniejsze, które zdobią kalendarz Płocki Lot. Ale przede wszystkim akcja ta polega na organizacji wakacyjnych spacerów do najważniejszych atrakcji turystycznych miasta. Spacery odbywają się wybrane soboty i niedziele wakacji. W zależności od tego, ile nam środków uda się pozyskać, wtedy wiemy, ile możemy takich spacerów zorganizować. Spacery są tematyczne albo związane z danym obiektem, bo na przykład idziemy, odkrywamy ekspozycję 10 wieków Płocka, bądź ekspozycję secesji, bądź ekspozycję Art Deco w Muzeum Mazowieckim, ale również są takie projekty, takie spacery bardziej rozbudowane, gdzie odkrywamy średniowieczną historię naszego miasta i wtedy zaglądamy do większej liczby obiektów, nie tylko do jednego. Są spacery typowo poświęcone na przykład Bazylice Katedralnej, bądź właśnie muzeum, bądź Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, bądź Katedrze Kościoła Starokatolickiego Maria Witów, zawsze licznie odwiedzanej, czy do Płockiej Machowianki. Co roku staramy się wprowadzić też jakiś nowy spacer, inny, którego jeszcze nie było, tak żeby osoby, które uczestniczą na przykład od wielu lat w tym projekcie, mogły coś nowego zobaczyć z nami, ale są też te właśnie podstawowe spacery, które po prostu muszą być, bo jest to nasze dziedzictwo, dziedzictwo wszystkich Płocczan, historia naszego miasta, więc musi być średniowiecze, musi być katedra, musi być muzeum diecezjalne, musi być Muzeum Mazowieckie. To są te obiekty, z których jesteśmy bardzo dumni i przypominamy historię. Zawsze jest też spacer poświęcony obronie naszego miasta w 1920 roku. Zawsze przypominamy tą bohaterską walkę samych mieszkańców o to, żebyśmy mogli my dziś w dzisiejszych czasach żyć w wolnym kraju, w wolnym mieście i być szczęśliwym.
0: Ile osób uczestniczy w takich spacerach? Ile przewija się co roku?
2: To są spacery, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Prawie, że bez promocji. Co prawda płockie media bardzo wspierają nas przy realizacji tego projektu i od lat powtarzają i przypominają, że już te spacery nam się zaczynają, ale średnio każdego roku uczestniczy w nich około 2000 osób. Są spacery, na które przychodzi bardzo dużo ludzi. Były takie spacery, gdzie przychodziło i 300, i 350 osób, gdzie po prostu przerastała nas to zainteresowanie. Są spacery mniej liczne.
0: Ale co jest fajne, również przyjeżdżają ludzie z dalekich stron Polski, prawda?
2: Tak, tak. Może ze względu na to, że jest to bardzo cykliczna impreza, odbywająca się już od 2011 roku, więc przez tyle lat organizujemy te spacery i od samego początku pojawiali się na początku w większości mieszkańcy Płocka i nieliczni turyści, tak teraz właśnie odnotowujemy takie przyjazdy, które nas czasami bardzo zaskakują, bardzo pozytywnie zaskakują, gdzie osoby z odległych zakątków naszego kraju, ze Śląska, spod granic naszego państwa przyjeżdżają specjalnie na spacer z plotem do Płocka.
0: Co roku pojawia się tak zwany płocki paszport turystyczny.
2: Tak, w ramach tego projektu drukujemy płocki paszport turystyczny. Graficznie on wygląda jak
0: prawdziwy paszport.
2: Jak prawdziwy paszport, więc on bardzo ładny jest. A w środku jest opis naszych spacerów, opis najważniejszych atrakcji turystycznych. Jest to taki mini przewodnik po Płocku. Jest to też fajny gadżet, który nie tylko jest dostępny podczas projektu i w Płockiej Informacji Turystycznej, ale też zabieramy go na targi turystyczne i bardzo fajnie ludzie reagują na to, że takie coś mogą otrzymać. Bardzo często żartujemy sobie, że z tym paszportem teraz możecie Państwo swobodnie poruszać się po mieście, tak?
0: To jest taka wizytówka, jeżeli chodzi o plot, ten projekt Odkryj z nami Płock, ale przecież są też projekty także takie sztandarowe, oprócz tego, prawda?
2: Tak, akcja Odkryj z nami Płock była pierwszym projektem, który realizowała Kłodzka lokalna organizacja turystyczna i zauważyliśmy, że w okresie wakacyjnym w większości przychodzą osoby dorosłe i brakowało nam dzieci. Cały czas zdarzaliśmy się z taką opinią w mieście, rozpoczynając naszą działalność, że to nie jest w ogóle atrakcyjne dla turysty, że nic ciekawego w mieście nie mamy. Postanowiliśmy większy nacisk położyć na tą edukację regionalną i oprócz tego, że w okresie wakacyjnym przede wszystkim uczyliśmy Płocka dorosłych, pomyśleliśmy o skierowaniu projektu do młodszych mieszkańców Płocka i tak powstał projekt Płock na szóstkę. Płock na szóstkę jest projektem skierowanym do dzieci z klas czwartych Płockich Szkół Podstawowych. Organizujemy go w okresie roku szkolnego i polega on na organizacji niekonwencjonalnych zajęć z edukacji regionalnej w naszym mieście. Dla klas uczestniczących w projekcie drukujemy Płocki Dziennik Lekcyjny. Jest to też mini przewodnik po Płocku. Jest to też publikacja, która mówi o najważniejszej historii naszego miasta, ale taki Płocki Dziennik Turystyczny jest również pamiątką dla klasy uczestniczącej w projekcie. Tam uczestnicy mogą zbierać pieczątki w danych obiektach potwierdzające udział w tym projekcie. Jest miejsce na listę obecności, także klasy tam sobie wpisują swoich uczestników, przyklejają różne pamiątkowe naklejki, czy właśnie pieczęcie z danych obiektów. Te zajęcia odbywają się w najważniejszych miejscach związanych z historią naszego miasta. Zawsze staramy się, by przybliżyć średniowieczną historię naszego miasta, zajrzeć do Bazyliki Katedralnej i pokazać Kaplicę Królewską, gdzie znajduje się sarkofag władców Polski. Staramy się zajrzeć do Muzeum Diecezjalnego, gdzie najważniejsze skarby sakralne diecezji płockiej się znajdują. Zaglądamy do Muzeum Mazowieckiego. Przypominamy również o płockim poecie Władysławie Broniewskim, więc są to też takie zajęcia różnorodne, nie tylko z taką historią naszego miasta, ale czasami w projekcie jest jakiś koncert, czasami w projekcie jest jakieś widowisko, w zależności od tego, jakie środki finansowe uda nam się pozyskać. Były lata, gdy organizowaliśmy konkursy dla klas jeszcze w ramach tego projektu. Dzieci szykowały kroniki o Płocku. W zależności od tego, jakie środki nam się uda pozyskać, ten projekt rozbudowujemy.
0: Iwonko, ile projektów udało wam się zorganizować przez te 14 lat? Liczyłaś?
2: Nie liczyłam. Na pewno parę dobrych tysięcy dzieci udało nam się zaprosić do tego projektu. Każdego
0: do tego,
2: roku,
0: ale ja mówię w ogóle o projektach, które realizowaliście.
2: Oj, to bardzo dużo, bo tak jakbym miała jeszcze wymieniać, jest projekt, który też organizujemy w miarę cyklicznie, średniowieczny projekt o średniowiecznej historii naszego miasta. Projekt Średniowieczny Płock, gdzie zapraszaliśmy rekonstruktorów do udziału w zajęciach, gdzie budowaliśmy miasteczko wczesnośredniowieczne na wzgórzu tumskim, gdzie znowu najmłodsi mieszkańcy, przedszkolaki, uczestniczyły w takim projekcie i uczyły się wykonywać na przykład garnuszków z gliny, czy poznawały pracę archeologa.
0: Które z projektów jeszcze warto wymienić?
2: Muzyczne czwartki na Płockiej Starówce, koncerty na Płockiej Starówce, które organizujemy też już od wielu lat, które cieszą się w wakacje dużym zainteresowaniem. W czwartki na małej scenie znajdującej się na Starym Rynku w Płocku organizujemy wakacyjne koncerty wykonywane przez muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Organizujemy rajdy rowerowe z Płocka w okolice. Rajdy cieszące się też bardzo dużym zainteresowaniem. Oczywiście zawsze jest przewodnik turystyczny, który opowiada o tych atrakcjach znajdujących się na trasie. Organizujemy podwieczorek patriotyczny. Jest to też wydarzenie, które naprawdę ogromnie cieszy się dużym zainteresowaniem i co roku przerasta nas ilość uczestników i taki bardzo pozytywny odbiór. Jest to wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych na Płockiej Starówce. Też cieszy się fajnym odbiorem i bardzo pozytywną opinią. Jest zawsze na samym początku sezonu turystycznego, otwieramy ten sezon, organizujemy spacer z przewodnikami, gdzie tych przewodników charakteryzujemy, ubieramy i staramy się, by ten spacer był wyjątkowy. Organizujemy spacer spacery związane z Europejskim Dniem Gotyku Ceglanego, bo Płock jest członkiem Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego i zawsze w przedostatnią sobotę czerwca organizujemy taki spacer Szlakiem Gotyku Ceglanego.
0: Atrakcji jest mnóstwo i projektów jest mnóstwo. Rzeczywiście mogłabyś tu wymieniać i wymieniać prawdopodobnie, ale oprócz tego, że organizujecie to wszystko w Płocku dla płocczan, ale także tych, którzy przyjeżdżają do naszego miasta dla turystów, to także bywacie na targach turystycznych, prawda?
2: Tak, bo prowadzimy informację turystyczną w naszym mieście przede wszystkim. Na Starym Rynku w Płocku, w domu Darmstadt znajduje się właśnie Centrum Informacji Turystycznej, które prowadzimy. Tam pracują informatorzy, którzy stanowią taki bezpośredni kontakt z turystą i podpowiadają, co warto w naszym mieście zobaczyć.
0: Poza tym też organizujecie szkolenia dla przewodników.
2: Tak, to za chwileczkę, ale właśnie jeżeli chodzi o tą informację turystyczną, to również jeździmy na targi turystyczne w Polsce, promując Płock jako miejsce konieczne do zobaczenia i do odkrycia. Tam jesteśmy, tam zachęcamy do zwiedzania, ale żeby te wszystkie projekty realizować, musimy też, tak jak powiedziałeś, organizować szkolenia dla przewodników turystycznych. Co jakiś czas organizujemy, szkolimy takie osoby, z którymi później nawiązujemy współpracę, które dla nas później pracują i dla państwa, oprowadzając państwa po mieście. Są to osoby z ogromną pasją, z ogromną wiedzą na temat historii naszego miasta. Robimy te szkolenia dla branży turystycznej. Są to takie szkolenia dla pracownika restauracji, pracownika hotelu, który często ma bezpośredni kontakt z turystą. Kiedy turysta siada na kawie w kawiarni, może swobodnie zapytać się pani kelnerki czy pana kelnera: jestem w Płocku, gdzie tu ma miejsce, warto zobaczyć. I bardzo nam zależy, żeby te osoby, które mają właśnie ten bezpośredni kontakt z turystą, potrafiły podpowiedzieć, gdzie iść, co zobaczyć, bo ja tam byłem, bo ja byłem z plotem w Muzeum Mazowieckim, już wiem, tam warto zajrzeć.
0: No właśnie, i warto do was zajrzeć, żeby dowiedzieć się, co warto obejrzeć w Płocku. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję i zapraszam.
3: SK Płock.
0: W Radiu SK Alek Pietrzak, płocczanin, reżyser filmowy, twórca m.in. festiwalu Big Festiwalowski. Chciałbym, żebyśmy troszkę porozmawiali o tobie, o twojej karierze, jak ci się udało Metzfaldowskiego i innych zaangażować do pierwszego twojego filmu.
4: Do mojego pierwszego filmu, czyli do Mocnej Kawy. Mocna Kawa wcale nie jest taka zła. To nie jest mój pierwszy film, taki pierwszy miałem, robiłem, jak wiem, 16 lat, prawda, pożyczoną kamerą i tak dalej, potem moje pierwsze dwuminutowe etiudy w szkole, 10-minutowa etiuda i tak dalej, 15-minutowa etiuda i w końcu drugi rok studiów na Warszawskiej Szkole Filmowej, na reżyserii filmowej i egzamin końcoworoczny, a wcześniej konkurs na scenariusz, bo najlepsze oceniane scenariusze dostawały finansowanie. Ja wtedy dostałem największe finansowanie w historii szkoły, bo rzeczywiście miałem dosyć długi scenariusz, który przerodził się właśnie w ten film. I ten scenariusz był podstawą do tego, że Maciej Ślesicki, dyrektor szkoły, dał mi te porządne pieniądze, ale powiedział: dobra, daję ci taką kasę, ale tego nie może zagrać byle kto. To muszą zagrać ludzie, którzy pociągną ci ten film, którzy pomogą ci ten film zbudować, bo ja do tej pory myślałem, że reżyser robi wszystko i jest najmądrzejszy i najważniejszy, a potem się okazało, że reżyser bez aktorów, tak jak dyrygent bez świetnych solistów,
0: nie istnieje.
4: Może sobie machać tym kijkiem, ale jak nie ma świetnego składu muzyków, no to nie zagra nic fantastycznego. Więc tak samo ja potrzebuję fenomenalnych aktorów i to Maciek Ślesicki postawił na tym, że mam brać z górnej półki, mam brać z czołówki. I rzeczywiście ten scenariusz był podstawą do tego, żeby aktorów zainteresować. Bo jak się potem dowiedziałem poprzez zainteresowanie reżyserią, jeździłem na spotkanie i było kiedyś takie spotkanie w Krakowie na festiwalu Off Camera z aktorem, który grał Gimliego, czyli Krasnala w Władcy Pierścieni. Bardzo znana postać, wspaniały szekspirowski aktor brytyjski, najbardziej właśnie znany z roli Krasnala w Władcy Pierścieni. Zadałem mu pytanie na spotkaniu, jakby co go przyciąga w scenariuszu i czy by, jakby dostał scenariusz od młodego reżysera, to czy by wziął, ale nie byłoby tam pieniędzy, tak? I on powiedział wtedy ważną rzecz, która mi utkwiła do dziś, nie? I która była też siłą napędową, dlaczego zaproponowałem współpracę Wojtkowi Metzfaldowskiemu i Marianowi Dziędzielowi, czyli jeden z największych gwiazd polskiego kina, dzięki którym ten film wyszedł i do tej pory gdzieś tam jest oglądany i o nim słyszę. Aktor ten powiedział, że aktor musi mieć do zagrania mięso. jeżeli dostanie coś, w czym już grał 5 razy, to będzie chciał za to pieniądze. Ale jeżeli dostanie coś i dobry aktor mu powiedział, mi zapamiętaj, jeżeli dostanie coś, czego wcześniej nie grał, jeżeli dostanie coś, co granie sprawi, że będzie musiał pomyśleć, przygotować się, jakoś inaczej spojrzeć na to, co do tej pory robił, rozwinąć się w jakiś sposób.
5: No właśnie, będzie to dla niego wyzwanie.
4: Wyzwanie to dla niego wyzwaniem, to on to weźmie od studenta za psie pieniądze albo za to, żeby móc to zrobić, żeby mu pomóc.
5: I tak się stało u ciebie.
4: I tak się stało u mnie. I to był taki ciąg przyczynowo-skutkowy, o którym teraz wspomniałem, jakby skracając pewne wątki, ale to jest szalenie ważne i to się nauczyłem przy tym filmie, przy Mocnej Kawie, wspominając Mezwaldowskiego i Dziędziela, że jakby ja jako reżyser nie istnieję, jeśli nie mam po pierwsze nie tylko świetnej gwiazdorskiej obsady, ale przede wszystkim dobrze obsadzonej obsady. Bo mogę mieć gwiazdę, ale która będzie źle obsadzona, nie sprawdzi się w tej roli, wtedy to nie wyjdzie. A już czego się nauczyłem, co było dla mnie największą lekcją, że Dziędziel z Mezwaldowskim nigdy wcześniej nie grali, a bardzo cenili swoje prace i chcieli ze sobą zagrać. I ja im tą możliwość dałem, nie wiedząc o tym, w tym scenariuszu.
5: Czyli trafiłeś w dychę.
4: Tak, i trafiłem w dychę, a oni jeszcze mają taki charakter troszeczkę, nie że zawadiacki, ale lubią sobie docinać. Lubią innym docinać, są tacy ironiczni i tak dalej. Jeden i drugi to ma. Więc jak oni grali ojca i syna, którzy nie widzieli się 16 lat i w scenariuszu są te docinki i oni mogli sobie jeszcze pododawać i podocinać i być dla siebie zgryźliwi i tak dalej, to już w ogóle jakaś się taka energia wytworzyła. A film jest o tym, że pomimo tego, że się nie znoszą i nie widzieli 16 lat, tak naprawdę w głębi duszy się kochają.
5: No tak, to są typowe relacje ojca i syna.
4: Więc jakby nauczyłem się, że zanim już wszedłem na plan jako reżyser, ja już w dużej mierze ten film wyreżyserowałem, podejmując takie decyzje, albo słuchając się, czy podpowiedzi starszych, mądrzejszych, ale to finalnie ja gdzieś tam musiałem zdecydować, że ta energia już od pierwszego dnia się gdzieś się na ten ekran się nagrała. Mhm. Na tym ekranie przez obiektyw i kamerę.
5: Słuchaj, czy już na początku, po tym sukcesie tego pierwszego filmu krótkometrażowego, czy już wtedy wiedziałeś, że chcesz pójść właśnie w tym kierunku, w kierunku komedii, ale no, takiej niegłupawej?
4: Jeszcze na etapie Mocnej Kawy czułem to, ale jeszcze nie wiedziałem tego do końca. I to było tak, że chyba spotkania z publicznością po Mocnej Kawie mnie w tym zaczęły umacniać i upewniać, że słysząc śmiechy na sali, to powodowało jakieś takie duże energetyczne naładowanie moich baterii, że to jest wszystko po coś, że to ma sens, ale nie tylko, bo potem jak się dowiedziałem, że ludzie przychodzili do mnie po seansach i słyszałem to kilkukrotnie, że mają ochotę zadzwonić do ojca, powiedzieć mu, zapytać go, jak się czuje, czy pojechać do niego z kratą piwa, czy z czteropakiem, wypić, usiąść z nim jako dorosły człowiek i pogadać o tym wszystkim, co było wcześniej, przeprosić za jedno, zapytać o drugie, czemu tak się wydarzyło. To sprawiło, że to warto to robić i być może to jest sposób na dotarcie do widza, nie krzyczenie do niego, nie mówienie mu drukowanymi literami, co ma robić i jak ma robić, tylko mówienie o sprawach ważnych w sposób lekki, w sposób zabawny, w sposób taki z humorem, co sprawi, że
5: humorem sprowokować się do działania.
4: Dokładnie i ten humor i ta lekkość sprawia, że nie do końca czujemy się, że jest nam coś wtłaczane do głowy i coś nakazywane, nie do końca jesteśmy zmuszani do czegoś, bo wtedy nam się tych rzeczy nie chce
5: robić. I wydaje nam się,
4: że
5: my sami chcemy tego, prawda?
4: Dokładnie o to chodzi. Jak się trochę pośmiejemy z tych ludzi, którzy tam są, okazuje się, że potem, że w sumie praktycznie to my tak mamy
5: tak sami.
4: Tak śmiejemy się sami z siebie, nie? I podchodząc do tego w taki sposób, okazuje się, że można przenieść ważne idee i wartości poprzez takie podejście, poprzez taki język sztuki, poprzez taki język filmowy. I potem jakby, żeby pięknie też przejść do, czy spuentować to do Marka Koterskiego, to kiedy miałem taką trochę, taki gorszy czas na festiwalu Solanin Film Festival, gdzie wygrałem właśnie ten festiwal moim filmem, wtedy też nagrodę dostawał Marek Koterski tam, właśnie na tym festiwalu w Nowej Soli, siedział na publiczności, oglądał mój film i też się śmiał. I to było dla mnie takim jakby oznaką, że dobra, widownia się śmieje, ale jeżeli mam mistrza komedii takiej, komedii dramatu polskiego, w którym przegląda się Polak jakby w lustrze, Polacy mogą się przejrzeć, to znaczy, że może warto iść w tym kierunku, nie? To już to tak pointuję.
5: No i poszedłeś. Kolejne filmy, później długometrażowe, Czarna Owca, Juliusz wcześniej. Powiedz mi, czy łatwiej w związku z tym było ci angażować tych aktorów do kolejnych produkcji, bo Metzfaldowski i Dziędziel rzeczywiście zagrali fantastycznie i to była ta twoja przepustka do tego wielkiego kina?
4: Zdecydowanie tak. Każde kolejne spotkanie z aktorami, spotkanie z producentami było o wiele łatwiejsze, ponieważ coś już stało za mną. Jakaś praca, jakieś nagrody i przede wszystkim też ci ludzie mogli po prostu to zobaczyć, ale mogli też zadzwonić do tych aktorów, bo wiem, że Krzysztof Kowalewski, który zagrał w Ja i mój tata w moim kolejnym filmie, dzwonił do Mariana Dziędziela zapytać się, jak się ze mną pracuje i żeby wiedzieć, czy już starszy pan chce do 80-letni, czy on nie wpadnie trochę w jakieś kłopoty studenta, który jest nieprzygotowany, a on obiecał, że zagra, więc będzie się męczył i będzie mu potem głupio odejść z tego i tak mi o tym opowiadał, więc te polecajki tak zwane, bo to jeszcze jest jedna rzecz, że można zrobić coś dobrego, ale no na przykład było się niefajnym, niemiłym, niedobrym, złym, nieprzygotowanym, a to się udało i film jest dobry, ale ludzie dzwonią do tych ludzi i mówią, nie, to zapomnij, to wyszło przypadkiem, ale współpraca była okropna i ten reżyser nie wiedział, czego chciał, więc uważaj, nie? A tutaj też jakby, też to słowo było dobre, bo rzeczywiście coś, co sprawiło, że to wyszło, było również moje jakieś taka wielkie zaangażowanie w przygotowanie.
5: Podejmujesz temat trudnych relacji rodzinnych w sposób, pokazujesz to w sposób komediowy. Czy to jest temat, który rzeczywiście będziesz kontynuował w następnych filmach?
4: Chciałbym powiedzieć, że i tak, i nie, bo nie dlatego, że to nie jest mój cel, żeby tak było, żeby w każdym kolejnym filmie był rzeczywiście ten temat rodziny, to nie jest jakby podstawa mojej twórczości, trochę teraz? Tak, ale z drugiej strony również muszę powiedzieć tak, dlatego, że nie ma innego wyjścia, niż jeżeli nawet film nie jest o rodzinie per se, to tworząc każdego z moich bohaterów i ich przeszłość i budując tego bohatera, spotykając się z aktorami i tak dalej, ja buduję ich relacje z ich przyjaciółmi, z ich ludźmi, którymi spotykają, z ich szefem w filmie, poprzez to, w jakiej rodzinie się wychowali. Więc budowanie postaci za każdym razem to jest przejście przez to, kim był bohater, kim byli jego rodzice, jaki był w domu, czego się nauczył i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest nieuchronne, że zawsze w każdym moim filmie będą elementy rodzinne. Mhm. Czy rodziny, bo tak się buduje postać.
5: Alek, jesteś osobą, która chciałaby i chce pomóc młodym, żeby też mogli wystartować, którzy marzą o czymś takim jak twoja kariera, która się rozwinęła bardzo szybko. Takich młodych widziałeś na festiwalu, Big Festiwalowski zapewne.
4: Tak.
5: Powiedz mi, czy rzeczywiście jest materiał w Płocku?
4: Jest materiał wszędzie właśnie, to jest... W każdym mieście, każdym miasteczku jest taki potencjał, jest taki, drzemie ktoś, tylko trzeba to obudzić i trzeba dać z takiego poczucia, ja to też robię w dużym stopniu, bo czasem ktoś nie wie, że coś w nim drzemie, póki czegoś nie odkryje, albo ktoś nie pomoże mu tego odkryć, tak? Dlatego taka oferta, nie tylko moja festiwalowa czy warsztatowa w Płocku powinna mieć miejsce, ale wiele różnych ofert ludzi, którzy powinni tu przyjeżdżać, czy wracać, czy budować coś, czy proponować młodym ludziom, żeby ci mogli sobie paru rzeczy popróbować. Pójść zagrać w tenisa, pójść pośpiewać, pójść do Dzieci Płocka i potańczyć, pójść na warsztaty filmowe, może fotograficzne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pójść na spotkanie z jakimś biznesmenem, który opowie o świecie biznesu, prawda? Żeby coś w tych dzieciakach obudzić, żeby one zaczęły coś robić. I to jest, co jest super ważne. Na pewno też są wśród dzieciaków w Płocku tacy, którzy mają jakąś taką siłę, wynoszą z domu i wiedzą, gdzie chcą iść i w którą stronę, podziwiają swoich rodziców, czy mają od nich wsparcie, ale również bardzo ważna jest taka, tego typu oferta, która pomoże ten, jak się mówi po angielsku, sparkle, czyli to coś obudzić w młodym człowieku.
5: I ty tę ofertę też będziesz przygotowywał nadal w Płocku.
4: Tak, tak, i kolejnymi warsztatami, i kolejnym festiwalem, który się tutaj odbędzie. Będziemy to raczej, wszystko wskazuje na to, że będziemy to rozwijać.
5: No w takim razie trzymam cię za słowo i życzę powodzenia. Dziękuję ci
4: Dziękuję
5: za wizytę w studiu. Moim gościem był Alek Pietrzak, płocki reżyser filmowy.
6: Muzyka się żyje.
7: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
8: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
7: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak na stronie niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment, będzie też Margaret, będzie Dua Lipa, ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna, może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien w waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hit na czasie. Nawet się zrymowało.

0: sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie albo czujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można, nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej jaskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu SK już za chwilę.
1: Reklama. Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

Serdok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.

0: potrzeb.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
4: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do płockiego zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy to przypadek, że Złom ma tyle samo liter co Kron? Nie sądzę. A wiesz, co jeszcze ma tyle samo liter? Kasa. I to niezła. Skup Złomu Kron. Jak zawsze, kompleksowo, od ręki, a portfel zadowolony. Skup Złomu Kron. Przyjedź do nas. Jesteśmy i w centrum, i w Nowej Białej, i na parcelach. Ruszaj 4 litery i do Krona. I korzystnie sprzedaj Złom.
7: I po reklamie.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: I po reklamie. Płock na czasie.
9: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Lalka, czy też Luna i Rozgadana Świnka, Niebo nad Normandią, Rolling Loud Film, czy też Teddy i Magiczna Lampa, Vincent, Legenda Oceanu oraz Zapomniana Wyspa. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Przedwiośnia, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A jeżeli od filmów wolicie gry, to Giełda Gier Wideo rusza w Płocku 10 października.
10: Muzyką się żyje.
11: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, A jak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
12: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
13: Serce zabiło mocno.
12: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
11: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
12: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
11: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na sk.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemblińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy, trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie, przeminie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt, no tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt, nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstyd się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcer z harcerką, harcer z harcerką? I może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: może.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl. I po reklamie.

0: tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
16: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00. O 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
15: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, czy później Ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
17: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
15: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszycie na żywo. Artysta ruszył w klubową krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DNA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK. And I say, hey,
0: anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.
13: Yeah.

takie niedzielne, leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prosiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. No, ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 6, 4, 4, 2, 3, 2, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? No nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. Tovlo, Chuckin' Buddy już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: I po reklamie.
6: Płock na czasie.
7: Siema, z tej strony Kasper Klonowski. Trwa odliczanie do kolejnej edycji Arena of Sound. Na początku grudnia Orlen Arenę wypełni muzyka elektroniczna.
8: Dla każdego będzie coś miłego, to jest jednak 10-godzinny event. W prime time HVOB, ale będziemy schodzić i podjeżdżać troszeczkę z mocniejszym brzmieniem.
7: Powiedział nam Jakub Sawicki. Na scenie poza Her Voice Over Boys wystąpią Cats and Dogs czy Anya Schneider. A już 10 października w naszym mieście rozpocznie się kolejna giełda gier wideo.
9: Muzyką się żyje. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Niebo, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 73730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
10: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
11: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
9: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23:00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12:00. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I wanna be your slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Sabir ma Fly High w Radiu SK, to są hity na czasach. Gdyby tak się udało latać oczywiście nad tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku, wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku, zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Danet i Resi, Family You w Radiu Wiecka to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A Łatwo Gang już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc wspomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia i Lick Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli. Łukasz,
0: na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? Ten maksimum to jest najgorzej.
1: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, jeżeli
1: niczego ode mnie nie chcicie w tym momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam, i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O. Tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walcz możecie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajne!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stoldref. Nowe Trzepowo 57. Producent okien i drzwi z PCV, aluminium oraz hybrydowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: I po reklamie.
14: Muzyka się żyje.
15: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
16: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
15: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
17: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
15: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
18: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając, słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
2: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
18: Bo to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
15: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13. Także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Thrillerek, Innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise. Raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
7: I po reklamie.

0: Gnarly i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia dla wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smyczy, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie grał, Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
9: I po reklamie.
10: Płock na czasie.
11: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czeka na was m.in. Lalka, Zapomniana Wyspa, a także Verity, coraz większy mrok, Resident Evil, W sercu dziczy, 100 dni Misja Zeus, czy też Teddy i Magiczna Lampa, Luna i Rozgadana Świnka, jak również Sekretne Piętro. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie internetowej płockiego kina Helios, a po zaproszeniu zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 18 października Memoriał Piotra Przyborowskiego.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
13: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
12: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
14: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
15: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
12: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
16: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony, nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można, facetowi nic do tego, mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz. Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stoldref. Nowe Trzepowo 57. Producent okien i drzwi z PCV, aluminium oraz hybrydowych.
2: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie chcesz płakać, jak będziesz sprzedawać? Sprzedaj złom w Kronie, bo w skupie złomu Kron jest kompleksowo, od ręki i jak zawsze mamy dla ciebie świetne ceny. Nie płacz więc za swoim złomem, ciesz się kasą. Sprzedaj z Kronem. Skup złomu Kron. 3 lokalizacje: Nowa Biała, Parcele i Centrum.
5: I po reklamie.

0: Nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Zerlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
9: uszkodzenia ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
8: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
10: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
11: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
8: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
12: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

czekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko weskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. Chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK w Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Agnieszka Płock.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: to kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Cut Really Paco Amoroso. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
13: Dokąd ja tak biegnę?
14: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Czy to przypadek, że złom ma tyle samo liter co kron? Nie sądzę. A wiesz, co jeszcze ma tyle samo liter? Kasa. I to niezła. Skup złomu kron. Jak zawsze kompleksowo od ręki, a portfel zadowolony. Skup złomu kron. Przyjedź do nas. Jesteśmy i w centrum, i w Nowej Białej, i na parcelach. Ruszaj 4 litery i do krona. I korzystnie sprzedaj złom.
16: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
19: I po reklamie.
11: Płock na czasie.
10: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Lalka, czy też Luna i Rozgadana Świnka, Niebo nad Normandią, Rolling Loud Film, czy też Teddy i Magiczna Lampa, Vincent, Legenda Oceanu oraz Zapomniana Wyspa. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Przedwiośnia, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A jeżeli od filmów wolicie gry, to Giełda Gier Wideo rusza w Płocku 10 października.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
0: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
4: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
19: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczaniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu Eska.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego gra ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: Kiciu,
19: a?
18: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
19: Już czuję ten dreszczyk.
18: A?
19: I wygraną.
18: A?
19: Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
18: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
19: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
18: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
19: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
18: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: Polsce.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ślicznie tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stordref. Nowe Trzepowo 57. Producent okien i drzwi z PCV, aluminium oraz hybrydowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
21: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
20: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
22: Mołącka przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
20: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
23: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska, to są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Saphirix Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał, a jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: I po reklamie.

0: Toby Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Hey, I got a stranger in my mind.

0: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Wiesz co? Jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
20: I po reklamie.
21: Płock na czasie.
22: Siema, z tej strony Kasper Klonowski. Trwa odliczanie do kolejnej edycji Arena of Sound. Na początku grudnia Orlen Arenę wypełni muzyka elektroniczna.
23: Dla każdego będzie coś miłego, to jest jednak 10-godzinny event. Prime time HVOB, ale będziemy schodzić i podjeżdżać troszeczkę z mocniejszym brzmieniem.
22: Powiedział nam Jakub Sawicki. Na scenie poza Her Voice Over Boys wystąpią Cats & Dogs czy Anya Schneider. A już 10 października w naszym mieście rozpocznie się kolejna giełda gier wideo.
24: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. A na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
25: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
24: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
26: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie. i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
24: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: I po reklamie.

0: Czeska.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
17: I po reklamie.

0: Wielka Płock.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kiciu,
2: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk.
6: A?
2: I wygraną.
6: A?
2: Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

0: Wielka Płock.
1: Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
5: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Eska Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
0: Eska Płock.
1: Katarzyna Pietrzyk, kierowniczka referatu wspierania inicjatyw społecznych w Urzędzie Miasta Płocka i Zuzanna Lewandowska, edukatorka Klubu Rozwoju Cyfrowego. Witam Was bardzo serdecznie w studio.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
1: Słuchajcie dziewczyny, będziemy dzisiaj właśnie sobie opowiadać o Klubie Rozwoju Cyfrowego. Wiem, że ten klub w Płocku istnieje już przeszło rok, w związku z tym macie już jakieś doświadczenia, ale chyba nie wszyscy jeszcze wiedzą, że w ogóle takowy klub istnieje. W związku z tym powiedzmy na początku, czym on jest i właściwie kto tam może przyjść do Was.
2: Może na początek powiem, że Płock jest jednym z 64 gmin, gdzie działa właśnie taki klub rozwoju cyfrowego.
1: Czyli nie jesteśmy jedyni.
2: Nie, ale też jesteśmy tutaj w takim projekcie pilotażowym, gdzie no, przystąpiliśmy do tego projektu i gmina pozyskała na ten cel bardzo duże środki z Unii Europejskiej, bo prawie około 5 milionów.
1: No to sporo.
2: To już jest sporo.
1: Działacie od 2025 roku, ale wiem, że chyba klub zawiązał się troszkę wcześniej, prawda?
2: Tak, klub zawiązał się już od marca, z tym, że pierwsze nasze tutaj porady i warsztaty zostały zorganizowane dopiero od lipca. I projekt potrwa do końca czerwca 2027 roku.
1: Czyli jest jeszcze sporo czasu, w związku z tym ci, którzy nie zdołali jeszcze zapisać się na zajęcia do klubu i uczestniczyć w tych zajęciach, mogą jeszcze to zrobić.
2: Tak, oczywiście zachęcamy jak najbardziej, bo klub jest otwarty nie tylko dla seniorów, ale dla wszystkich mieszkańców Płocka, bez względu na wiek. Jeżeli osoba jest niepełnoletnia, to wtedy rodzic wyraża zgodę na uczestnictwo w takich właśnie zajęciach, poradach indywidualnych. Więc naprawdę to jest super okazja na podniesienie swoich kompetencji cyfrowych, czy tak jak seniorzy, zapoznanie się z nowymi tutaj technologiami.
1: Czy... No właśnie, czym się zajmujecie tak dokładnie, konkretnie? Czego mogą nauczyć się? Mówisz tutaj głównie seniorzy, ale pewnie tylko, prawda?
2: Nie, tak jak mówiłam, klub jest otwarty do wszystkich mieszkańców, ale w większości z klubu korzystają seniorzy.
1: A dlaczego tak się dzieje, Zuza?
3: Ze względu na to, że mają więcej wolnego czasu niż osoby, które są aktywne zawodowo, choć klub też jest otwarty i dostosowany do właśnie osób, które pracują, ponieważ chociażby w czwartki jesteśmy otwarci do godziny 18, więc osoby, które mają regularną pracę, mogą również przyjść na zajęcia i uczestniczyć w tym projekcie.
1: Kiedy te zajęcia w ogóle się odbywają?
3: Tak naprawdę to od poniedziałku do piątku. Codziennie są dostępne zajęcia indywidualne. Zazwyczaj w środę i czwartki są zajęcia grupowe. Warsztaty grupowe, gdzie na początku zbieramy jakąś tam określoną liczbę osób, na przykład 8 osób zapisuje się do nas na warsztat z obsługi smartfona czy obsługi mObywatela. I wtedy są prowadzone warsztaty po 2-3 godzinki.
1: No właśnie, powiedzcie, jakie tematy podejmujecie na tych warsztatach?
3: Najczęściej wybieranym tematem, jeżeli chodzi o zajęcia indywidualne, jest to na pewno obsługa smartfona, a z zajęć warsztatowych mamy 11 tematów, które są tak naprawdę niezmiennie przez cały jeden miesiąc i się powtarzają przez następne kolejne. Jest to obsługa smartfona, obsługa laptopa, możliwość korzystania z mObywatela, profilu zaufanego. Również bardzo popularnym tematem jest bezpieczeństwo w sieci, zagrożenia. Fotografowanie smartfonem to są takie najbardziej popularne tematy, rozchwytywane głównie przez seniorów.
1: Mhm. Ja myślę, że bezpieczeństwo w sieci i zagrożenia to nie tylko temat, który powinien zainteresować seniorów, prawda?
3: Oczywiście. Ostatnio jeszcze przed wakacjami robiliśmy warsztaty dla szkół policjalnych, gdzie właśnie tematem zajęć było bezpieczeństwo w sieci.
1: No właśnie, to bezpieczeństwo szczególnie jest ważne w czasach dzisiejszych i tak jak powiedziałaś, również myślę, że te zajęcia są idealne dla młodych osób, które właściwie dopiero zaczynają swoją przygodę z cyfryzacją, prawda?
3: Przede wszystkim wchodzą w dorosłe życie, gdzie no jednak będą musieli jednak pewne dokumenty kiedyś je dogonią po prostu, będą musieli je wypełnić.
1: Czego dokładnie uczycie? Opowiedz mi, jak wyglądają takie zajęcia.
3: Warsztaty oferty czy indywidualne?
1: No jedne i drugie.
3: Dobra.
1: Zacznijmy od indywidualnych.
3: Jasne. To na początek zawsze uczestnik dzwoni bądź po prostu przychodzi do naszej siedziby KRC i umawia się na konkretny termin i na konkretną godzinę. Takie konsultacje indywidualne zazwyczaj trwa jedną godzinę zegarową. Zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że głównie seniorzy przychodzą z rozpisanymi problemami na kartce i je po prostu rozwiązujemy podczas tej godziny. I to może być problem w postaci na przykład wysłania SMS-a z zdjęciem, albo to też na przykład może być problem na zasadzie założenia konta na profilu zaufanym, więc skala trudności zajęć tak naprawdę jest dość indywidualna. Warsztaty grupowe wyglądają w ten sposób, że rekrutujemy osoby i tak minimalnie 8 uczestników zawsze mamy. Tematy sobie sami wybierają. Najczęściej jest to obsługa laptopa, chociaż nie tylko, też media społecznościowe plus ta sztuczna inteligencja też są bardzo często wybierane, dlatego że seniorzy chcą się dowiedzieć, jak rozróżnić rzeczywistość od tej sztucznej inteligencji. Na warsztatach również uczestnicy dostają materiały edukacyjne w postaci dokładnie zrobionej instrukcji, jak mają na przykład wstawić posta na Facebooku, krok po kroku, ze zdjęciami, więc jest to dla nich bardzo duże ułatwienie. Oni zawsze dostają te instrukcje dla siebie do domu, dzięki czemu mogą ćwiczyć regularnie te nowe umiejętności. I również zostawiamy podczas warsztatów grupowych takie miejsce na zadawanie pytań bądź dzielenie się własnymi doświadczeniami, szczególnie jeżeli omawianym tematem jest bezpieczeństwo. Zawsze się pytamy, czy jakiś uczestnik miał może styczność z próbą wyłudzenia danych, czy z włamaniem się na konto na Facebooku. I dość często niestety się to zdarza. Ale jesteśmy w stanie temu zapobiec, chociażby edukując, jak zabezpieczać swoje media społecznościowe, chociażby metodą ochrony dwuskładnikowej, czy chociażby po prostu nie podawania swoich haseł obcym osobom.
1: Mhm, czyli wtedy podajecie, co należy zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji,
3: tak,
1: prawda?
3: Jest.
1: A jeżeli już, no niestety, ktoś wpakował się w taką sytuację, czy jakoś mu pomagacie?
3: Tak, oczywiście. Nawet zachęcamy niektórych do tego, żeby złożyli zgłoszenie na policję, bo niektóre przypadki były aż tak poważne.
1: Aha.
3: Natomiast jeżeli była próba wyłudzenia pieniędzy, no to zawsze mówimy uczestnikom, co potrzeba robić. Przede wszystkim nie reagować, ignorować, nie podawać żadnych informacji.
2: Bo nie powiedziałeś mi jeszcze, gdzie się znajduje Klub Rozwoju Cyfrowego, a to jest bardzo istotne. Mieścimy się przy ulicy Sienkiewicza
3: 21. Lokal 29. Parter.
2: I jesteśmy dostępni dla płotczan od poniedziałku do środy w godzinach 18 do 16. W czwartek, jak już tutaj Zuzia powiedziała, jesteśmy od 9 do 18, troszeczkę dłużej. I w piątek od 8 do 15, więc serdecznie zapraszamy. Mamy też swój profil na Facebooku Klub Rozwoju Cyfrowego, gdzie aktualizujemy wszystkie nasze tutaj nowinki.
3: Harmonogramy,
2: tak. Są tam też do pobrania dokumenty rekrutacyjne, które należy wypełnić przed przystąpieniem do warsztatów, bo na porady indywidualne możemy się umówić telefonicznie.
1: Kasiu, powiedz mi, czy jest jakaś ograniczona liczba osób, które mogą uczestniczyć w tym projekcie przez te lata od 2025 roku, czy nie?
2: Nie.
1: Czyli
2: nie ma
1: limitu.
2: Tylko musimy oczywiście przeszkolić jakąś tam grupę docelową założoną przez projekt unijny, tak?
1: A powiedzcie, czy w takim razie te warsztaty, te zajęcia indywidualne są bezpłatne, skoro są dofinansowane przez Unię Europejską, czy też trzeba za nie zapłacić?
2: Całkowicie bezpłatne.
1: Mhm.
2: Tak, i jeszcze każdy uczestnik, który bierze udział w warsztatach, dostaje od nas również gadżety.
1: O, jakie są to gadżety?
2: Pendrive, notatnik do zapisania, długopis. Na każdego też czeka szklanka dobrej herbatki, kawki, ciasteczko.
1: Tutaj bardzo często przewija się słowo senior, ale jestem ciekaw, czy pojawiają się jednak osoby młodsze i też są zainteresowane tym klubem.
3: Było kilka przypadków osób, które były jeszcze aktywne zawodowo i rzeczywiście te czwartki, które były dłuższe, przydawały nam się. Natomiast jeszcze takich osób, które są nieletnie i same z siebie przyszły do nas, jeszcze nie było. Ze względu na to słowo senior się bardzo często powtarza ze względu na to, że to jest po prostu większa część naszych uczestników.
1: A jak myślicie, jak w takim razie zachęcić tych młodszych? Czy oni rzeczywiście już są tacy wyedukowani i nie potrzebują takiej pomocy?
3: Moim zdaniem najlepszym sposobem byłoby pójść do szkoły i zrobić dla nich po prostu taki warsztat. Czy oni do nas mają przyjść, czy my do nich, dla nas to nie ma absolutnie żadnej różnicy.
1: A czy jest to możliwe? Czy tak? Na przykład można zgłosić coś takiego do was?
3: Tak, oczywiście. My sami też również występujemy z taką propozycją do szkół ponadgimnazjalnych, czyli no, teraz są licea, żeby właśnie przynieśli nam uczniów, żebyśmy my ich doedukowali w, na przykład w zakresie bezpieczeństwa M-Obywatela lub my możemy do nich przyjść z taką.
1: Powiedzcie, czy te zajęcia, które są dedykowane osobom starszym, seniorom, czy no jeszcze czynnym zawodowo, ale troszkę starszym, a te, które proponowalibyście na przykład osobom młodym, czyli tym, którzy chodzą jeszcze do szkoły, będą się czymś różniły, czy też nie?
3: Nie. Nie będą się absolutnie różniły. Każdy ma dostęp do tych samych informacji. Tutaj absolutnie nie faworyzujemy ani...
1: Ale chodzi mi o sposoby trafienia na przykład do określonej grupy osób.
3: A to na pewno sposób prowadzenia zajęć jest...
2: Dostosowany do grupy.
1: Czyli do wieku.
2: Tak, inaczej tak będziemy tutaj, edukatorzy będą przekazywać pewnie wiedzę dla seniorów, inaczej do młodych.
1: No bo właśnie tak myślę, tak. Że te osoby młode to już chyba no po prostu wiedzą, prawda? I są obeznane w niektórych tematach, natomiast osoby starsze, zwłaszcza ci seniorzy, no pewnie są zupełnie zieloni, prawda?
2: Czasami się zdarza tak, że nie potrafią włączyć komputera, więc to jest taka nauka od podstaw.
3: Tak, chociaż też przychodzą, którzy są bardzo mocno zaawansowani, ponieważ się po prostu tym tematem interesują i no nie boją się technologii.
1: Jakich osób jest więcej?
3: Jednak tych, którzy się boją.
1: Czyli tych, którzy w ogóle nie mieli do czynienia, tak? Z tą cyfryzacją?
3: Znaczy, do czynienia mieli, ale boją się zrobić ten krok naprzód, żeby trochę więcej tej wiedzy posiadać. No bo się boją, to są osoby dorosłe, dzieci na przykład no, nie mają strachu i nie boją się różnych rzeczy, natomiast my jako dorośli już wiemy, co się z czym mieli.
1: A jak wy w takim razie przełamujecie ten strach wśród tych osób?
3: Ja przynajmniej pokazuję na swoim przykładzie, że jeżeli na przykład to dotknę, to kliknę, to się absolutnie nic nie stanie i zawsze mówię...
4: Że nie wybuchnie.
3: Tak, dokładnie. Że... I też mówię, że naprawdę, żeby coś się musiało z tym telefonem stać, to ktoś by musiał nim rzucić o podłogę. Wtedy naprawdę jakaś krzywda musiałaby się stać. A tak to telefon, na telefonie można klikać, dotykać, zamykać. Zawsze to powtarzam, żeby ludzie się czuli bardziej pewni.
1: No tak samo jest z laptopem, prawda?
3: Tak. No, naprawdę ciężko jest zepsuć sprzęt, jeżeli nie użyjemy jakiejś siły.
1: Które z tematów są jakby najtrudniejsze w realizacji, które no, najgorzej i najtrudniej przyswoić osobom, które przychodzą do was?
3: Moim zdaniem jest to warsztat z obsługi laptopa, ponieważ większość osób po prostu w domu nie posiada takiego sprzętu i sama obsługa laptopa jest dla nich ciężka do no, przyswojenia, no bo jednak jeszcze z myszką to pół biedy, ale jeżeli już mamy touchpada, gdzie pierwszy raz na oczy widzą taką technologię, no to ciężko im się przyzwyczaić, jak się poruszać po ekranie, jak klikać, jak zaznaczać, jak usuwać pliki. No to jest taki najcięższy temat moim zdaniem.
1: Kasiu, powiedziałaś, że trzeba wypełnić pewne dokumenty. Co to są za dokumenty?
2: Formularz rekrutacyjny.
1: Jak on wygląda? Jest on trudny do wypełnienia?
2: Nie. Można też go wypełnić na miejscu.
3: Tak jest. Na miejscu również mamy dostępne formularze. Na nim jest tylko do wypełnienia imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, żebyśmy mogli się skontaktować z potencjalnym właśnie uczestnikiem.
1: W razie czego pomożecie?
3: No pewnie, że tak.
2: Oczywiście.
1: No właśnie. W takim razie przypomnijmy raz jeszcze, gdzie się mieścicie, gdzie do was w takim razie przychodzić, dzwonić, zapisywać się?
2: Zapraszamy do Klubu Rozwoju Cyfrowego przy ulicy Sienkiewicza 21, lokal 29, to jest parter.
3: Pierwsza klatka.
2: Numer telefonu 691 986 336 i również mamy, tak jak już wcześniej powiedziałam, profil na Facebooku Klub Rozwoju Cyfrowego w Płocku. Tam też również są do pobrania dokumenty rekrutacyjne, jeśli ktoś by chciał wcześniej wypełnić i przynieść do nas, ale zapraszamy osobiście do klubu.
1: W takim razie zapraszamy, wszystko już wiecie o Klubie Rozwoju Cyfrowego, który działa już w Płocku od przeszło roku, a będzie jeszcze działał kolejny rok. A ja rozmawiałem z Katarzyną Pietrzyk, kierowniczką referatu wspierania inicjatyw społecznych w Urzędzie Miasta Płocka, i Zuzanną Lewandowską, edukatorką w owym klubie. Bardzo Wam dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: W Radiu SK dzisiaj wędrujemy poza Płock, zwiedzamy płockie okolice i wy możecie doświadczyć różnego rodzaju wędrówek z nami, z Radiem SK. Dzisiaj pojedziemy do Wiączemina Polskiego, to jest niedaleko Płocka, a tam znajduje się skansen osadnictwa nadwiślańskiego. I z tego powodu dzisiaj moim gościem jest Magdalena Lica-Kaczan, która jest kierownikiem owego oddziału Muzeum Mazowieckiego. Witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu, witam cię.
1: To jest fajne miejsce, do którego można, no niestety, dojechać głównie rowerem, albo jeśli mamy samochód, prawda? Jest to miejsce o tyle ciekawe, że tam jest mnóstwo rzeczy, które pozostały po Olendrach.
4: Dokładnie tak. Jest to absolutnie wyjątkowe miejsce. Między innymi dlatego, że jest to jedyne takie miejsce na Mazowszu, a jedno z dwóch w Polsce. Drugi skansen, który poświęcony jest właśnie osadnikom olenderskim, głównie tutaj Mennonitom, jest w Wielkiej Niszawce w okolicach Torunia. Natomiast na Mazowszu to jedyne takie miejsce, gdzie możemy zajrzeć do langhofów, długich domów, gdzie możemy zobaczyć pewne elementy krajobrazu, też skreślonego ręką Olendrów właśnie. A kim byli Olendrzy? Olendrzy byli inżynierami melioracji, byli specjalistami od, można powiedzieć, gospodarowania na trudnych, zalewowych terenach. Byli osadzani na nieużytkach, na obszarach, z którymi nie potrafił sobie poradzić polski chłop pańszczyźniany, ponieważ Olendrzy na terenie Mazowsza zaczęli, właściwie rozwój osadnictwa olenderskiego na terenie Mazowsza datuje się na XVII do połowy XIX wieku, ale w Polsce mamy ich wcześniej, oczywiście to jest wiek XVI, na Żuławach Wiślanych i później przesuwają się wzdłuż Wisły, docierają na Mazowsze, tworząc swoje osady.
1: Skąd pochodzili pierwsi osadnicy?
4: Pierwsi osadnicy pochodzili z terenów dzisiejszej Holandii, Flandrii i Fryzji. W następnych falach migracyjnych była to oczywiście ludność pochodzenia niemieckiego. I na terenach Mazowsza większość, można powiedzieć, była właśnie pochodzenia niemieckiego, w związku z czym wiemy też, że rok 1945, koniec II wojny światowej, właściwie położył kres tej kulturze Olendrów.
1: A kiedy zrodził się pomysł na stworzenie takiego skansenu i dlaczego właśnie w Wiączeminie Polskim?
4: Tak, skansen powstał na tak zwanych Wolendrach właśnie. Tak nazywają te tereny dawnego osadnictwa olenderskiego, osadnictwa nadwiślańskiego miejscowi. Jest to właściwie takie centrum, jak popatrzymy na mapę właśnie tych zaznaczonych miejscowości. Taka mapa jest na naszej wystawie, ale też w katalogu osadnictwa holenderskiego autorstwa Jerzego Szałygina. To zobaczymy, że tu jest takie zagęszczenie, można powiedzieć, tych wiosek lokowanych na prawie olenderskim. Ale też nie bez powodu powstał tam. Tutaj była po prostu nieruchomość, którą Muzeum Mazowieckie w Płocku zakupiło w 2013 roku od konsystorza ewangelicko-augsburskiego. Nieruchomość, na którą składał się dawny kościół właśnie Olendrów Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego. Kościół nie tak bardzo wiekowy, ponieważ raptem z 1935 roku taka data zachowała się na jego elewacji. ale też naprzeciwko kościoła zachował się budynek dawnej szkoły, najprawdopodobniej z 1901 roku, ponieważ taką datę znaleźliśmy na kręgu zachowanej studni. Niestety ten obiekt był w bardzo złym stanie zachowania, kiedy muzeum zakupiło tą nieruchomość, dlatego w całości musiał zostać rozebrany i posadowiony na nowo, ale oczywiście zarówno w oparciu o badania architektoniczne, jak i też w oparciu o fotografie archiwalne, które udało nam się pozyskać od potomka Olendrów z Wianczemina, niejakiego Daniela Rinasa, którego odwiedziliśmy już w Niemczech w kolonii.
1: Czyli to były te dwa obiekty, ale podobno na tym terenie też był cmentarz, tak?
4: Jest cmentarz. Mm-hmm. Właśnie chciałam jeszcze dodać, że poza tymi dwoma obiektami, dwoma elementami in situ zachowanymi mamy oczywiście cmentarz też osadników wyznania ewangelickiego augsburskiego, aczkolwiek możemy się też spodziewać, że były tam pochówki menonitów, zwłaszcza w tej starszej części cmentarza. Z takiej inwentaryzacji zachowanych nagrobków, z których udaje się odczytać inskrypcje, jest ich 40. Najpewniej jest ich oczywiście więcej, z tym, że płyty w części cmentarza, płyty nagrobne się nie zachowały.
1: Oprócz tych trzech elementów pojawiły się także kolejne na waszym terenie.
4: W strukturze skansenu, poza tymi trzema elementami, o których opowiedzieliśmy, mamy jeszcze dwie translokowane zagrody i one są właściwie z pobliskich miejscowości. Mam na myśli tutaj taki klasyk budownictwa holenderskiego, jest to Langhof z Kępy Karolińskiej, również tutaj datowany po dacie zachowanej na studni na 1914 rok. I druga zagroda jest trzybudynkowa, tutaj również mamy Langhof, ale z drugiej strony Wisły, czyli ze wsi Białobrzegi. W tej zagrodzie mamy też osobno posadowioną stodołę z pobliskiej wsi Piotrkówek i bardzo ciekawy obiekt związany z przetwórstwem Olendrów, czyli suszarnio-powidlarnia. Jest to niewielkich rozmiarów obiekt murowany z czerwonej cegły, kryty dachówką, więc w tej zagrodzie trzybudynkowej mamy też trzy różne pokrycia dachów, ponieważ Langhof z Białobrzegów jest na przykład pokryty blachą cynkowaną i pewnie jesteśmy jednym z nielicznych skansenów, jeśli w ogóle może jedynym, który ma taki obiekt wiejski, budynek kryty blachą. To świadczy oczywiście o dostatku tych gospodarzy holenderskich.
1: Jakie jest wyposażenie tych obiektów? Powiedz mi, co tam jeszcze można zobaczyć i dlaczego warto właśnie tam pojechać i w ogóle poświęcić czas, powiedzmy, w weekend na to, aby wybrać się do tego Wianczemina i do skansenu.
4: Ja myślę, że przede wszystkim warto nas odwiedzić z tego powodu, że jesteśmy tacy wyjątkowi, że nie ma innego takiego miejsca w pobliżu, gdzie możemy zajrzeć do tych chat Olendrów, zobaczyć, jak one były wyposażone i taką tutaj absolutnie dużą wartością jest to, że one są wyposażone właściwie w 100% w przedmioty, meble, urządzenia wykorzystywane do takiego domowego przetwórstwa, również maszyny rolnicze. Wszystkie obiekty właściwie pochodzą z okolicznych gospodarstw poholenderskich. Nie są to żadne rekonstrukcje, nie są to obiekty kupowane w antykwariatach, czy oczywiście z czasem zaczynamy uzupełniać naszą ekspozycję pewnymi zabytkami, które wiemy, że w tych gospodarstwach się znajdowały, ale na przykład my już ich nie zastaliśmy, bo zostały zniszczone, więc jeżeli znajdujemy takie obiekty na tak zwanych chociażby targach staroci, czy pewnych wyprzedażach internetowych, to oczywiście jesteśmy też takimi obiektami zainteresowani.
1: No właśnie, jakie macie plany? Co chcielibyście jeszcze zmienić? Co chcielibyście dostawić na terenie tego skansenu, żeby można było zobaczyć tego więcej?
4: Czy bardzo chcielibyśmy dużo rzeczy dostawić, tylko jest pewien kłopot przestrzeni. My jesteśmy bardzo kameralnym skansenem. To też jest pewien nasz atut. Tak, podkreślają go zresztą bardzo często zwiedzający, z którymi mam okazję też często rozmawiać, nie wiem, oprowadzając ich.
1: Jaki teren zajmujecie?
4: Jest to niespełna 2,5 hektara, więc to w porównaniu z ogromnymi skansenami, które mają po kilkadziesiąt hektarów, mam na myśli tutaj pobliski Sierpc oczywiście, czy Radom, czy w Sanoku. czy w Ciechanowcu. Jesteśmy malutkim, kameralnym skansenem, dlatego ta wycieczka po pierwsze może nas nie zmęczyć, po drugie może być intensywna i my intensywnie możemy zwiedzać te kilka zaledwie obiektów. I tak się rzeczywiście dzieje, ponieważ zwiedzający mają taką, mając świadomość, że nie tak dużo mają tych chat do zwiedzenia i tutaj na koniec jeszcze kościół, a po kościele powiedzmy jeszcze nostalgiczny spacer ku pamięci tych Holendrów na cmentarz, więc oni rzeczywiście bardzo w takim powolnym trybie powiedzmy zwiedzają rzeczywiście i dokładnie i przyglądają się tym wszystkim zabytkom, ale też mają okazję, taką też dosyć wyjątkową, kontaktu właściwie z naszymi przewodniczkami. Spacer z przewodnikiem jest w ofercie naszego skansenu i to też należy podkreślić, bo cały czas jesteśmy bezpłatnie, tak? Czyli jest bezpłatnie wejście na tereny skansenu, ale również zwiedzanie z przewodnikiem jest bezpłatnie i nasze panie przewodniczki, to też jest nasz atut, pochodzą właściwie z tych terenów, także one gdzieś tam od...
1: Czyli znają całą historię i wiedzą wszystko właściwie
4: od
1: tym,
4: urodzenia, prawda? Po prostu cały czas były karmione z pewnością tymi historiami. Pani, babcia na przykład jednej z naszych pań pracowała zresztą u Holendrów. Pamiętajmy, że u Holendrów nie tylko pracowano w czasie okupacji, kiedy gdzieś załatwiano sobie tą robotę u Niemca, żeby na przykład nie wyjechać, nie zostać wywiezionym roboty, ale też i przed wojną. Często Polacy, z naszych badań takich pamięciowych wynika, że często Polacy woleli pójść do pracy do niemieckiego, holenderskiego gospodarza, bo mieli tam po prostu na przykład lepsze warunki.
1: Powiedziałem tutaj, że warto wsiąść na rower i dojechać do was właśnie rowerem. Stosunkowo niedawno otwarto szlak, taki geoszlak, który doprowadza również do waszego skansenu. Może dwa słowa chociażby o tym.
4: Dokładnie tak. W naszym skansenie, w kościele zresztą, odbyło się uroczyste otwarcie tego geoszlaku Doliny Środkowej Wisły i na terenie naszego skansenu znajdują się dwie skrytki, więc dla wszystkich poszukiwaczy tych skrytek z pewnością jest to też okazja do tego, żeby nas odwiedzić i wiem, że ci ludzie nie tylko odkodowują te klucze, te kłódki, żeby dostać się do środka i wymienić jakimiś gadżetami, czy też zabrać jakąś pamiątkę, ale też przy okazji zwiedzają nasz skansen, także myślę, że to jest świetne połączenie.
1: Skansen w sierpcu słynie z tego, że organizuje różnego rodzaju imprezy w okresie całego roku, ale wy również to robicie.
4: Oczywiście. Nie może być inaczej przecież. Zaczynamy na wiosnę. Chcemy, żeby to zawsze była jakaś taka wiosenna impreza, na przykład kiermasz wymiany nasion. W pierwszym roku było to spotkanie z ornitologiem, ponieważ skansen jest pięknie położony na terenie graniczącym z Natura 2000, na terenie krajobrazu chronionego, blisko Wisły. Mamy w linii prostej 700 metrów. Mnóstwo jest tego ptactwa przelatującego i przylatującego, także gniazdującego również w naszych zagrodach, w części oborowej, ale też i w stodołach, więc tutaj taki kontakt z ornitologiem był wykład ornitologa, ale także zaprosiliśmy pana, który jest fantastycznym rysownikiem, więc przy okazji były świetne warsztaty tutaj z malowania akurat piór. Kolejne wydarzenia, też wiosenne zresztą, to jest kiermasz na przykład wielkanocny. To są już takie większe imprezy plenerowe. Później mamy święto Jana, które już jest wpisane w tradycję tego miejsca, zanim powstał skansen, ponieważ to święto Jana zapoczątkowało Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno w Grzybowie i my oczywiście to święto wpisaliśmy. Dlaczego święto Jana? Ponieważ ten kościół, który raptem tylko przez 10 lat służył Holendrom Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego, bo mamy 35 rok do 45 powiedzmy, natomiast później przez prawie 50 lat służył okolicznym parafiom rzymskokatolickim w Zycku i w Troszynie. I wówczas kościół był pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. I tutaj mamy też na nam też jakby łączy nam się ta historia przedwojenna z powojenną. I takim punktem centralnym tego święta Jana jest nabożeństwo o charakterze ekumenicznym, więc zapraszamy tutaj zawsze przedstawicieli obydwu kościołów do poprowadzenia wspólnej modlitwy. Chociaż kościół jest już przestrzenią taką muzealną, jest zdesakralizowany, więc wykorzystujemy go również jak najbardziej na wystawy. Nie powiedzieliśmy jeszcze o stałej wystawie naszej, która jest prezentowana w tym kościele. Jest to wystawa planszowa Osadnictwo Holenderskie na Mazowszu. Właśnie ona cały czas jest dostępna, więc poza zwiedzaniem zagród, zwiedzaniem kościoła, zwiedzaniem budynku szkoły, gdzie jest prezentowana jednopomieszczeniowa sala lekcyjna, możemy zwiedzać oczywiście jeszcze tę wystawę. I kończymy sezon taką jesienną imprezą właśnie powidlarnią. Ta impreza ma mieć charakter właśnie takiego podsumowania, ale też i zapraszamy tutaj właśnie lokalnych przetwórców z różnymi lokalnymi produktami. Zawsze tym wszystkim imprezom plenerowym towarzyszy ta część dla ciała i dla ducha, można powiedzieć, bo zawsze są jakieś wykłady, koncerty i tak samo tutaj na tej powidlarni również. Nie powiedzieliśmy jeszcze może też o naszych ogródkach, ponieważ te panie, które są naszymi przewodniczkami, one są też wspaniałymi ogrodniczkami, więc one dbają tutaj o to, aby było kwieciście, kolorowo i pięknie. I właśnie zapraszamy całym rokiem. Wiemy, że są tacy zwiedzający, którzy przyjeżdżają do nas o różnych porach roku właśnie po to, żeby zobaczyć, jak ta szata tych roślin się zmienia. I to jest cudowne doświadczenie.
1: A do skansenu zapraszała kierowniczka owego skansenu Magdalena Lica-Kaczan. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia.
4: Dziękuję bardzo.
0: SK Płock.
1: Dzisiaj moim gościem w magazynie Radio SK jest Jan Kłębek, sensei z klubu Karate Płock. Witam Cię w studiu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Janku, powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z karate?
5: Moja przygoda z karate rozpoczęła się w dosyć młodym wieku. Byłem bardzo ruchliwym, niesfornym dzieckiem i rodzice chcieli coś jeszcze ze mną zrobić, oprócz tego, że dużo wychodziłem na podwórko i biegałem w koło domu. I postanowili za namową ich znajomych zapisać mnie do klubu karate w Zamościu, ponieważ jestem z Zamościa, więc tam rozpoczynałem swoją przygodę z karate.
1: Czy rodzice oglądali Wejście Smoka?
5: Na pewno. To były czasy, gdzie Wejście Smoka, Bruce Lee, Van Damme królowali w tamtych czasach w telewizji i wszyscy chyba oglądali, wszyscy chcieli być właśnie tymi super zawodnikami.
1: Jak to się stało, że założyłeś klub karate tradycyjnego?
5: Moja przygoda z karate jest już prawie 30-letnia i klub karate w Płocku, to też jest dość ciekawa historia, został założony w 2012 roku. A jakby początek tego wszystkiego narodził się na zgrupowaniach kadry narodowej, ponieważ jako zawodnik kadry narodowej jeździłem na zgrupowania, na różnego rodzaju zawody międzynarodowe i pojawił się taki pomysł, taka inicjatywa, żeby w Płocku powstał klub karate. I z racji tego, że już byłem po studiach i była sytuacja taka, że mogłem w sumie w dowolnym miejscu w Polsce się osiąść i rozpocząć przygodę z karate, no to chciał, że trafiłem właśnie tutaj do Płocka.
1: Janek, twoje największe osiągnięcia, jeżeli chodzi o zawodnika?
5: W 2012 to był taki pierwszy poważny start, na którym zdobyłem wicemistrzostwo świata w konkurencji NBU. Później w 2014 zdobyłem mistrzostwo świata w konkurencji NBU i w 2016 to był taki mój ostatni start seniorski i tam zdobyliśmy razem z drużyną w konkurencji Kumite Drużynowe Puchar Międzykontynentalny.
1: Co ci daje więcej satysfakcji? Bycie zawodnikiem, co ci dawało właściwie, czy teraz bycie trenerem?
5: Na etapie właśnie tym startowym, gdzie byłem zawodnikiem kadry i bardzo mocno trenowałem do tego, to no, największa satysfakcja to było powołanie na te mistrzostwa. Czy to było od 2007 roku, to były moje pierwsze mistrzostwa Europy. To był w sumie wielki sukces, bo jako junior wtedy zostałem powołany do startu w konkurencji Kumite, na których no niestety nie poszło mi za dobrze. Natomiast to już był taki pierwszy sygnał, że to jest ten kierunek, w którym chcę iść, w którym chce się rozwijać i no to była dosyć długa droga, ponad 10-letnia w kadrze, która no, dawała mi bardzo dużą satysfakcję.
1: Ale w czym się bardziej spełniasz? Jako trener czy jako zawodnik?
5: I na tamtym etapie jako właśnie zawodnik to było największe wyróżnienie ta kadra narodowa, natomiast teraz jak już można powiedzieć, że w cudzysłowie jestem na emeryturze zawodniczej, chociaż jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem, to na etapie prowadzenia klubu to jednak największy sukces i największe szczęście dają zawodnicy, którzy osiągają właśnie te najwyższe laury.
1: Ale nie odpowiedziałeś mi wprost. Co dla ciebie jest ważniejsze i lepsze? Zawodnik czy trener?
5: No jednak na tym etapie to trener. Jako rola trenera jest dla mnie najważniejsza.
1: Rozumiem. Janku, karate tradycyjne, no właśnie, czym się charakteryzuje? Dlaczego można mówić o tym jako o sporcie, ale tak właściwie no nie do końca takim, w którym występuje taka typowa sportowa rywalizacja?
5: Karate tradycyjne nie jest to taki typowy sport. Jest to sztuka, którą nieustannie rozwijamy i ona nie ma takiej granicy. Każda osoba, która trenuje karate, to na dobrą sprawę rozpoczyna przygodę na całe życie, którą może szlifować przez cały ten czas. Na początku, na etapie zawodniczym wiadomo, że każdy zawodnik, każdy młody adept karate chce osiągać najwyższe wyniki jakby w tym aspekcie sportowym. Natomiast im dłużej trenujemy, im jesteśmy starsi, tym więcej uwagi zwracamy na szczegóły, na aspekt zdrowotny, na aspekt biomechaniki, na aspekt rozwijania całego ciała.
1: Jakie cechy powinien mieć karateka?
5: Przede wszystkim pokora. To jest chyba najważniejsza cecha, chyba nie tylko w samym karate, a ogólnie w życiu, żeby jak najlepiej się rozwijać jako człowiek.
1: Czy ty właśnie to rozwijasz w swoich uczniach?
5: Przede wszystkim staram się, żeby moi zawodnicy, którzy startują, charakteryzowali się dużą pokorą. Dzięki temu mogą skierować swoje myśli i skierować swoje intencje na cel, który chcą osiągnąć.
1: Ilu zawodników w tej chwili liczy klub?
5: Na chwilę obecną mamy w klubie około 250 zawodników, nie licząc placówek przedszkolnych, w których mamy zajęcia i co chwilę rozpoczynamy współpracę z nowymi przedszkolami. Także licząc przedszkola, myślę, że będzie to około 500 osób trenujących.
1: No to bardzo dużo. Jak dajesz sobie z tym wszystkim radę?
5: Oprócz mnie jako głównego trenera w klubie, jeszcze mamy trzech instruktorów, którzy pracują z dzieciakami w przedszkolach. No i te dzieciaki w przedszkolach później przechodzą do nas do klubu, do regularnych sekcji i już rozwijamy pod kątem zawodniczym i pod kątem przygotowania do dawania egzaminu na wyższe stopnie.
1: Najmłodsze dzieciaki to?
5: 2,5-3-latka to już są najmłodsze u nas w klubie, które trenują. Jest to grupa tygrysków, czyli najmłodsza grupa i te grupy trenują od 16:30 w sumie w każdy dzień.
1: Najstarszy zawodnik w klubie?
5: 75 lat.
1: No to masz bardzo duży rozrzut.
5: Tak, przedział

0: Uczniowskie są od białego poprzez żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski pas do brązowego i brązowy pas pierwszy Q to jest ostatni stopień uczniowski, który później przechodzi w stopień mistrzowski dan. I stopni mistrzowskich dan mamy 10, 9 za życia, 10 pośmiertnie zostaje nadany za zasługi i sukces.
1: Ile dan ty masz?
0: Ja mam 4. Jeszcze trochę mi brakuje do tego 9, natomiast jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, karate, przygoda na całe życie, także na pewno będę dążył do tego, żeby jakby osiągnąć wszystko w tym karate.
1: Jeżeli chodzi o twoich podopiecznych, to są bardzo młodzi ludzie, albo też młodzi, troszkę starsi, tak jak powiedziałeś, którzy uczestniczą w różnego rodzaju zawodach międzynarodowych z dużymi sukcesami, prawda?
0: Tak. Nasi zawodnicy, którzy już od lat trenują, są to zawodnicy, można powiedzieć, no, na bardzo wysokim poziomie, bardzo profesjonalni. Są to zawodnicy, którzy już w 2012 rozpoczynali przygodę z karate. Teraz już jako czarne pasy, jako grupy wiekowe seniorskie i juniorskie właśnie prezentują najwyższą formę. I w ostatnim czasie nasi zawodnicy mieli możliwość udziału w Mistrzostwach Świata Federacji ITKF, które w Portugalii organizowane były z dużym powodzeniem, oraz kolejnej federacji WTKF, które były organizowane w Peru. I tam nasi zawodnicy stawali na najwyższych stopniach podium i zaprezentowali się bardzo dobrze.
1: Ci zawodnicy w obecnym czasie to zawodnicy, którzy wystąpili w Peru, ale nie tylko na Mistrzostwach Świata czy Europy. Tegorocznych zdobywają medale, bo zdobywają je od wielu lat, prawda?
0: Zgadza się. W sumie rokrocznie można powiedzieć, że przywozimy jakiś medal z imprezy międzynarodowej, czy to są Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata. Takim dużym przełomem był start w Kanadzie na Mistrzostwach Świata w 2018 roku, gdzie nasi zawodnicy mieli czołowe miejsca. Między innymi była to zawodniczka Daria Dolna, Bartek Dolny, jej brat, Artur Siery, Magda Jagielska. No i od tego w sumie się zaczęło. Startowaliśmy jeszcze wcześniej, przed 2018 rokiem, w turniejach, w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata Klubów, które były organizowane w Czechach i na Litwie, i tam też zawodnicy, można powiedzieć, średnio zaawansowani już stawiali swoje pierwsze kroki na tak ważnej imprezie i później to rzutowało na start w późniejszych latach i na sukcesy w późniejszych latach.
1: Skoro sukcesy, no to trzeba powiedzieć wprost, że jesteś w takim razie fantastycznym trenerem.
0: Przez skromność nie zaprzeczę. Natomiast
1: Wyszkolić takich zawodników, którzy uczestniczą w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i zdobywają medale, te najwyższe?
0: Jest wiele tajemnic, których nie mogę zdradzić na antenie, natomiast zawodnik, który przychodzi do nas do klubu i ma określony cel, jest brany pod uwagę w procesie treningowym właśnie przygotowującym do tych Mistrzostw Europy i Świata, do tych najważniejszych imprez. Ale nie jest to tylko jakby najważniejszy cel, na który wszyscy czekają, tylko po drodze mamy kontrolne starty. To jest właśnie start w tych imprezach takich kontrolnych, nabywanie doświadczenia, później daje możliwość modyfikowania procesu treningowego, ustawiania go konkretnie do danego zawodnika, no i z powodzeniem to realizujemy i dzięki temu mamy takie wyniki.
1: Czy w Płocku mamy sporo młodych ludzi, którzy są rzeczywiście uzdolnieni w tym kierunku karate?
0: Muszę powiedzieć, że tak. Bardzo dużo nowych adeptów karate, którzy przyszli do nas w tym roku. Bardzo dużo jest zaangażowanych osób, bardzo dużo malutkich dzieciaczków trenujących, bardzo dużo dynamicznie wykonują te ćwiczenia, są bardzo wkręceni w ten trening i to rokuje na przyszłość i będzie na pewno sporo sukcesów.
1: Janek karate. Co jest potrzebne, kiedy dziecko rozpoczyna przygodę z karate? To drogi sport, czy też nie?
0: Wbrew pozorom, na samym początku jest to bardzo tani sport, bo nie trzeba na dobrą sprawę nic. Wystarczy przyjść na bezpłatne zajęcia, spróbować, czy to jest dla danej osoby odpowiedni sport, czy też nie. Na pierwsze zajęcia...

0: Nawet butów nie trzeba, bo trenujemy boso, czy to na parkiecie, czy to na matach dedykowanych do sztuk walki, więc wystarczy tylko przyjść i ćwiczyć. Przez początkowe miesiące strój też nie jest wymagany, to kimono, karate gi, w których już zawodnicy startują na zawodach, też tego nie wymagamy na treningach, wystarczą tylko i wyłącznie chęci. Jeśli rodzic chce, żeby dziecko spróbowało, a dziecko jest niepewne, to może nawet rodzic wejść z dzieckiem na salę i zobaczyć, jak to wygląda, i zazwyczaj jest to tak, że jak dziecko spróbuje raz, to już zostaje z nami na dłużej.
1: Czyli generalnie nie jest to drogi sport i warto się nim zainteresować już za młodu.
0: Zgadza się. Im młodszy jest zawodnik, im wcześniej rozpocznie całą przygodę, tym łatwiej później takiemu zawodnikowi jest wystartować w trudniejszych imprezach.
1: Nabory prowadzicie cały rok, czy też macie określony czas, kiedy zapisujecie dzieciaki do poszczególnych grup?
0: Nabory do naszego klubu są w określonym czasie. Zazwyczaj już od kilku lat praktykujemy zapisy z wyprzedzeniem. I na dobrą sprawę, jak ogłaszamy na początku wakacji nabór, to na początku sierpnia już mamy grupy wypełnione. Głównie tutaj mówię o grupach początkujących naborowych. Oczywiście zdarza się tak, że po jakimś czasie, na przykład we wrześniu albo w październiku, dzieciaki zmieniają dyscyplinę i robią miejsce dla nowych chętnych, i ten nabór później już dużo mniejszy dalej trwa. Ostatnio, kilka dni temu, odebrałem kilka telefonów rodziców dzieciaczków, które chciałyby spróbować, i te dzieci przyszły na zajęcia, co prawda dołączyły do grupy już trenującej, ale szybciutko wdrożyły się w tą grupę i od niedawna trenuję już z powodzeniem.
1: W takim razie życzę ci, Janku, samych sukcesów jako trener. No i nie tylko. No, życzę oczywiście sukcesów tym, którzy u was trenują, czyli dzieciakom.
0: Dziękuję bardzo.
1: Moim gościem był Jan Kłębek, sensei z klubu Karate Płock.
0: Dziękuję.
1: SK Płock News. Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Moim gościem dzisiaj w Radiu SK jest Jacek Ostrowski, płocki pisarz, między innymi powieści kryminalnych. Witam cię, Jacku.
3: Dzień dobry państwu.
1: Pisarz powieści kryminalnych i z tego jesteś znany. A co było wcześniej? Kim byłeś, kiedy nie byłeś pisarzem?
3: O, może łatwiej powiedzieć, kim nie byłem.
1: No to w takim razie wymienię.
3: Mnóstwo rzeczy. Byłem i pocztowcem, byłem przedstawicielem handlowym. W Niemczech pracowałem na budowach, pracowałem w Niemczech w knajpach. Jestem informatykiem zawodu, więc pracowałem jako informatyk, miałem własną firmę. Plus tego pracowałem później w państwowej firmie. No, mnóstwo rzeczy naprawdę wykonywałem i to jest ten skarb, który mam i który mi ułatwia teraz pisanie, bo poznałem przez ten okres czasu mnóstwo ciekawych ludzi. Może inaczej powiem, ciekawych i bardziej ciekawych i mniej ciekawych. I dzięki temu łatwiej mi jest kreować różne postacie w książkach, ponieważ wiadomo, zawsze się wzoruję po części chociaż na kimś z życia, na kimś prawdziwym.
1: Kiedy pojawił się pomysł na to, aby zostać pisarzem? Kiedy pojawiła się w twojej głowie pierwsza książka?
3: Pierwsza książka to początek lat 80. Napisałem Planetę Modliszek, książkę, która do tej pory nie została wydana i nie będzie wydana, ponieważ to były moje początki. Więc książka, nie ukrywam, pomysł był na tamte czasy, uważam, że rewolucyjny, ale technicznie to było złe.
1: Jacek, w tej chwili jesteś znanym pisarzem w całej Polsce. Powiedz mi, która z tych książek, które później w takim razie powstały i została wydana, była taką przełomową, gdzie rzeczywiście czytelnicy w całym kraju zaczęli doceniać cię?
3: Przełomową książką była na pewno Ostatnia wizyta, książka na temat porwania doktor Kamińskiej, prawda? To najsłynniejsze porwanie w czasach PRL-u. Ta książka to było, wtedy dostałem nominacje, kilka nominacji, lubimy czytać, jeszcze jakimś złoty pocisk, bodajże coś. I to była taka książka, która była przełomem. Po niej już nastąpiła seria Zuzu Lewandowską i inne książki.
1: Seria z Zuzą Lewandowską to strzał w dziesiątkę. Wiedziałeś, że tak będzie od samego początku?
3: Nie. To znaczy to ja, to było tak. Też ciekawa, to jest ciekawa historia, ponieważ pierwsza wersja paragrafu 148 powstała w roku 2014, o ile dobrze pamiętam. Także bardzo, bardzo dawno temu i tej książki nie chciał mi nikt wydać. To jest właśnie śmieszne, że tej książki żadne wydawnictwo w Polsce nie chciało wydać, mimo że wysyłam do, chyba do wszystkich wydawnictw.
1: Ale o ile pamiętam, ta książka miała zupełnie inny tytuł.
3: Miała tak, tytuł Buźka. Mhm. Dokładnie. Taki był tytuł Buźka, Zuza Lewandowska nie była Zuzą Lewandowską, o ile pamiętam, nazywała się Gajewska, ale Mariański był jako Mariański. No troszeczkę była inna wersja. Po ostatniej wizycie, wtedy jakby została wydana ostatnia wizyta, spotkałam Rafała Bielskiego, szefa wydawnictwa Skarpa Warszawska. No on był, jest wielkim wielbicielem ostatniej wizyty, uważa, że to jest świetna książka. Cieszę się, że tak uważa, bo i wielu czytelników tak uważa. No i mnie namówił, żebym wydał coś innego. No i leżała ta nieszczęsna Buźka w szufladzie. Córka już powiedziała mi wtedy, ojciec, nie ma szansy, żebyś tę książkę wydał, to już w ogóle ją odpuść. A ja mówię, ja ci udowodnię, że jeszcze ta książka zaistnieje. I nie ukrywam, że dokonałem pewnych przeróbek, a też muszę powiedzieć, że przeróbki w książkach to są najtrudniejsze rzeczy, wbrew pozorom. No i powstał paragraf 148 i to był sukces.
1: Jacek, piszesz nie tylko powieści kryminalne, chociaż z nich jesteś głównie znany. Powiedz, dlaczego akurat kryminał, dlaczego nie inne powieści doprowadziły cię do takiego sukcesu?
3: Wydaje mi się, że pisałem różne książki i wydaje mi się, że wydając kryminał, po prostu trafiłem akurat w odpowiedni moment, kiedy była ten moment, że było zafascynowanie czytelników kryminałami i przez to zostałem dojrzany, bo inaczej to podejrzewam, że też by było tak, jak było, czyli bym stał w miejscu, że tak powiem. Podejrzewam, że bym pisał jakieś książki, bo bym pisał, ale na pewno tego by pisał dużo mniej tych książek i pewnie jednak większość z nich by była do szuflady.
1: Czy twoje doświadczenia życiowe mają jakiś wpływ na to, co piszesz i jak piszesz?
3: Znaczy, na pewno pomagają mi w kreowaniu postaci. Jeśli chodzi o książki, nie. Znaczy, ja zawsze miałem, wszyscy mówili, że mam bardzo bujną wyobraźnię. I na pewno bym wolał pisać książki może troszeczkę inne, bardziej z powieść gotycka. Zresztą zaczynam od powieści, można powiedzieć, gotyckiej prawie, że. I to mi odpowiada, czyli trochę duchów, trochę takich upiorności, straszydeł. Ale jednak... Takie książki, to już bym powiedział, to już jest pisanie tylko i wyłącznie dla przyjemności, ale na pewno takie książki by się nie sprzedawały bardzo, bo nie ma czytelnicy, nie gustują w tego typu literaturze, więc powiedziałem, no pisanie, no niestety, ale to są prawa rynku, nie, książki się nie sprzedają, książek nie wydajemy.
1: Powiedz, jaki jesteś na co dzień prywatnie? Jakim jesteś człowiekiem?
3: Kiedyś to byłem bardzo nerwowym człowiekiem, cholerykiem. W tej chwili jestem bardzo spokojny ogólnie. Jakoś tak się uspokoiłem. Może z wiekiem też i trochę dystansu do samego siebie sporo nabrałem.
1: Masz dużo humoru również, bo ten humor jednak towarzyszy Zuzie Lewandowskiej w tych książkach.
3: Znaczy, wydaje mi się, że mam, bo to takie moje doświadczenie, bym powiedział, z małżeństwa. Jeżeli siedzimy z żoną i rozmawiamy, i żona co jakiś czas wybucha gromkim śmiechem, znając mnie w sumie w tej chwili, proszę państwa, żeby mnie skończył 50 lat, bo się poznaliśmy, tak, 50 lat temu, dokładnie w maju, to powiem, to znaczy, że jednak mam poczucie humoru jakiejś, że potrafię żonę zaskoczyć jakąś wypowiedzią, więc to jest dobrze, ale ogólnie jestem wyluzowany, jeżeli nie mam nic na głowie, prawda? No, w tej chwili akurat tak się składa, że ostatnio mam bardzo dużo na głowie i jestem przemęczony.
1: Dlaczego czasy PRL-u pojawiły się w twoich powieściach i to stało się twoją wizytówką?
3: To przypadek, proszę mi wierzyć, to jest... No tak jak mi się wydaje, u wielu ludzi życie mnie raz kieruje. Przypadek. Mhm. Nie ukrywam, że lata 70. świetnie znamy, lata 70., 80., bo w tych czasach byłem młody i piękny, więc łatwiej mi jest pisać w tych czasach, ale ja też się świetnie czuję w dzisiejszych czasach, czego dowodem jest nowa seria z Agatą Johnson.
1: Świetnie się czujesz w różnych czasach, świetnie się czujesz również w różnych krajach. No właśnie, dlaczego mieszkasz i w Polsce, i trochę w Hiszpanii? Dlaczego ta Hiszpania u ciebie?
3: też jest pewien przypadek, ale powiem, że ja się czuję wszędzie dobrze. Może to jest związane z tym, że no nie jestem, jak to się mówi, czystej krwi Polakiem, ponieważ mam pochodzenie wielonarodowe. Mój dziadek z jednej strony na przykład był Litwinem, nie znał w ogóle języka polskiego, więc babka, jak pochodzi z innej strony, no już pochodziła z Macedonii i mnóstwo różnych innych, bym powiedział, linii dochodziło. Także może to jest związane z tym, że ja dlatego tak jestem, powiem, nie podchodzę do, tak jak większość Polaków do naszych problemów i uważam, że w każdym narodzie są ludzie wspaniali i ludzie do dupy, powiem brzydko. I po prostu się tylko różnimy językiem i ewentualnie jakimiś zwyczajami, które tam są zakorzenione w narodzie. Proszę Państwa, no mówię Hiszpania. No Hiszpania jest krajem też bardzo, no też nie jest wcale tam wesoło żyć. Przypomnijmy choćby, że jeszcze niedawno była, prawda, wielka wojna domowa w Hiszpanii, gdzie zginęło ileś milionów ludzi, czyli Hiszpanie zabijali Hiszpanów, więc w każdym kraju się różne rzeczy dzieją, brzydkie i dobre. Ja po prostu kocham Hiszpania? Ten klimat, ja no kocham właśnie. Ten klimat, kocham kuchnię hiszpańską, no i, ale pewnie bym się też dobrze czuł we Włoszech, ale w krajach ciepłych, ja lubię ciepło. Lubię
1: czyli
3: ciepło.
1: Hiszpania to generalnie przypadek?
3: Przypadek, to jest przypadek, a ja się w każdym kraju, byle ten tylko był ten słupek rtęci wysoko.
1: Czyli generalnie obywatel świata, można by cię nazwać.
3: Ja mógłbym się wszędzie, bym się dobrze czuł. Jeżeli jest, tylko oczywiście spotykam wokół siebie wiele fajnych ludzi lub żadnych ludzi, bo też lubię ciszę i spokój. Nie jestem jakimś człowiekiem wyjątkowo towarzyskim, choć lubię towarzystwo. Ale nie lubię na pewno dużych, masowych imprez, nie lubię tłumu, nie lubię, bo to nie potrzebuję trochę spokoju. Zresztą może to jest związane z tym, że dużo piszę i muszę się też nastroić, muszę nieraz myśleć o swoich książkach i to mi rozprasza, przeszkadza.
1: Pisarstwo to jakieś, no jakieś twoje hobby, powiedzmy. Czy masz jakieś inne?
3: Ja mam mnóstwo hobby. Chociaż się mówi, że jak hobby przynosi pieniądze, to jest hobby, cholera, wie. Sam nie wiem, czy to jest
1: hobby. To już niekoniecznie.
3: Hobby, to już niekoniecznie. Mam mnóstwo i kiedyś malowałem, brałem się za malowanie, uwielbiam robić w domu remonty. Kiedyś, jeszcze wiele lat temu, lubiłem samochód swój remontować, jakiegoś takiego starego Volkswagena Garbusa, no to uwielbiałem, wyjmowałem silnik, cuda nie widać, z nim robiłem. Ja się potrafię odnaleźć w wielu, wielu dziedzinach.
1: I te samochody też lubisz bardzo, bo chyba zbierałeś kiedyś samochodziki, prawda?
3: Ja mnóstwo samochodów w życiu miałem, później kupowałem takie modele i mam tych modeli dużo, ale w pewnym momencie powiedziałem, Boże, tyle już samochodów miałem, że już nie ma sensu tych modeli zbierać, bo przez te moje lata się przewinęło mnóstwo samochodów. Także teraz mam do tyłu, jestem chyba z 6 samochodów.
1: A jaką rolę odgrywają zwierzęta w twoim życiu?
3: Miałem mnóstwo psów. Właściwie prawie przez całe życie miałem psy. Miałem chomiki, miałem świnki morskie. Na przykład widziałem to, co dzieciaki przychodzą, papuszki też miałem, kanarka chyba nie miałem, ile dobrze pamiętam. Moja córce chyba kiedyś kupiliśmy kanarkę, ale już też nie pamiętam, to się wszystko tak rozmywa. Też zwierzęta lubię, koty też lubię, nie mówię, bo lubię wszystkie zwierzęta, prawie wszystkie zwierzęta. Ale, bo na przykład nie lubię pająków, w Hiszpanii są tarantule, a propos, nawet tam do basenu kiedyś wpadła, robiłem zdjęcie, w internecie umieszczałem jako ciekawostkę, też nie są tak groźne jak te w innych krajach, także kotów nie akceptuję, bo koty niszczą meble, a ja mam dużo skórzanych mebli, bo lubię,
1: ale uwielbiasz psy.
3: Lubię psy.
1: Mhm. No właśnie, ta menażeria również pojawia się w książkach z Zuzą Lewandowską. To przypadek?
3: Nie sądzę, bo ja zawsze mówię, że w każdym głównym bohaterze książki jest coś z autora. Zawsze jest coś z autora. Jeżeli nie ma nic z autora, to on, ja zawsze mówię, to on jest sztuczny i nieprawdziwy. Ta postać. Także w Zuzie Lewandowskiej też jest coś, więc chociaż dałem jej to, że ona lubi zwierzęta.
1: Ile stron dziennie piszesz swoich książek?
3: To trudno powiedzieć tak dokładnie, bo nieraz jest tak, że usiądę przed komputerem, jedna godzina, druga godzina, trzecia godzina, sprawdzam Facebooka, Instagrama, patrzę wiadomości, przeczytam, co się na świecie dzieje, tyk, tyk, tyk i przelecą. Dlaczego? Dlatego, że nie mam pomysłu. Nie zawsze jest pomysł. ale jak już jest pomysł, to wtedy idzie to piorunem, proszę mi wierzyć.
1: Jacek, teraz piszesz na komputerze. Czy pisałeś wcześniej na takiej maszynie do pisania?
3: No, to jest dobre pytanie. Tak, ja wiem, ja znam smak pisania na maszynie do pisania. Pierwszą książkę właśnie Planeta Modliszek napisałem na maszynie do pisania. To był horror. Na komputerze to jest w ogóle, to jest bajka pisanie, to jest przenoszenie, kasowanie. To jest w ogóle inny świat dla pisarza. To jest w ogóle uśmiech, nie wiem, jak je to nazwać, bo to jest po prostu, to się nie porówna tych dwóch technik przenoszenia, prawda, na papier swoich myśli, słów. Nie da się tego porównać.
1: Dlatego, że jest łatwiej, dlatego przeniosłeś się na komputer?
3: Przede wszystkim jest dużo łatwiej. Mało tego, już nie będę mówił o tym, że maszyna do pisania jest cholernie upierdliwa. Plus tego stawy wysiadają, bo jednak trzeba wcisnąć. To jest jednak klawiatura, a przyciski w maszynie do pisania to jest w ogóle też inny świat. Mnóstwo rzeczy za tym już nie mówiąc o tym, że trzeba przewijać, papier wkładać, kalkę podkładać. Ale choćby same, mówię, zmiany w tekście, nieraz przerzucam, nieraz jedno, dwa zdania przekreślę, wpiszę coś innego, zmieniam, no to jest w ogóle nie, to jest w ogóle...
1: Maszyna do pisania pełniła bardzo ważny rekwizyt w ostatniej wizycie. Czy właśnie wtedy to było takie ważne, aby pisać na maszynie tej takiej zwykłej?
3: Znaczy wtedy... Akurat już mówiąc o rekwizycie, bo to w ostatniej wizycie było, prawda? No to ta maszyna przyczyniła się do złapania Bilaja.
1: Czy wtedy właśnie też pisałeś tę książkę na maszynie do pisania, czy nie?
3: Nie, ale kupiłem taką samą maszynę, żeby się tak trochę poczuć. Trochę tam kilka słów napisałem, żeby się tak poczuć jak ten Bielaj. Też kupiłem, bo to była maszyna Mercedes, prawda? No ale właśnie mówię, też maszyna ma tą wadę, że każdą maszynę można później rozpoznać. Że było napisane, z drukarką już jest inaczej, ale jest ciężej, ale maszyna, prawda, zostawia, jest indywidualną, ma czcionkę, każda czcionka w maszynie jest indywidualna i można, fachowiec rozpozna, co było pisane na jakiej maszynie.
1: Jak rodzą się pomysły w twojej głowie na kolejne książki?
3: To jest różnie. W tej chwili mam, życie też daje dużo pomysłów, prawda, nie robię nigdy notatek.
1: Powiedz, czy jest taka książka, którą chciałbyś napisać, a nie miałeś ku temu możliwości do tej pory?
3: Czy jest książka? Oczywiście, że jest. Jest taka książka...
1: O jakiej tematyce?
3: Historyczna. Historyczna. Zawsze kochałem historię, choć zawsze uważam, że to jest najbardziej zakłamana nauka i nikt mnie nie przekona, że to tak nie jest. Ale chciałbym pisać książkę historyczną, starożytność. Kocham starożytność, już była brutalna bardzo, ale coś w tej starożytności było, co mnie uwiodło, bym powiedział.
1: W takim razie życzę ci, abyś napisał tę książkę historyczną. Ja ci bardzo dziękuję za wizytę w studiu, a moim gościem był Jacek Ostrowski, płocki pisarz, między innymi powieści kryminalnych.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: SK Płock.
1: Moim gościem w magazynie Radia SK jest dzisiaj Piotr Dąbrowski z Fundacji Nabiską. Witam cię, Piotrze.
4: Witaj, dzień dobry.
1: Co jakiś czas w magazynie przedstawiamy wam postacie, które związane były z Płockiem. Dzisiaj będą to kobiety pochodzenia żydowskiego. Piotrek, powiedz, w jakim okresie żyły te osoby, o których chciałbyś dzisiaj opowiedzieć?
4: W różnym okresie. Tutaj akurat te postacie, o których mówimy, to jeszcze i zarówno XIX wiek, jak i XX wiek. Wiadomo, jeszcze zanim zawierucha wojenna i zagłada przyniosła też właśnie koniec tak naprawdę polskiej społeczności żydowskiej. Także mamy tutaj postacie z różnych czasów, ale mam nadzieję, że ciekawe.
1: Historię jakich kobiet nam przybliżysz?
4: Przede wszystkim na początek Irene Temerson. Tak, nazwisko
1: bardzo znane.
4: Znane. I rzeczywiście to jest dobry trop, ponieważ Irena była siostrą Stefana.
1: Kogo jeszcze?
4: Bronisławę Goldę, działaczkę społeczną, która już też w kilku naszych inicjatywach się pojawiała. Pisaliśmy o tych działaniach wcześniej.
1: I trzecia postać?
4: Trzecia postać to Puła Rakowska, działaczka syjonistyczna, poniekąd związana też z Płockiem, bo nie tylko z Płockiem. Działaczka syjonistyczna, ale też właśnie feministka, emancypantka. myślę, że też na własnej takiej prywatnej kanwie walczyła o samostanowienie i robienie w życiu tego, co uważała za ważne i słuszne.
1: Piotrek, ale na początek może powiedzmy, że Żydzi byli związani z naszym miastem od wieków i oni kształtowali tutaj również świat i kultury, i nie tylko, prawda? To warto podkreślić od samego początku.
4: Tak, my to zawsze też podkreślamy wspólnie z Gabrielą właśnie w naszej pracy, że rzeczywiście ta społeczność żydowska wniosła ogromny wkład w rozwój Płocka na przestrzeni wieków, bo to były wieki, szczególnie w tych ostatnich latach, dekadach XIX i XX wieku. I dużo z tego wkładu pozostało do dziś, ponieważ raz, że mnóstwo budynków, które ta społeczność żydowska wznosiła, remontowała, spora część budynków, które w początkach XIX wieku, chociażby w obrębie dawnej dzielnicy żydowskiej, czyli tej najbardziej chyba kojarzonej w Płocku, tego najbardziej kojarzonego obszaru właśnie ze społecznością żydowską, dzisiejszej ulicy Kwiatka, Jerozolimskiej, Synagogalnej, fragment Bielskiej, chociażby w obrębie tej dzielnicy na samym początku XIX wieku też Żydzi remontowali te budynki, które wcześniej były w sporej części drewniane.
1: W takim razie przybliżmy te postacie, o których mówiłeś. Zacznijmy od Ireny Temerson.
4: Tak, Irena Temerson oczywiście pochodziła właśnie z tej rodziny Temersonów. Jej ojciec Mieczysław był lekarzem, literatem i publicystą. Mieczysław to też taka postać, ojciec Stefana i też postać, którą często gdzieś staramy się w naszych publikacjach przypominać, ponieważ postać arcyciekawa. Natomiast Irena miała dwóch braci, właśnie Stefana, pisarza, filmowca, wybitnego artystę awangardowego, taki też fenomen na skalę światową. Urodziła się w 1904 roku i jej rodzina Temersonów, mieszkała wówczas jeszcze przy ulicy Kwiatka 1, czyli przy ulicy Szerokiej. W 1923 roku ukończyła Państwowe Gimnazjum Żeńskie imienia hetmanowej Reginy Żółkiewskiej, a potem studia medyczne. Sprawowała opiekę lekarską nad dziewczętami na koloniach letnich dla biednych dzieci, które były współfinansowane przez gminę żydowską w Płocku, a były organizowane w Sekanowie. I te kolonie letnie w Sekanowie zostały założone przez magistrat na takim właśnie gruncie leśnym. To była dość popularna destynacja, jeśli chodzi właśnie o różne organizowane wycieczki czy kolonie dla dzieci. Swoje życie zawodowe Irena początkowo związała z Warszawą i miała swój gabinet lekarski przy ulicy Złotej. W 1931 roku wyszła za mąż za Stefana Millera, też lekarza psychiatrę i neurologa. I co jest ciekawe, od 1938 roku pomagała mężowi w prowadzeniu zakładu dla nerwowo i psychicznie chorych Żydów Zofiówka w Otwocku. Tam trafiali głównie Żydzi niezamożni, których leczono bezpłatnie, więc jakby ten zakład, to miejsce też miało taki etos społecznikowski czy charytatywny. No i ta historia pracy Ireny Temerson kończy się latem 1942 roku, bo tutaj mamy takie dwie wersje, które pojawiają się w źródłach, że wraz z mężem Stefanem uciekła do Mińska Mazowieckiego, gdzie w sierpniu podczas likwidacji getta w Mińsku Mazowieckim oboje popełnili samobójstwo. Druga historia głosi, że zostali zabici przez przewodników, którzy mieli ich pomóc im uciec i przeprowadzić ich przez granicę.
1: Czy gdzieś jakieś ślady znajdziemy Ireny Temerson w Płocku?
4: Przede wszystkim w dokumentach archiwalnych. Oczywiście tutaj to jest działka Gabrieli, która dotarła do tych informacji. Potem jeszcze przeszukując też archiwa, nie tylko płockie, dotarła do informacji o jej pracy. Więc to jest... Wydaje mi się, że akurat z tej rodziny Temersonów, gdzie no oczywiście Stefan jest postacią bardzo znaną, ale też i Mieczysława, tak jak wspominałem, staraliśmy się przypominać. Myślę, że jest kolejną ciekawą postacią z rodziny Temersonów, którą warto tutaj przypominać właśnie ze względu na nie tylko na jej pracę jako absolwentki studiów medycznych, ale też właśnie na jej pracę właśnie polegającą na pomocy osobom niezamożnym.
1: No to co, teraz przenieśmy się do wieku XIX?
4: Tak, teraz troszeczkę wcześniej, bo też postać, która być może czytelnikom chociażby naszych przewodników, naszych publikacji napisanych przez Gabrielę jest już znana, czyli Bronisława Goldę, córka Pinkusa i Rywki Tauby Goldsteinów. Urodziła się w 1846 roku w Płocku. Jej mąż Benjamin był znanym płockim kupcem i filantropem. Bronisława była właśnie taką energiczną organizatorką przedstawień teatralnych, koncertów, różnego rodzaju wydarzeń charytatywnych, które miały na celu wspieranie finansowe instytucji dobroczynnych właśnie wywodzących się z polskiej społeczności żydowskiej. I tu jest taka bardzo ciekawa inicjatywa, bo pod koniec 1892 roku wspólnie z mężem uruchomiła tanią kuchnię dla biednych Żydów, którą utrzymywali wyłącznie własnym kosztem. To nawet nie była inicjatywa podpięta pod jakąkolwiek organizację społeczną, czy opierająca się o jakieś szerzej zbierane datki. To była całkowicie ich prywatna inicjatywa, która działała w kolejnych latach. Nie wiemy dokładnie do kiedy, ale zachowały się informacje, że w pierwszym roku tej działalności wydali prawie 6 tysięcy obiadów w okresie od, to nawet mamy dokładnie to zachowane, bo ta kuchnia działała od 27 listopada do 13 marca. 6 tysięcy obiadów w pierwszym roku działalności, w 1897 roku już 7,5 tysiąca obiadów. Także skala tej pomocy, biorąc pod uwagę, że to była tak naprawdę oddolna inicjatywa małżeństwa Golde, była naprawdę spora. Ja mówię, że to takie trochę jedzenie zamiast bomb, tylko jeszcze w XIX wieku. Właśnie inicjatywa, która miała na celu wsparcie tych, których nie było stać na pożywny, ciepły posiłek w tym przede wszystkim trudnym okresie jesienno-zimowo, wczesno-wiosennym, kiedy po prostu temperatury są niskie. No i te liczby też mówią same za siebie, ponieważ to pokazuje też skalę potrzebnej pomocy wśród społeczności żydowskiej, choć domyślam się, że jak to było z wieloma inicjatywami dobroczynnymi polskich Żydów, tam nikt nie odszedł z kwitkiem, czyli nikt tak naprawdę nie pytał tego, kto przyszedł i potrzebował pomocy, czy jest Żydem, czy nie, tylko każdy, kto na pomoc liczył, ją otrzymał, bo takie informacje też wielokrotnie się zachowywały.
1: Piotrek, tę postać spotkamy w ostatniej książce Gabrieli?
4: Tak. Oczywiście Bronisława Golde jest również jedną z bohaterek publikacji Rachmonim, Bnei Rachmonim, która też wbrew tytułowi tyczy się nie tylko synów miłosierdzia, czyli tak jak tradycyjnie nazywają się, czy mają wpisane w etos to właśnie społeczności żydowskie, że jednak dobroczynność jest mocno w nich zakorzeniona, ale też właśnie córki miłosierdzia, czyli kobiety, które niosły pomoc, bo tutaj jeszcze nawiązując do Bronisławy Golde, ona była także opiekunką Domu Schronienia dla Starców i Kalek, który mieścił się w Baszcie, członkinią Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności, współzałożycielką tej płockiej Kropli Mleka, czyli tej organizacji, która miała na celu pomoc dzieciom i matkom. Także jej działalność była tutaj dużo szersza. Ona, Bronisława Golde, zmarła w 1917 roku, więc jakby już wiemy, że chociażby ta działalność związana z wydawaniem darmowych obiadów, to też był już tak, no może nie schyłek jej życia, ale jednak już w dość jakby takim momencie takiej też stabilizacji własnego życia wspólnie z mężem podjęli decyzję, żeby tego rodzaju działalność prowadzić. Także postać, w której losy, ten etos społecznikostwa i pomocy był na pewno bardzo mocno wpisany.
1: Ważna postać społecznikowska w naszym mieście i jeszcze jedna na zakończenie.
4: Tak, to z kolei ciekawa postać, akurat postać, która nie znalazła się w książce Rachmonim Bnei Rachmonim, zresztą troszkę działaczka innej proweniencji. Puła Rakowska, przede wszystkim działaczka syjonistyczna i przywódczyni żydowskiego ruchu feministycznego, pedagogzka i tłumaczka. Ona się urodziła nie w Płocku, w 1865 roku w Białymstoku, natomiast jej dziadkiem był płocki rabin Leib Abrahamowicz Rakowski. To też taka postać, którą kojarzą być może czytelnicy chociażby naszej strony Jewish Płockiego. To człowiek o wielkiej erudycji talmudycznej, ceniony za bystry umysł, wielkie zdolności, ale także właśnie działacz społeczny. Człowiek, który też działał bardzo aktywnie na rzecz szkoły religijnej Talmud Torah, która z jednej strony miała właśnie kształcić dzieci żydowskie w duchu właśnie żydowskiej tożsamości, ale też z drugiej strony on bardzo się starał, żeby chociażby szkoła kształciła na właściwym poziomie. Więc nie tylko w kwestii wiedzy takiej stricte judaistycznej. Natomiast Puła jako już kilkuletnia dziewczynka oczywiście była, no, uczęszczała do hederu. Mając 12 lat ukończyła szkołę prywatną jako najlepsza uczennica. Uczyła uczyła się prywatnie języków hebrajskiego, do którego żywiła bardzo głęboką pasję i głębokie nim zainteresowanie. Potem została tłumaczką, tłumaczyła z języka rosyjskiego na hebrajski, publikowała teksty w Hacefirze. No i w zasadzie chyba od dziecka miała właśnie taką buntowniczą trochę naturę i rwała się do nauki przede wszystkim, choć tutaj też należy przypomnieć, ciągle mówimy o XIX wieku, czyli też gdzieś w tych bardzo, bardzo tradycyjnych rodzinach też niekoniecznie chętnie patrzono na to, że właśnie młoda kobieta chce się kształcić poza kręgiem tradycji, prawda? Więc tutaj stąd chociażby wynika ta jej buntownicza natura.
1: A w jaki sposób związana była z Płockiem, oprócz oczywiście dziadka?
4: No właśnie, do Płocka trafiła jako nauczycielka. Ona opowiada, tutaj przytoczę nawet cytat, bo napisała książkę, która nazywa się Wspomnienia rewolucjonistki i tam między innymi właśnie wspomina to, jak trafiła do Płocka. Dała ogłoszenie do gazety, więc pewnego dnia dałam ogłoszenie do gazety, że poszukuję posady kierowniczki względnie nauczycielki języka hebrajskiego na prowincji. Otrzymałam propozycję z 7 miast, wśród nich także z Płocka. Ze wszystkich propozycji zatrzymałam się właśnie na Płocku, mieście, gdzie mój dziadek przez 17 lat był rabinem, z miastem, którym były związane moje najprzyjemniejsze fantazje dziecięce, gdzie żyły i uczyły się w gimnazjum moje dzieci, gdzie jeszcze miałam bliskich, oddanych krewnych, którzy mnie przyjmą z otwartymi ramionami, gdzie będę się czuła jak u siebie w domu. No więc podjęła właśnie pracę jako nauczycielka języka hebrajskiego w żydowskim gimnazjum koedukacyjnym w Płocku. Oczywiście jeździła do rodziny do Warszawy, bo jak wspominała też, akurat ta komunikacja była dobra. No i znajdowała się wśród twórców pierwszej syjonistycznej organizacji żydowskiej w Polsce pod nazwą Bnei Zion. Prowadziła tą syjonistyczną pracę wśród kobiet, była twórczynią właśnie tego kobiecego ruchu syjonistycznego. Przez jakiś czas mieszkała w Palestynie, tam była nauczycielką w szkole zawodowej dla dziewcząt i otwierała także szkoły dla dziewcząt, między innymi w Otwocku i Świdrze. Także no, działaczka przede wszystkim na rzecz edukacji wśród dziewcząt, wśród młodych kobiet od samego początku. Taka zdecydowanie barwna osobowość i też osoba, która przetrwała wojenną zawieruchę, przetrwała wojnę. Ona półarakowska, zmarła w Hajfie w 1955 roku.
1: Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, to odsyłamy do książki Gabrieli Ostatniej. Akurat tej postaci nie ma, ale są inne, prawda? No i oczywiście do waszej strony internetowej.
4: Tak. Jeśli wszystkich zainteresowanych tymi historiami właśnie ze społeczności żydowskiej w Płocku, zarówno herstoriami, których przybywa, to jest też taki cel nasz, żeby jak najwięcej tych historii, czasami tych trochę zamiecionych gdzieś pod dywan historii, starać się przypominać i do nich docierać, bo to czasami jest bardzo karkołomne, trudne zajęcie i żeby poskładać te klocki, trzeba spędzić, no to jest przede wszystkim działka Gabrieli, trzeba spędzić dosłownie miesiące nad badaniami historycznymi, więc jeśli każdy, kto jest zainteresowany tymi historiami i herstoriami, może sięgnąć do strony Jewish Płock.eu, do publikacji Rachmonim Bnei Rachmonim i wszystkich tych naszych działań, które na bieżąco realizujemy.
1: Dziękuję bardzo. Moim gościem był dzisiaj Piotr Dąbrowski z Fundacji Na Blisko.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn reporterów SK Płock.
2: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK wędrujemy śladami znanych płotczanek. Joasia Pęsik, przewodniczka turystyczna, a jednocześnie członkini grupy Herstoria Płocka jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Asiu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Dzisiaj podobno na tapetę bierzemy Kazimierę Skopowicz. Kim była, dlaczego to była zasłużona płotczanka i dlaczego w ogóle warto o niej mówić?
5: Tak, myślę, że wiele osób już teraz współcześnie może o Kazimierze Skopowicz nic nie wiedzieć, a była to kobieta, której pierwsze lata życia były mocno związane z Płockiem, bo w Płocku się urodziła i w Płocku wychowywała. Później wyjechała z mężem, no i chciałabym trochę jej historię, właściwie herstorię przytoczyć, bo na jej temat nawet Milena Górda-Jaruszewska napisała książkę, ona została wydana przez Urząd Miasta Płocka w 1993 roku. Żyj dla mnie, a to Żyj dla mnie będzie się pojawiało w tej mojej opowieści kilkukrotnie i wiąże się bardzo mocno mocno z mężem Kazimiery Skopowicz, Hipolitem Skopowiczem. Natomiast jako podtytuł jest opowieść o Kazimierze Skopowicz, nauczycielce.
1: Jeżeli dla mnie, przepraszam, że ci przerwę, rozumiem, że mówiła to do męża?
5: Tak, tak. Znaczy mąż mówił to do Kazimiery, ale w jakim kontekście, to zaraz do tego dojdziemy. Żyj dla mnie opowieść o Kazimierze Skopowicz, nauczycielce z Płocka, matce 100 dzieci z polskiego sierocińca w Kazachstanie. No i zacznijmy od początków. Ona wraz z rodziną mieszkała w kamienicy przy ulicy Zduńskiej. Była świadkinią wydarzeń 1920 roku, czyli wojny polsko-bolszewickiej, i w swoich wspomnieniach, w swoich listach opisywała, że widziała ciało młodego harcerza powieszone za nogi z rozprutym brzuchem, czy widziała śmierć Aleksandra Pokrzywnickiego. Akurat w tym czasie schroniła się w aptece przy ulicy Grodzkiej. No i później, jako młoda dziewczyna, bo ona wtedy była uczennicą gimnazjum, brała udział w grzebaniu ciał na cmentarzu garnizonowym. To Jadwiga Stypułkowska, wtedy Staszewska, też to opisywała. I z tych wspomnień wyziera taki tragiczny obraz, tak, tych młodych ludzi, którzy uczestniczyli w takich wydarzeniach.
1: Skoro była młodą dziewczyną, to na pewno te wydarzenia bardzo zapadły w pamięć jej i wywarły jakieś piętno.
5: Tak, wywarły piętno i tak naprawdę to było dopiero wstęp do tych kolejnych tragicznych przeżyć, które były jej udziałem, ale do tego jeszcze dojdziemy. Opisywała sam moment grzebania ciał właśnie na cmentarzu garnizonowym, kiedy to było bardzo gorące, upalne, sierpniowe lato i te ciała już były w stanie rozkładu, w oczach kłębiły się, tak jak to właśnie w jej wspomnieniach pozostało, miliony białych robaczków, także musiało to być to bardzo trudne przeżycie dla młodych ludzi, które na pewno zostało w nich do końca życia. Brat Hipolita Skopowicza, czyli późniejszego męża, też zginął w wyniku represji. To jeszcze było przed wojną polsko-bolszewicką, bo po prostu brał udział w akcjach przeciwko caratowi, bo nie zapominajmy, że wtedy 1920 rok to już jest odzyskanie niepodległości, ale wcześniej, do 1918, to oczywiście byliśmy pod zaborami, więc brat właśnie Hipolita Skopowicza został też w okrutny sposób zamordowany. A to też jest ciekawa historia, bo on świetnie mówił po rosyjsku. I grupa osób, między innymi z Płocka, które brały udział w takich akcjach dywersyjnych, została aresztowana. No i brat Hipolita Skopowicza, podając się za Rosjanina, za wysoko postawionego urzędnika wojskowego, kazał przywieźć więźniów z Pawiaka do Cytadeli. Po tej rozmowie przecięto kable telefoniczne, no i odbito więźniów z konwoju, natomiast później po prostu poszukiwano osób zaangażowanych w tą sprawę i między innymi właśnie brat Hipolita zginął na Kępie Wiślanej, niedaleko kościoła Farnego. Ten kościół Farny też będzie się w tej opowieści pojawiał. No ale wracamy do Kazimiery i do Hipolita.
1: I do Płocka.
5: Tak, i do Płocka. Zakochali się w sobie i niestety bardzo szybko z tego Płocka wyjechali. Kazimiera do Płocka wraca, ale to wiele lat później. Wyjeżdżają do Nowogródka. Hipolit jest lekarzem, więc świadczy pomoc medyczną osobom mieszkającym w Nowogródku i w okolicach. No i te pierwsze lata ich małżeństwa to są opisywane właśnie przez Kazimierę jako takie sielskie, w tym właśnie mickiewiczowskim Nowogródku, pełne miłości. Oni byli też bardzo kochającym się małżeństwem. To naprawdę, pomimo tego, że bardzo szybko, bo to już w 1939 roku zostają rozłączeni, to z tej korespondencji, która pozostała, wyziera taka naprawdę ogromna miłość. No i Hipolit Skopowicz jako lekarz był oczywiście bardzo mocno zaangażowany w życie lokalnej społeczności, ale tak samo Kazimiera. Była członkinią różnych organizacji charytatywnych i czasami mąż do niej żartował, jak wracała późnym wieczorem, że rano wyszła, wieczór przyszła.
1: Czyli gdzieś tam na randkę pewnie się wybrała.
5: Nie, raczej to właśnie angażowała się w tą działalność i pomoc. I ona wtedy się przytulała do niego i mówiła, że tatulek się cieszył, że żona na noc do domu wróciła. No ale przychodzi 39 rok, zaczynają się różne straszne rzeczy, tak, związane właśnie z II wojną światową. No i wtedy jest taki moment, gdzie Kazimiera chciała uciekać, po prostu wyjeżdżać, natomiast mąż ją przekonywał, że za tyle dobra, które zrobił, bo on pomagał i wszystkim bez względu na narodowość, Polakom, Żydom, Rosjanom, uważał, że nic złego go nie spotka. No, tak się niestety nie stało. W ogóle po jakimś czasie też oczywiście jest agresja sowiecka na Polskę, naprzeciwko domu Skopowiczów ma swoją siedzibę NKWD, więc po jakimś czasie zostaje mąż właśnie Kazimiery aresztowany. No i ona się domyśla tego, że za chwileczkę taki sam ją los spotka i też zostanie wywieziona. Wtedy Polacy z reguły byli wywożeni do łagrów w głąb Rosji, w głąb Kazachstanu i tam po prostu doświadczali katorżniczej pracy. Przez pewien czas jeszcze Kazimiera przybywa sama w tym Nowogródku, ale już też są takie sytuacje, że kiedy udaje się do swoich przyjaciół, z którymi byli zaprzyjaźnieni bardzo mocno przed wojną, to nie ma podanego nazwiska, ale pan domu jest taki niespokojny, zdezorientowany, no i w pewnym momencie mówi do Kazimiery, że bardzo ją prosi, żeby przestała do nich przychodzić, ich odwiedzać, bo prawdopodobnie jest obserwowana. No i to jest taka rzecz, która też jej łamie serce, bo zawsze i ona, i mąż ogromną wiarę w ludzi pokładali. I rzeczywiście tak się dzieje, że Kazimiera zostaje wywieziona do łagru, trafia do Morozówki, gdzie właśnie doświadcza takiej katorżniczej pracy, zostaje brygadzistką, ma pod sobą brygadę składającą się z 10 kobiet i odpowiadają za to, żeby pielić pole słoneczników o powierzchni 400 metrów kwadratowych. No i oczywiście te wyśrubowane normy, które wszyscy znamy, prawie nic do jedzenia, bo bardzo często panował w tych właśnie łagrach, kołchozach olbrzymi głód. I opisuje, że to jest ten moment, kiedy ona po prostu straciła zdrowie. Straciła zdrowie, którego już nie odzyskała do końca życia. Była też sytuacja, że zatruła się wraz z innymi współwięźniarkami zatrutą pszenicą, bo po prostu podkradały pszenicę z magazynów z racji głodu ogromnego. Nie dostawały bardzo często od naczelnika nic do jedzenia. No i się okazało, że władza zaczęła tą pszenicę zatruwać. Była moczona w jakimś płynie. No i Kazimiera w swoich wspomnieniach opisuje, że któregoś razu kucharka nieświadomie ugotowała zupę zacierkową właśnie z tej pszenicy i że kobiety to zjadły. Ona czuła jakiś dziwny posmak, więc mimo ogromnego głodu zjadła tylko kilka łyżek. No i kilka kobiet zmarło. Kazimiera trafiła do szpitala, w którym spędziła kilka miesięcy. Była naprawdę bardzo bliska śmierci. To było w Aktiubińsku. Ale to finalnie, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale sprawiło, że spotkała się z mężem jeszcze na kilka miesięcy. Bo w tymże Aktiubińsku właśnie, jak dochodziła do zdrowia, to opiekowała się dziewczynką z pewnej zamożnej rodziny. I jej mąż, który później na podstawie amnestii został zwolniony, no bo wiemy, był układ sikorski-majski, to poszukiwał właśnie młodej, średniego wzrostu, o ciemnych włosach, Polki, ciemnowłosej Polki. I tak trafił do tej rodziny i to był 40 któryś rok, nie pamiętam dokładnie który, oni się na moment znowu spotykają, bo po tej Morozowce, po tym pieleniu słoneczników właśnie jest w Aktiubińsku Kazimiera Skopowicz, a później została skierowana do lżejszej pracy, bo otrzymała orzeczenie, że jest niezdolna do ciężkich robót, więc wypasała krowy. I miała swoją ulubioną wielbłódkę, do której się przytulała i z rozrzewnieniem jej opowiadała o trudach swojego życia, że jest odłączona od rodziny, od ojczyzny, nie wie, co się dzieje z jej mężem. I też tutaj warto podkreślić, że Kazimiera Skopowicz była bardzo wierzącą kobietą i ta wiara częstokroć ją ratowała po prostu przed jakimiś pochopnymi decyzjami, bo do tej wielbłódki wracając, to opisywała w swoich wspomnieniach sytuację, gdy raz po prostu chciała popełnić samobójstwo z powodu położenia, w którym się znajdowała, no ale wtedy znalazła książeczkę modlitewną swojej babci i od tego zamiaru odstąpiła.
1: Asiu, mówiłaś tutaj o tych dzieciach. Jak doszło do tego, że zajęła się nimi, a to jest pokaźna liczba?
5: Tak, no właśnie o tych dzieciach zaraz opowiem, bo to jest niezwykle ciekawa historia. No tak jak wspomniałam przed chwilką, po jakimś czasie z mężem udało jej się spotkać na kilka miesięcy i to były takie bardzo szczęśliwe miesiące ich życia. Mąż wtedy, Hipolit Skopowicz, pracował w poliklinice, zajmując się chorymi. Z kolei Kazimiera pracowała w radzieckim szpitalu. Natomiast jej mąż miał przeczucie, że znowu zostaną wtrąceni do więzienia, do łagrów. No i tak też się stało. On został aresztowany. W ogóle wcześniej był aresztowany, to też Kazimiera opisywała, jak z innymi kobietami, Polkami, chodziły pod więzienie, ale niestety nie było możliwości spotkań z więźniami. No i więc mąż kolejny raz trafia do łagrów i To był też czas, gdy Polaków szantażowano, żeby przyjmowali obywatelstwo sowieckie. Oczywiście Polki, i nie tylko Polki, Polacy generalnie odmawiali przyjęcia tego obywatelstwa, więc Kazimiera wraz z innymi kobietami została wtrącona do więzienia. I to było okrutne więzienie, bo tam to było takie pomieszczenie betonowe, okratowane, ale bez szyb w oknach, a to był luty. Kilkudziesięciostopniowe mrozy, bo wiemy, że Rosja to jest tak rozległy kraj, że ta amplituda temperatur jest naprawdę ogromna. Także kilkudziesięciostopniowe mrozy i we wspomnieniach Kazimiery jest opisane, jak ona wraz z innymi kobietami leży na podłodze i na przykład przykrywały sobie głowy płaszczami, żeby ciepłem własnego oddechu się troszeczkę ogrzać. Oczywiście były w okrutny sposób bite i zmuszane do tego, żeby przyjąć to obywatelstwo, do tego stopnia, że jedna z kobiet musiała być noszona przez inne kobiety do wiadra, żeby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, bo nie była w stanie się poruszać, a mimo to wszystkie konsekwentnie odmawiały. A nie zapominajmy, że duża część z nich była matkami. I tutaj dochodzimy do tego, jak Kazimiera zaopiekowała się dziećmi. W którymś momencie...
1: Własnych dzieci nie posiadała.
5: Własnych dzieci nie posiadała, tak. Z mężem dzieci potomstwa nie posiadali. I w którymś momencie do Kazimiery przyszła taka, można to nawet powiedzieć, myśl, że ona musi się tymi dziećmi zaopiekować. Bo jak te matki, które dumnie odmawiają przyjęcia obywatelstwa sowieckiego, poumierają po prostu w tych więzieniach, to te dzieci zostaną bez jakiejkolwiek opieki. Tak rzeczywiście było, że często te kobiety mające dwójkę, trójkę, piątkę dzieci umierały, a dzieci zostawały same, zagłodzone, brudne, zawszone. I ona wtedy to obywatelstwo przyjęła. Natomiast to też jest taka tragedia jej postaci, bo chwilę później wyszła amnestia dla Polaków. Naprawdę to się bardzo szybko wydarzyło. I Kazimiera czuła się bardzo rozdarta z powodu swojej decyzji, ale rzeczywiście te dzieci uratowała. W ogóle ten naczelnik więzienia też, Worontsow, który tak strasznie źle kobiety traktował, też został później postawiony przed sądem. No a Kazimiera zaczęła zbierać sieroty z ulic. Na początku to była czwórka rodzeństwa w wieku od 8 do 14 lat. I to były dzieci w tak opłakanym stanie, że opisywała, jak dała im posiłek i po prostu całkowicie niestrawiony został przez te dzieci, wydalony. No, nędza była okropna, zawszone, właśnie brudne, chore. W którymś momencie miała 17 dzieci i miała jedną parę bucików powiązaną drucikiem właśnie dla tych dzieci, a utrzymywała je w taki sposób, że bardzo szybko po okolicy rozeszła się wieść, że jest Polka, która właśnie zbiera polskie dzieci, w ogóle tą pierwszą czwórkę, tej pierwszej czwórce się dowiedziała od Rosjanki, sąsiadki, która jej powiedziała, że w okolicy tutaj właśnie pod jakąś wierzbą czy gruszą czwórka wynędzniałych Polaków przybywa i tak powoli te dzieci zbierała, pracowała też w takiej
1: spółdzielni. I rozumiem, że ludzie jej pomagali.
5: Ludzie jej pomagali, tak, i to pomagali i Rosjanie, i Polacy, i Kazacy. Pracowała w takiej spółdzielni tekstylnej w Dżambule. Tam robiła swetry dla tej spółdzielni, ale musiała zrobić 4 w miesiącu, ale jeden swetr w tygodniu robiła na własny użytek i sprzedawała później po prostu na jakimś bazarze i za to kupowała właśnie kaszę, mleko, śmietanę. Dostawała właśnie bardzo często od ludzi, którzy pamiętali ją i jej męża jeszcze z czasów przedwojennych i tą ogromną pomoc, którą jej mąż oferował medyczną ludziom też biednym, niezamożnym, bo on często kupował lekarstwa za własne pieniądze. Także miała naprawdę bardzo dużo szczęścia. Napisała też do Związku Patriotów Polskich, kontaktowała się z Wasilewską, z Wandą Wasilewską, czyli tą bliską współpracownicą Stalina, opowiadała o tych dzieciach. No i w pewnym momencie miała tych dzieci już prawie 100. Oczywiście to też było, to wszystko się cały czas dzieje na terenie Związku Sowieckiego w Kazachstanie. No i ten 46 rok to jest możliwość, gdy oni mogą wrócić do Polski. Ona właśnie z tą prawie 100 dzieci wraca. Zabiera je do domu dziecka w Kwidzynie i tam zajmuje się tymi dziećmi aż do emerytury. Natomiast...
1: Czyli do Płocka już nie wraca.
5: Wraca do Płocka. Zaraz tym powiem, na koniec swojego życia wraca do Płocka. Jej mąż umiera w łagrze w 1956 roku i oni, oprócz tych kilku miesięcy, których wspomniałam tam w okolicach Aktiubińska, już się ze sobą nie spotykają. No, nawet się starała, chodziła do milicji obywatelskiej, przedstawiała świadectwa osób, którym jej mąż pomógł, żeby móc się z mężem zobaczyć, już wtedy wiedziała o jego ciężkiej chorobie. Niestety to się nie udało. W 1956 roku zmarł. No, ona do tej swojej emerytury pracowała w Kwidzyniu. Natomiast któregoś raz rozmawiała z matką przez telefon i powiedziała jej, że ona nad Wisłę już chyba wróci dopiero w trumnie. A to była rozmowa prowadzona z kościoła farnego. z parafii Kościoła Farnego. Przy tej rozmowie był ksiądz Byczałkowski. On zabrał słuchawkę mamie Kazimiery i powiedział, żeby wracała do Płocka, bo on potrzebuje katechetki. No i tak wróciła. Wróciła i te ostatnie lata spędziła z matką. Najpierw mieszkała na ulicy Grodzkiej, w starej kamienicy, niedaleko swojego domu rodzinnego, przy ulicy Zduńskiej, a później została przeniesiona na mieszkania na ulicy Słodowej i chociaż tam już miała takie wygody typowe dla bloków mieszkalnych, czyli bieżącą wodę, ogrzewanie, to opisywała, że bardzo trudno jej się było mimo tych wygód odnaleźć, bo serce zostawiła właśnie tam w centrum tego starego Płocka. No i na koniec życia, ale też w trakcie życia czasami zadawała takie pytanie, dlaczego tak życie ją bardzo doświadczyło i że nawet z tym mężem się nie mogła pożegnać. I jeden z jej spowiedników, bo tak jak podkreślałam, ona była osobą bardzo wierzącą, jeden z jej spowiedników, ksiądz Brudas, powiedział, że gdyby z mężem ponownie się spotkali i wrócili do siebie, to być może nie uratowałaby tylu dzieci i nie przywiozła ich do Polski, tylko zajęłaby się swoim życiem rodzinnym, życiem prywatnym. Że
1: czyli prawdopodobnie była ta jej misja życiowa.
5: Tak, że to taka miała być właśnie misja Kazimiery Skopowicz.
1: No i na zakończenie może powiedzmy jeszcze, skąd wzięło się to powiedzenie Żyj dla mnie?
5: Żyj dla mnie, no bo taki też jest tytuł książki opowiadającej o Kazimierze Skopowicz. Wzięło się stąd, że jej mąż, gdy był aresztowany, to powie te ostatnie zdania, które wypowiedział właśnie do swojej żony, do Kazimiery, brzmiały: żyj dla mnie, proszę cię. I ona sobie tak po prostu powtarzała je przez następne lata, żeby marzyć dla niego.
1: Bardzo ci dziękuję, Asiu, za opowieść o Kazimierze Skopowicz dzisiaj na kolejną wędrówkę z kolejną osobą, z kolejną kobietą. Wyruszymy w następnym już odcinku. Dziękuję za przybycie do studia, a moim gościem była Joanna Pęsik z grupy Herstoria Płocka, a jednocześnie przewodnik turystyczny.
5: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: Ponownie w studiu Radia SK witam Michała Stańczaka, przewodnika miejskiego. Michał, ostatnio zostawiliśmy naszych słuchaczy w katedrze, przed drzwiami katedry. Cały czas jesteśmy na Wzgórzu Tumskim, zwiedzamy Płock, chcemy przybliżyć miasto nie tylko tym, którzy przyjeżdżają do nas, ale również tym, którzy tu mieszkają. Mówiliśmy o tym, że oryginał drzwi został wywieziony, mamy replikę, warto je obejrzeć, ale wejdźmy do katedry, do środka.
6: Okej. Pamiętajcie, że w tygodniu wejście do katedry jest możliwe tylko bocznym wejściem. W związku z tym, żeby zobaczyć te drzwi, o których rozmawialiśmy, no to trzeba przejść jakby do kruchty, do tego miejsca, gdzie jest główne wejście. Ono na ogół w tygodniu jest właśnie zamknięte i to nie są te drzwi, które jest widać z zewnątrz katedry, bo te pierwsze drewniane, no one stanowią po prostu taką naturalną barierę przed wejściem do kruchty.
1: Tak, mówiliśmy o tych drzwiach, które są
6: brązowych, tak, piękne 12 wieczne drzwi. No, replika oczywiście tych 12-wiecznych drzwi jest w kruchcie. To taka też ciekawostka, bo w tym miejscu zaczynała się ta pierwsza murowana katedra, która powstała w XII wieku. Wyobraźcie sobie, wtedy większość ludzi przecież mieszkała w jakichś ziemiankach czy w budynkach częściowo wpuszczonych w ziemię, pewnie z jakąś tam drobną drewnianą nadbudową, a wchodzą i widzą potężną, murowaną katedrę. Ja już wspominałem w poprzedniej rozmowie o tym, że to była największa katedra, jaka powstała w ówczesnej Polsce. No to musiało robić niesamowite wrażenie. I sama katedra, i drzwi, bo tak naprawdę ona ciągnęła się mniej więcej do tego miejsca, gdzie teraz jest ambona. To naprawdę była ogromna budowla, zbudowana z potężnych granitowych ciosów. A teraz mam zagadkę dla ciebie. Powiedz, skąd te granitowe ciosy? Skąd materiał budowlany do wzniesienia tej średniowiecznej katedry?
1: Pojęcia nie mam.
6: Widzisz,
1: ale może z jakichś kamieniołomów.
6: Nie, właśnie nie z kamieniołomów, słuchaj, tylko z okolicznych pól.
1: Żartujesz?
6: Nie, oczywiście, że tak, ponieważ my mamy tę katedrę taką trochę, powiedziałbym, jak, no nie powiem, że z IKEA, ale na pewno Made in Sweden. Zawdzięczamy ją, słuchajcie, lądolodowi, który nacierał tutaj z północy, ze Skandynawii, gdzieś na nas i to on tak naprawdę zbudował to wzgórze tumskie, na którym my się znajdujemy. To jest morena, ten, jak ten lądolud pchał przed sobą te masy ziemi, to i z przodu, i po bokach powstawała właśnie taka morena z ziemi, z głazów, z kamieni. I on tutaj dotarł do naszych terenów. Ten lądolud spodobało mu się chyba bardzo, bo tu się zatrzymał, a nie przewidział tego, że tu jest ciepło latem, no i się roztopił. No i...
7: A tak a propos to wzgórze tumskie, to chyba najwyższe, tak? Wzgórze w Polsce.
6: Tego typu, tak, słuchajcie, my mamy unikatowe położenie. Tylko i wyłącznie w Płocku patrzymy na ptaki z góry. Słuchajcie, 50 metrów, to naprawdę to jest gigantyczna skarpa, na której ulokowana została właśnie ta katedra. I te głazy, z których ona została wykonana, to one właśnie z północy, ze Skandynawii, gdzieś tam ten lądolud je poprzynosił, zostały wykorzystane do wybudowania katedry, która oczywiście na przestrzeni wieków wielokrotnie ulegała, czy to zniszczeniu na skutek najazdów. Wspominałem o tych wycieczkach, które tutaj do nas plemiona z północy i ze wschodu sobie urządzały, ale również na skutek naturalnych jakichś zdarzeń, a to piorun, a to po prostu pracująca skarpa, bo oczywiście też pamiętajcie, że ciągle jesteśmy u podnóża Wisły. Ta Wisła pracuje, powoduje, że skarpa też nie jest bardzo stabilna. Zresztą wielokrotnie gdzieś tam pewnie jak schodzicie po schodach, żeby usiąść sobie i popatrzeć na ładny widok, widzicie, że te schody zaczynają się gdzieś tam rozjeżdżać, zaczynają się obsuwać. To nie dlatego, że zostały źle zrobione, tylko dlatego, że skarpa przez cały czas pracuje. No amfiteatr przecież, w którym odbywają się koncerty, to tak naprawdę jest taka jedna wielka przypora, która trzyma skarpę, żeby ona się nie obsuwała. No i wracając do tej katedry, obecny wygląd to efekt ostatniej przebudowy 100 lat temu. Na przestrzeni wieków katedra różnie wyglądała. Mogła się podobać mniej lub bardziej, natomiast podczas tej ostatniej przebudowy podjęto decyzję, żeby przywrócić jej renesansowy wygląd, czyli przywrócić jej wygląd z XVI wieku. Wtedy katedra chyba była najpiękniejsza. No i wykonano to. Stefan Schiller, który podjął się przebudowy katedry na początku XX wieku, przywrócił jej renesansowy wygląd

0: Nie razi.
1: Nie razi absolutnie i ona robi naprawdę wielkie wrażenie na ludziach, którzy przyjeżdżają do Płocka, ale myślę też na nas, na Płoczanach. Od kilkuset lat stoi w tym miejscu nieprzerwanie i przypomina o niezwykle ważnych wydarzeniach.
0: Przepiękne polichromie w środku.
1: Tak, a wiesz, że po raz pierwszy dopiero katedra była pomalowana właśnie po tym remoncie, po tej ostatniej przebudowie, bo wcześniej nie była nigdy pomalowana. Ona wcześniej wyglądała trochę tak jak te kolumny czy filary, które zobaczycie w środku. Natomiast kapituła katedralna podjęła decyzję, żeby katedrę pomalować. Ogłoszono oczywiście konkurs. Do konkursu zgłosiło się kilku znanych projektantów, artystów, między innymi niejaki Mehofer. Myślę, że takie znane nazwisko. No ale Mehofer zaprojektował wystrój katedry taki bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy, bardzo odważny. No i kapituła katedralna niekoniecznie chciała, żeby nie spodobał się ten projekt. On był za bardzo ludowy, za dużo było nawiązań do takiej tradycyjnej kultury. Teraz pewnie by przeszedł. Myślę, że mógłby być uznany za awangardowy wręcz nawet. Natomiast w tamtych czasach jeszcze nie. Zresztą z Mehoferem tam drobna awantura z ówczesnym biskupem. Biskup zwrócił się do Mehofera niezbyt grzecznie. Niech no malarz zejdzie tam z rusztowania, żeby z biskupem porozmawiać. Malarz się obraził, rzucił pędzlami, wyszedł i już do katedry nie wrócił.
0: Ale jeżeli ktoś uwielbia secesję, to oczywiście mamy dla niego dobrą wiadomość, bo w Muzeum Secesji też zobaczymy Mehofera, prawda?
1: Tak, i zobaczymy ten projekt. Zobaczymy projekt właśnie tego, jak katedra mogła wyglądać. Zresztą polichromie powstawały w tym okresie, kiedy secesja ciągle jeszcze dosyć silnie oddziaływała, więc znajdziecie mnóstwo elementów właśnie nawiązujących do tego okresu. Secesja, no to piękne kształty, miękkie linie, jakieś kształty kobiece, roślinne motywy. To bardzo ładnie jest tam wszystko zakomponowane i pomimo tego, że częściowo przekazuje oczywiście ta polichromia przesłanie związane z religią, w tej głównej części katedry, czyli jak staniecie, wejdziecie do środka i staniecie w tej głównej, wysokiej nawie, w tej wielkiej hali, no to tam mamy wszystkie te polichromie, czyli obrazy na ścianach związane z życiem Jezusa. Natomiast w drugiej części, czyli w prezbiterium, teraz się wymądrzę, będzie mądre słowo, w prezbiterium, tam rzadko można zaglądać, bo tam jest, to jest miejsce do odprawiania mszy i tam kapituła katedralna zasiada w przepięknych dębowych stalach. Ale tam z kolei polichromie są poświęcone życiu Maryi, więc tam są maryjne polichromie. Ale warto jest je obejrzeć, warto na nie popatrzeć, bo przekazują bardzo interesujące fakty z historii, nie tylko z historii życia Jezusa, ale z historii Płocka. I już teraz podpowiadam właśnie, tak, jeden z obrazów, jak sobie staniecie tak, żeby zobaczyć scenę kazania na górze. To jest taka scena, gdzie z prawej strony zobaczycie grupę, tam będzie stał Jezus w otoczeniu apostołów, to poznacie po aureolach, nie ma z tym problemu, a po lewej stronie będzie grupa słuchaczy. No i słuchajcie, wśród tych słuchaczy znaleźć można twarze płoczczan sprzed 100 lat. Oni oczywiście pozowali artyście do tych polichromii, no po to, żeby zróżnicować te twarze, żeby one wszystkie nie wyglądały tak samo. I taką anegdotkę opowiem związaną z tymi polichromiami. Jak spojrzycie, tam taka będzie postać małej dziewczynki. Bez problemu ją znajdziecie, stoi z przodu. Ta dziewczynka tam, kiedy dorosła, napisała swoje pamiętniki i w pamiętnikach właśnie wspomniała takie zdarzenie, kiedy biegała wokół katedry, to pan malarz poprosił ją, żeby tutaj podeszła do niego i mu zapozowała do obrazu, który maluje na ścianie. No a ta dziewczynka to Mira Zimińska-Zgietyńska, czyli współzałożycielka zespołu Mazowsze. No to taki zespół związany, co prawda muzyka ludowa, ale związany bardzo z Płockiem i postać Miry Zimińskiej. Z kolei spotkacie na deptaku, na Tumskiej, właśnie przed Muzeum Mazowieckim. Mm-hmm. Tak, stoi Mira. Można sobie stanąć tam, Mirę wziąć pod rękę
0: I zrobić sobie z nią zdjęcie.
1: Zrobić sobie fotkę, tak, jak najbardziej.
0: Mm-hmm. I trochę pogłaskać ją.
1: Można, tak. Ja zdecydowanie mówię tak, pod rękę z Mirą, selfiaczka, można sobie strzelić i... A anegdotka o selfiaczku teraz będzie, poczekaj chwilę. Wrócę na chwilę do drzwi do katedry. One powstawały w XII wieku, wiecie, tam to średniowiecze, ora et labora i tak dalej, tam módl się i pracuj, i wszystko ku większej chwale Bożej, no i generalnie no, nie uchodziło gdzieś tam siebie wstawiać, pokazywać, ale to tak nie do końca w tamtym dotychczas.

0: też było, jak nas w szkole uczyli, słuchajcie, bo na drzwiach znajdziecie podobiznę fundatora tych drzwi i budowniczego katedry Aleksandra Smalone. On tam jest tuż pod kołatką, taką lwią głową, stoi w otoczeniu diakonów, jest wyraźnie wyższy niż ci diakoni, którzy przy nim stoją. Słuchajcie, no nie dlatego, że on był taki bardzo wysoki, przystojny, tylko to taki średniowieczny sposób obrazowania rangi społecznej człowieka, czyli jak ktoś był ważniejszy, to był wyższy.
1: Michał, w katedrze mamy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mamy kaplicę królewską. Skąd ci królowie tam się wzięli? Znaczy królowie. Książęta,
0: władcy. Myślę, że dobrze, jak powiemy władcy.
1: Bo królowie właśnie byśmy przekłamali, prawda?
0: Rzeczywiście nie byli koronowani, aczkolwiek pełnili funkcję ówczesnych władców Polski. Mhm. Więc to takie może lepsze słowo niż królowie, choć kaplica nazywa się królewska. Przy wejściu zobaczycie tablicę i na tablicy z lewej strony jest napisane, że to jest kaplica królewska.
1: Do tej kaplicy wrócimy w następnej rozmowie i myślę, że warto tam zajrzeć, bo nie tylko leżą tam Władysław Herman czy Bolesław Krzywousty, prawda?
0: Nie, no leżą w zacnym towarzystwie.
1: No właśnie, ale w jakim, dowiecie się w następnym odcinku. Moim gościem Zapraszamy. Był Michał Stańczak, przewodnik miejski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam teraz na magazyn reporterów Eski Płock. A dzisiaj o strzelaniu z broni czarnoprochowej i z kuszy historycznej rozmawiać będę z Bartoszem Wielkopolskim, płockim strażnikiem miejskim, a zarazem członkiem Bractwa Kurkowego. Natomiast z Michałem Stańczakiem spacerować dzisiaj będziemy po Płocku i przeniesiemy się w czasie do czasów pogańskich, a także wczesnośredniowiecznych.
2: Eska Płock.
1: Bartosz Wielkopolski, członek Bractwa Kurkowego i Płockiej Drużyny Kuszniczej, a jednocześnie strażnik miejski, dzisiaj jest moim gościem w Radiu SK. Witam cię.
3: Witam serdecznie.
1: Bartku, skończyłeś pedagogikę, interesujesz się też historią, myślałeś o tym, żeby zostać kucharzem. Dlaczego trafiłeś w związku z tym do Straży Miejskiej?
3: Myślę, że gdzieś to właśnie zamiłowanie do naszego Płocka, do regionu i po prostu służenie lokalnej społeczności. Stąd też właśnie też zamiłowanie może i do bractw kurkowych, czy do strzelectwa drużynowego, strzelectwa z kuszy. Bo przecież te bractwa kurkowe powstawały już na zachodzie Europy o wiele wcześniej niż w Polsce. W Polsce taka tradycja tych bractw kurkowych sięga mniej więcej prawie 800 lat. One właśnie na zachodzie powstawały o wiele wcześniej. Bractwa kurkowe służyły w czasie pokoju właśnie do patrolowania miast. To były takie pierwsze straże miejskie. To nie była oczywiście zawodowa formacja, bo do bractw kurkowych należeli mieszczanie. To był wręcz obowiązek. Bo pamiętajmy, że o ile w polu podczas bitwy to było rycerstwo, jakieś wojska zaciężne, o tyle w mieście, jeśli to nie była typowa jakaś forteca, nie było regularnej armii, bo utrzymanie kosztuje. To są dodatkowe koszary, budynki. Tym ludziom trzeba byłoby płacić. Więc władcy wpadli na świetny pomysł, aby mieszczanie sami bronili tych murów, tych umocnień miejskich, no tylko jak zmusić cechy rzemieślnicze krawca, jakiegoś złotnika, żeby on potrafił władać bronią na tyle skutecznie, żeby chronić te obwarowania miejskie.
1: No i jak to robiono? Jak ich zachęcano i jak ich zmuszano do tego?
3: A to na początku to był obowiązek, a potem to już był zaszczyt. Gdyż przynależność do bractwa kurkowego wiązała się również z jakby dodatkowymi profitami. Słowo brata kurkowego było święte. Jeśli ktoś należał do bractwa i zawierał jakąś umowę, to czasami nawet nie musiał składać podpisu. Wystarczyło, że ktoś wiedział, że jest członkiem bractwa takiego strzeleckiego kurkowego i to słowo było już ważne. Bo zatem raz do roku wybierano w zawodach strzeleckich króla kurkowego. Te zawody polegały właśnie na strąceniu, wiadomo, najpierw to była jakaś broń cięciwowa, właśnie typu łuk, kusza, a dopiero potem broń palna. Kura, który był zawieszony na wysokiej żerdzi, na jakimś wysokim palu. Kur symbolizował oczywiście takie właśnie nocne czuwanie. Kto se strzelił, kto trafił, został królem kurkowym, a to się wiązało na przykład ze zwolnieniem z podatków.
1: To już był konkretny
3: wymiar finansowy, a pamiętajmy, że i wtedy też liczyli pieniążki ludzie. Poza tym właśnie nobilitacja bycia tym królem kurkowym była bardzo, bardzo duża, a więc żeby strącić tego kura, trzeba było ćwiczyć. A jak ktoś ćwiczył, Wiadomo, że potrafił strzelać. Wiadomo, że znaczenie braz kurkowych malało wraz z tym, jak zaczęto wprowadzać regularną armię, ale wtedy bractwa kurkowe zmieniły troszeczkę swoje przeznaczenie. Zostały, przynajmniej w Polsce, być ostoją właśnie patriotyzmu, tego lokalnego patriotyzmu, i z czasem to się stało po konstytucji 3 maja. Zmieniły się przepisy i mieszczanie mieli prawa nabywać majątki ziemskie, a znowu szlachta mogła nabywać budynki, parcele w miastach. I w związku z tym w tych bractwach kurkowych pojawiła się szlachta, a więc to też było nobilitacją. Był problem, natomiast gdy pojawiły się rozbiory. Tutaj w zaborze właśnie rosyjskim cara stwierdził, że to jest bardzo duże zagrożenie właśnie dla panowania rosyjskiego i automatycznie rozwiązał te bractwa kurkowe, zabronił ich tworzenia i przynależności do nich. Natomiast tam, gdzie były zabory austriackie, tam pozwalano, gdyż traktowano to jako przygotowanie do służby wojskowej dla najjaśniejszego pana, więc te bractwa się rozwijały.
1: Czyli bractwo kurkowe w Płocku istniało od końca XV wieku, tak, do zaborów, rozumiem.
3: Tak mniej więcej tak było. Myślę, że tam troszeczkę wcześniej może przestało mieć to znaczenie właśnie takie militarne. Natomiast w okresie międzywojennym była próba reaktywacji tego bractwa. Pani Niechaj z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa odkryła list adresowany przez płocczan do właśnie bractwa kurkowego w Krakowie z 17 września 1925 roku z prośbą o przesłanie właśnie regulaminów, statutów, gdyż w Płocku zawiązał się komitet organizacyjny Bractwa Strzelców Kurkowych. Niestety te starania płocczan jakby się rozwiały i te bractwo przed wojną nie zostało reaktywowane.
1: A kiedy zostało reaktywowane?
3: Zostało reaktywowane chyba bodajże w 2003 lub 2004 roku.
1: Czyli bardzo późno.
3: Tak. I to przy okazji właśnie tego, że tutaj w Płocku w Muzeum Diecezjalnym była właśnie wystawa poświęcona krakowskiemu bractwu kurkowemu. Był taki akurat przypadek, że znalazłem się tam z moim ojcem. Padła taka propozycja, czy może by nie spróbować jeszcze raz reaktywować. Zawiązała się taka grupa, która właśnie postanowiła odtworzyć to bractwo kurkowe.
1: Powiedz mi, Bartek, co robi bractwo kurkowe w takim razie w czasach współczesnych, bo przecież no nie broni murów.
3: Nie broni murów, ale pokazuje historię, pokazuje, jak działała tam broń, kultywuje jakby takie tradycje patriotyczne. Bractwa kurkowe, to jak przykład takich najstarszych bractwach, jak w Krakowie czy w Poznaniu, Wrocławiu, uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach historycznych, religijnych i pokazują właśnie tą tradycję nie tylko militarną obrony jakby swoich regionów, miast, ale także taką szerszą na cały kraj. Wyszkolenie dawniej bractw kurkowych było na tyle dobre, że na przykład w Toruniu, gdy Szwedzi zalewali słynnym potopem nasz kraj, bracia kurkowi byli automatycznie awansowani na oficerów artylerii, bo mieli tak wysokie wyszkolenie strzeleckie. Bractwa kurkowe chodzą charakterystycznie ubrani i można, jeśli ktoś wie, o co chodzi, poznać praktycznie, z którego regionu jest. Bo tutaj właśnie Mazowsze, tutaj ta część, chodzimy właśnie w kontuszach, albo jeśli ktoś by dobrze rozpoznał, są to mundury województwa na przykład naszego płockiego. Natomiast Ślązacy, właśnie Wielkopolska, są to mundury przypominające trochę jakby mundury leśników. To jest taki mniej więcej krój bardziej już munduru wojskowego.
1: Powiedz mi, kiedy w Płocku możemy zobaczyć tych braci kurkowych?
3: Zazwyczaj jest to podczas jakiejś właśnie uroczystości religijnych, patriotycznych, obchodzone Święta Niepodległości, 3 maja. Z tym, że praktycznie większość braci kurkowych jest jednocześnie w drużynie kuszniczej i raczej już chodzimy w tych strojach średniowiecznych, chociaż koledzy również zakładają nadal kontusze.
1: Czyli wynika z tego, że płocka drużyna kusznicza, w której też jesteś członkiem, właściwie jakby troszkę wyparła to bractwo kurkowe w Płocku.
3: Ja bym tego do końca nie nazwał, że wyparła, bo po prostu działamy jakby wspólnie. No jeśli ktoś należy do dwóch organizacji, no niestety nie ubierze dwóch strojów jednocześnie, dlatego część zakłada ten mundur województwa płockiego, część stroje średniowieczne.
1: Bartek, jak trafiłeś w takim razie do tej drużyny kuszniczej, bo no, od jednej do drugiej organizacji pewnie była jakaś droga.
3: Tak, no w Bractwie zachwyciło mnie właśnie to strzelstwo czarnoprochowe, ta cała oprawa. Przepięknie byłem w Krakowie na właśnie ceremonii nowego kura kulkowego swego czasu. To było coś przepięknego, więc zacząłem od tego. A potem zobaczyłem kuszę. W akcji kuszę zobaczyłem i stwierdziłem, nie, no to jest bajka niesamowita, żeby zapanować nad tymi wszystkimi zmiennymi pogodą, nad tym, że te drewienko tam pracuje, że trzeba pomyśleć zanim się strzeli, żeby w te żółtko przysłowiowe trafić.
1: Czyli to większe wyzwanie.
3: Większe wyzwanie, bo w strzelectwie prochowym, w tym przypadku czarnoprochowym, mam odważoną kulę, mam odważony proch i tylko praktycznie mój błąd może wykluczyć trafienie celne. Natomiast w strzelectwie z kuszy zmienność nadwilgotności powietrza, wszystkiego, tego jak się zużywają te bełty z czasem. Większe wyzwanie, prawda, w tym strzelectwie. Poza tym same turnieje rycerskie, też ten świat rycerski zawsze mnie pociągał. Ta cała oprawa, ten cały ceremoniał, jak na przykład właśnie choćby turnieje na Golubiu, gdzie się staje, odśpiewuje Bogu Rodzice, składa się przysięgę, że będzie się walczyło z rycerskim honorem, prawda? No pamiętam, że kiedyś pani się popłakała, wyglądało jakbyśmy naprawdę za chwilę mieli iść w bój, już nie wrócić. Mówiłem, spokojnie pani, nie płaczę, my tylko jesteśmy na turnieju. Skończy się, przeżyjemy, wrócimy do domu.
1: Bartek, chciałbyś żyć w związku z tym w czasach średniowiecza i wówczas być takim rycerzem?
3: Przeżyć na pewno, zobaczyć. Ale czy żyć do końca? Pamiętajmy, że to były jednak ciężkie czasy.
1: No właśnie.
3: To były nie było lodówki, nie było telefonu. Śmiertelność była duża, niekoniecznie w związku nawet z zwykłą wojną. Wystarczyło wypić nie tą wodę, co trzeba i można było skończyć tragicznie. Mhm. Ale przeżyć to, zobaczyć, uczestniczyć w jakiejś bitwie, o tak, to byłoby coś fantastycznego.
1: Ale jednak uczestniczysz chyba w takich wydarzeniach historycznych, między innymi w bitwach także, tak?
3: W samych bitwach, nie, jakieś tam inscenizacje, tak, to miało się okazję uczestniczyć. Jest to faktycznie coś niesamowitego. Słychać dookoła ten szczęk broni, te odgłosy, bo no, człowiek się wczuwa jednak. Trzeba uważać, żeby te emocje nie poniosły, żeby ten cios faktycznie nie był za mocny, bo pamiętajmy, że te pokazy są odpowiednio przygotowane, tak żeby widzowie myśleli, że za chwilę będzie się ścielił trup gęsto, a to tylko się po prostu człowiek musi przewrócić. Nic mu tak naprawdę nie jest.
1: Powiedz mi, jakie konkurencje są organizowane, no właśnie, dla kuszników w trakcie tych wszystkich spotkań historycznych i prezentacji historycznych?
3: No powiedzmy, że najprostszym jest to zwykłe strzelanie sportowe, czyli do tarczy, ile punktów się wystrzela, tyle się zdobywa, albo się wygrywa, albo nie. Natomiast od kilku lat no, wprowadzane są jakieś utrudnienia, na przykład rogi tarczy są zakrywane, ćwiartka tarczy. No i jeśli trafi w ten zakryty, no to punktów nie ma, więc trzeba włożyć większe umiejętności strzeleckie, żeby trafić tylko w pole punktowane. Zmieniane są na przykład odległości, bo tradycyjnie to jest 20 metrów na każdych praktycznie zawodach plus 40 metrów na mistrzostwach. A tutaj ktoś na przykład organizator mówi, a nie, dzisiaj strzelamy z 15 albo 25. To zupełnie zmienia rejon celowania na przykład, bo wszystkie przyrządy, wszystko, każdy ma ustawione te 20 i 40 metrów. Albo dodatkowo trzeba wejść na jakąś wieżę lężniczą, założyć jakiś dodatkowy obciążający strój, tu kolczugę na przykład, tak, które już utrudnia strzelanie takie typowo sportowe.
1: Czy za każdym razem, przed każdym turniejem wiadomo, jak to będzie wyglądało, czy są też niespodzianki?
3: Są niespodzianki. Są niespodzianki, jak na przykład na turniejach u kolegi Janka Zmajewa. On zawsze, jak to jest ulubione jego powiedzenie, wam skończy strzelanie do żółtka. I na przykład właśnie strzela, należy na przykład trafić w bardzo małą kropeczkę, co praktycznie no, czasami jest wręcz z cudem, albo do jakiegoś ruchomego przedmiotu, który przesuwa się na linię, albo taka specjalna skrystalową tarczę, która jest odsłaniana na 3 sekundy. 3 sekundy trzeba wycelować i oddać strzał. to jest naprawdę niewiele. Strzał jak najbardziej celny, oczywiście.
1: Czy to było najtrudniejsze w tych zawodach, w których uczestniczyłeś, czy zupełnie co innego sprawiło ci największą trudność?
3: Największym problemem chyba dla każdego strzelca, jeśli jest to jakiś punkt, który nie jest umieszczony na typowej tarczy strzeleckiej, a więc często muszą być to bełty naprawdę centralne, tak zwane, że strzela, bełt trafia w miejsce dokładnie, gdzie się celowało. Jeśli się nie ma odniesienia do kolorów na tarczy, i to jest największy problem. Bo strzelanie nam, powiedzmy, na czas, czy takiej od zamykanej tarczy, to można sobie gdzieś tam wyćwiczyć, człowiek wie, czego się spodziewa. Tutaj jest o wiele, wiele większy problem. Czasami pola turniejowe są specyficzne, bo na przykład w golubiu jest krótszy dystans, albo teren jest nierówny. Wystarczy być troszeczkę wyżej, 2 metry bliżej, 2 metry dalej, albo tak jak w Malborku strzela się spod Gdańska, gdzie wieją, jakie zwiat to naprawdę robi zawirowania i bełt potrafi zupełnie w innym kierunku polecieć.
1: Bartek, osiągnąłeś już wiele. Stosunkowo niedawno praktycznie można powiedzieć, bo od kilku lat jesteś w płockiej drużynie kuszniczej. Co chciałbyś jeszcze osiągnąć? Bo przecież mistrzem Polski drużynowym jesteś.
3: Drużynowym jestem, ale mistrzem polskim indywidualnym jeszcze nie.
1: Czyli to jest twoje marzenie.
3: Tak. To jest moje marzenie, a marzenie takie bardziej, żeby syn poszedł w moje ślady. I żeby również przejął ode mnie tą kuszę, przejął mój miecz i został rycerzem pasowanym.
1: No właśnie, to chyba tradycja rodzinna. Marzysz o tym, żeby syn też taki został, dlatego że ty też zostałeś w te arkana wprowadzony przez swojego ojca.
3: Tak. Zaczęliśmy może wspólnie te bractwa kurkowe, natomiast ojciec o wiele wcześniej zaczął strzelać właśnie z kuszy i wciągnął, ćwiczył. Jako były żołnierz zawodowy wiedział, jak to należy zrobić. No i do tej pory sobie już nawzajem dajemy jakieś wskazówki, obserwujemy się podczas ćwiczeń, bo nigdy nie można siadać na laurach, prawda? Nawet jeśli strzela się dobrze, można strzelać jeszcze lepiej.
1: Czy ty też wciągasz syna w te arkana?
3: Tak, powoli tak. Jeszcze troszeczkę, zanim będzie mógł startować oficjalnie w zawodach, natomiast już pierwsze jakieś przymiarki jak najbardziej. Pamiętajmy, że oprócz praktyki jest potrzebna wiedza teoretyczna. Jak jest sama balistyka, jak działa taka broń, na co trzeba uważać, jej konserwacja, budowa, to też jest bardzo ważne. Gdyż bez tej wiedzy teoretycznej, praktyka wtedy może nam przyjść o wiele trudniej. A po co popełniać błędy, jeśli możemy się czegoś nauczyć wcześniej, przygotować do tego?
1: No w takim razie życzę ci sukcesów. Życzę sukcesów również twojemu synowi, no i ojcu, całej rodzinie. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również.
1: Moim gościem był Bartosz Wielkopolski, członek Bractwa Kurkowego i Płockiej Drużyny Kuszniczej, a na co dzień strażnik miejski.
2: SK Płock.
1: Dzisiaj moim gościem w Radiu SK jest Michał Stańczak, przewodnik miejski. Chcemy was przenieść w czasie. Przyjeżdżając do Płocka, bardzo często kierujemy swoje kroki na Wzgórze Tumskie, bo to chyba najbardziej reprezentatywne miejsce miasta. Stamtąd widać pięknie Wisłę. Michał, powiedz, czy Wzgórze Tumskie jest unikalne w Polsce?
4: Ależ absolutnie. To jest wyjątkowe miejsce i gdybyś przyjechał i spotkalibyśmy się gdzieś tam na ulicach, to powiedziałbym właśnie, że od Wzgórza Tumskiego zaczniemy zwiedzanie Płocka. Przywitałbym cię w stołecznym książęcym Płocku i zabrał cię właśnie na Wzgórze Tumskie, dlatego że tam bije historyczne serce Płocka. Tam wszystko się zaczęło i to zaczęło się dużo, dużo wcześniej niż nam się wydaje, bo tak naprawdę musimy sobie uświadomić, że stojące tam obecnie obiekty powstały stosunkowo niedawno. To jest tam kwestia jakichś kilkuset lat wstecz. Ale kiedyś przed wiekami, kiedy jeszcze tam dookoła niczego nie było, ja wiem, że to ciężko jest nam sobie w tej chwili wyobrazić.
1: Czyli cofamy się do średniowiecza.
4: Jeszcze wcześniej.
1: Jeszcze wcześniej.
4: Tak, wczesne średniowiecze, a nawet jeszcze okres przed. Słuchaj, tam dookoła niczego nie było. Bory, lasy nieprzebrane, wiesz, biegały jakieś tury, dziki, niedźwiedzie. I tam w tym miejscu ówcześni mieszkańcy, nie powiem, że Płocka, no bo Płocka wtedy jeszcze nie było, ale tych terenów, my dzisiaj o nich mówimy poganie. Oni właśnie w tym miejscu mieli takie niezwykłe miejsce, to było dla nich takie niezwykłe miejsce, gdzie oczywiście mieli jakiś ołtarz, na którym składali ofiary swoim bogom, no bo tak naprawdę pamiętajmy, że religia chrześcijańska, z którą my teraz wiążemy Wzgórze Tumskie, no bo tam katedra stoi, to jest nowy nabytek tak naprawdę na tych terenach. Przecież kiedyś ci Słowianie, którzy tam funkcjonowali, oni mieli swoją religię, swoich bogów i właśnie to miejsce wybrali na miejsce, w którym tych bogów czcili. Ale dlaczego akurat to miejsce? Bo nie wiem, czy wiesz, czy orientujesz się i czy słuchacze się orientują, że Wzgórze Tumskie jest jednym z takich niezwykłych miejsc mocy. Więc jeżeli ktoś interesuje się takimi właśnie jakimiś elementami magii, to odwiedzając Wzgórze Tumskie, tam odczuwa się takie właśnie szczególne emanowanie energii, niezwykłej energii. Ja bardzo lubię tam chodzić, tam jest bardzo przyjemnie. Człowiek tam się dobrze czuje, dobrze się relaksuje. Zresztą, co tutaj dużo gadać, gdzie się odbywają najlepsze imprezy? No przecież odbywają się na Wzgórzu Tumskim, w okolicach.
5: I na plaży nad Wisłą.
4: Ale oczywiście,
5: prawda?
4: Że tak. Zobaczcie, sami przychodzimy w to miejsce, które czymś nas przyciąga. Tam jest jakaś magia. Siedzimy na schodach, coś tam sobie popijamy, spotykamy się ze znajomymi, gadamy, ale ciągle jesteśmy w okolicach Wzgórza Tumskiego.
5: Czyli ta energia tych młodych ludzi na hip-hop festiwal.
4: Ale oczywiście, ja uważam, że to jest takie naturalne uzupełnienie, słuchaj, tej niezwykłej magii i energii tego miejsca. Dlatego właśnie najchętniej przychodzimy tam. Zobacz, Wzgórze Tumskie, no to oczywiście katedra, ale nie tylko. Przecież my mamy na całej szerokości Płocka olbrzymie te wzniesienia, ale najchętniej przychodzimy tam. Czyli jest coś takiego, co przyciąga, co sprawia, że tam się dobrze czujemy. I ja myślę, że właśnie, że to jest ta magia.
1: Spoglądając na Wisłę ze Wzgórza Tumskiego, chodzimy alejkami, które zostały zaprojektowane przez znanego muzyka.
4: Ale owszem, oczywiście, że tak. Przecież alejki, po których spacerujemy, wiążą się z człowiekiem, który z Płockiem jest bardzo związany. Bo ja myślę, że kult to wszyscy kojarzą, prawda?
5: No
4: i
5: właśnie.
4: Tu nie będzie żadnego
5: Kazik
4: problemu.
5: Staszewski.
4: Kazik Staszewski. Ale jeszcze Kazik to jest dopiero wstęp, bo tak naprawdę tata Kazika to jest postać, którą powinni szczególnie chyba płuczczanie pamiętać i kojarzyć właśnie ze Wzgórzem Tumskim.
5: I to on właśnie zaprojektował, prawda?
4: Tak, masz rację. On zaprojektował te alejki. Zresztą no nie tylko alejki, bo on był jednym z projektantów, architektów powstających wtedy mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych. Ale oprócz tego, że projektował cały kombinat, no to znalazł jeszcze czas właśnie na to, żeby wytyczyć dla nas alejki, którymi tak naprawdę teraz spacerujemy. One są nieco odświeżone, wyremontowane, natomiast tak naprawdę to tata Kazika właśnie je wytyczył. To on jakby zorganizował dla nas przebieg tych alejek na Wzgórzu Tumskim. Zresztą z tatą Kazika, nie wiem czy wiesz, łączy się jeszcze jeden element tutaj w Płocku, na ulicy Grodzkiej, kamienica. Ja wiem, że tak trochę przeskoczyliśmy teraz ze Wzgórza Tumskiego, ale myślę, że możemy przytrzymać trochę ten wątek właśnie kultu i taty Kazika. On mieszkał w tej kamienicy takiej, w której kiedyś znajdował się przecież kultowy lokal i też myślę, że większość z was go pamięta, no bo pap Grodzki, który był tam w tej kamienicy na dole, a dla tych niezorientowanych i trochę młodszych, to jest kamienica przy wylocie ulicy Grodzkiej na Stary Rynek. Tam właśnie tata Kazika mieszkał. I tam do niego przychodziła, no jakby tu powiedzieć, na oficjalnie, no to ona przychodziła na lekcję dykcji, słuchaj.
5: Tak się to ładnie nazywało.
4: Tak się to ładnie nazywało, tak, słuchajcie. No i ta Celina, która tam przychodziła, bo o niej mowa, no to ona po tych lekcjach dykcji, słuchajcie, no musiała zażywać kompieli. Wiecie, to tak właśnie wyglądało. Także resztę sobie dośpiewajcie.
5: A później mamy Celinę.
4: A potem mamy Celinę właśnie. I już teraz pewnie, jak będziecie słuchać Celiny, to będziecie troszeczkę inaczej odbierać ten utwór. No i jeszcze do niedawna, słuchaj, na pierwszym piętrze była wanna, w której ta rzeczona Celina zażywała kąpieli.
5: No dobrze, przenieśliśmy się znowu w czasie, skaczemy troszkę, ale przenieśmy się do tych czasów wcześniejszych, tak? Byliśmy w okresie prawie przedśredniowiecznym, no
4: tak,
5: wczesnego
4: tak,
5: średniowiecza.
4: Bardzo wczesne średniowiecze.
5: No dobrze, no to jesteśmy na Wzgórzu Tumskim. To teraz, no jakby odwracając się od Wisły, po prawej stronie widzimy katedrę. Ale ona powstała w 1100, tak?
4: W 44 konsekrowana była. Oczywiście to nie ta katedra. Też pamiętajcie, że to, co teraz oglądacie na Wzgórzu Tumskim...
5: To jest już zupełnie co innego,
4: tak, to jest
5: prawda?
4: Efekt ostatniej przebudowy, która miała miejsce zaledwie 100 lat temu. Dlaczego ja mówię zaledwie? No bo w tysiącletniej historii Płocka, a pamiętajcie, że Płock jest jednym z 5 najstarszych miast w Polsce, no to 100 lat tak naprawdę to taki niewielki wycinek. I rzeczywiście to, co my widzimy teraz, to efekt tej przebudowy, która miała miejsce na początku XX wieku, to około 100 lat temu. Natomiast pierwsza katedra powstaje w Płocku, wiesz, nawet nie w tym XII wieku, o której mówimy teraz, bo to jest ta katedra murowana, pierwsza taka, o której pewnie za chwilkę też sobie porozmawiamy, a pierwsza katedra, która najprawdopodobniej była drewniana, no najprawdopodobniej, bo nie mamy zachowanych śladów piśmienniczych żadnych, ona pewnie była drewniana i ona musiała powstać już w XI wieku, bo wyobraźcie sobie, że Płock nie dość, że jedno z 5 najstarszych miast w Polsce, to również jedna z 5 najstarszych diecezji. Diecezja wiąże się właśnie z obecnością biskupa, a dla biskupa trzeba było wybudować biskupi kościół, biskupią świątynię, czyli właśnie katedrę. I ta pierwsza, najprawdopodobniej drewniana, wybudowana była już w XI wieku. To jest niesamowite, że gdzieś tam jeszcze znajdujemy właśnie ślady tej pierwszej katedry, która powstała na Wzgórzu Tumskim. I to znowu wracamy do tego magicznego miejsca. Zobacz, katedrę postawiono w tym samym miejscu, gdzie kiedyś ten ołtarz i poganie.
5: No właśnie,
4: gdzie to miejsce magiczne, gdzie jest jakaś ta siła tej energii, która udziela się nam nawet współcześnie.
5: Nie chciano jakby zniszczyć tych pogan, stawiając tam chrześcijańską katedrę?
4: Najprościej wprowadzić jest nową religię, jakby nawiązując do lokalnych tradycji, lokalnych zwyczajów. Zresztą tutaj na Mazowszu, nie wiem, czy się orientujesz, ze wprowadzaniem chrześcijaństwa nie było tak łatwo i nie było tak różowo. Tak naprawdę gdzieś tam właśnie 10-11 wiek w zasadzie, to tutaj u nas w Płocku wybucha potężne powstanie przeciwko nowo wprowadzanej religii katolickiej i my dosyć mocno się odznaczyliśmy w historii jako właśnie ta dzielnica, ten teren, który niekoniecznie chciał to chrześcijaństwo przyjąć, dlatego że my tutaj mieliśmy swoją religię. W tej chwili bardzo modne staje się nawiązywanie właśnie gdzieś tam do tej słowiańszczyzny, do tych naszych źródeł i wracamy do czasów, kiedy tutaj właśnie religii obecnej, czyli religii chrześcijańskiej nie było. Ale tak jak powiedziałeś, w tym samym miejscu powstaje katedra. Rzeczywiście po tej drewnianej, która dosyć szybko ulega zniszczeniu, powstaje pierwsza murowana katedra. I to jest już ta,
5: to jest
4: o której
5: tysiąc,
4: mówiłeś, tak, 1144, czyli XII wiek. I słuchaj, to jest fenomenalne. W Płocku w tamtym okresie powstaje największa murowana katedra w ówczesnej Polsce. Płock pełnił niezwykle ważne miejsce, ponieważ to był ośrodek władzy, ośrodek administracji, oczywiście ośrodek również związany z religią, bo biskup i jego otoczenie.
5: No właśnie, być może nie wszyscy pamiętają, nie wszyscy wiedzą z historii, bo to się chyba rzadko o tym mówi, że jednak Płock był przez moment 59 lat chyba, tak, stolicą Polski.
4: Ale to w ogóle gdzieś zostało, wiesz, totalnie wyrugowane. Nie wiem, podobno to się wiązało właśnie z tym, że lepiej było o tym nie mówić, no bo tutaj u nas ten zakład powstaje, tak jak w czasach PRL-u, to jest tam gdzieś tak, druga połowa XX wieku, ale gdzieś zupełnie w książkach to zniknęło. Mówiło się tylko, że stolica to oczywiście Kraków, Warszawa, no może jakieś tam Gniezno, a zapominamy jeszcze o dwóch historycznych stolicach, bo w ogóle w sumie było ich 5, właśnie Płock, no i przez chwilę Poznań. Płock był bardzo ważnym ośrodkiem wtedy. Miasto położone nad rzeką, a więc transport. No pamiętajcie, że w tamtych czasach najłatwiej było transportować rzeką. Dalej, tak jak mówiłem, administracja, te urzędy wszystkie, plus kościół, spowodowało, że tutaj w tym miejscu podejmują decyzję wybudowania największej wówczas katedry w Polsce. Największa katedra powstaje w Polsce. Słuchajcie, nie Gniezno, nie Kraków, nie żadne inne miasto. O Warszawie nie wspomnę, bo wtedy o Warszawie to jeszcze nikt nawet nie myślał, bo Warszawy jako takiej wtedy przecież nie było. Powstaje gigantyczna, jak na tamte czasy, katedra, do której ówczesny biskup sprowadza fenomenalne drzwi, zwane drzwiami płockimi. I też, słuchaj, mało kto wie o tym, że te drzwi historycznie, one są starsze niż drzwi gnieźnieńskie. Wszyscy się zachwycają, że drzwi gnieźnieńskie, taki skarb, a tak naprawdę drzwi płockie, już pomijając to, że są starsze od drzwi gnieźnieńskich, to mam nadzieję, że teraz nikt nas tam z Gniezna i okolic nie słucha, ale drzwi płockie są ładniejsze od drzwi gnieźnieńskich.
5: Zdecydowanie też tak uważam.
4: Tak, dlatego, że nasze drzwi płockie, co prawda mamy ich replikę, ale to są drzwi przestrzenne. One są wykonane w 3D. Jak kiedyś będziecie w katedrze, a zajrzyjcie, bo tam naprawdę warto jest wejść i zobaczyć. Te drzwi, no teraz to jest łatwo powiedzieć. Siadasz do komputera, drukarka laserowa w 3D wycina ci kształt, jaki chcesz, ale 800 lat temu, słuchaj, ludzie, którzy tak naprawdę mieli no, proste narzędzia i pewnie stosunkowo nieduże umiejętności, wykonali tak fenomenalne drzwi, którymi zachwycamy się do dzisiaj. Tam naprawdę jest co oglądać. A przy okazji zagadka, to może dla słuchaczy wszystkich Eski, tam jest jeden element na tych drzwiach, który nie pasuje.
5: Nie pasuje.
4: Po właśnie.
5: Prawej.
4: Ty, nie mów gdzie. Nie, zostaw. Nie poszukajcie. Słuchajcie, jak znajdziecie jeden element, który tam nie pasuje, to ja postaram się wam jakiś tutaj gifcik przygotować i będziemy mieli konkurs.
5: Michał, ale no właśnie, powiedziałeś, że te drzwi są repliką.
4: No tak.
5: Gdzie
4: no
5: jest oryginał?
4: Aha, gdzie jest oryginał? No oryginał
5: Ale
4: jest...
5: oryginału w ogóle nie było w Płocku, prawda?
4: Nie, wiesz co... Był, przypuszczamy, że był. Tak, no znowu, dlaczego ja mówię przypuszczamy? No nieustający problem z tymi źródłami pisanymi. W tamtych czasach, słuchajcie, no nie było wszystko tak udokumentowane jak teraz, więc przypuszcza się, że te drzwi do Płocka trafiły i one tutaj przez jakiś czas były, ale podczas jednej z, jakby to powiedzieć, wycieczek, które tutaj do nas, do Płocka się zapuszczały, a przyjeżdżali
5: ze
4: do nas,
5: wschodu.
4: Ze wschodu i z północy. Przyjeżdżały, słuchaj, Płock był bardzo interesującym miejscem. Przyjeżdżali do nas Prusowie, Bałtowie, Jaćwingowie, nasi bracia Litwini. Przyjeżdżali tutaj do Płocka i palili, grabili, gwałcili, zabierali co mogli i wyjeżdżali stąd. No i właśnie najprawdopodobniej podczas jednego z takich, takich wizyt w Płocku drzwi zostały wywiezione i do dzisiaj znajdują się w Soborze Świętej Zofii w Nowogrodzie Wielkim w Rosji. A jak wiadomo, odzyskanie czegokolwiek z Rosji, no...
5: jest praktycznie niemożliwe. Możliwe.
4: Tak, no, mamy doświadczenia takie, jakie mamy.
5: No właśnie. No dobrze, Michał, czas nam się kończy. W związku z tym zostańmy przy tych drzwiach, zostańmy jeszcze w katedrze, ale to już w następnym odcinku.
4: Dobrze? Okay. Jest co oglądać, no to następny odcinek. Znowu jesteśmy przy drzwiach i oglądamy katedrę.
5: Moim gościem dzisiaj był Michał Stańczak, przewodnik miejski. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję serdecznie. SK Płock.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymagać

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się to.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...